0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Według radiowego zegara to już prawie godzina trzecia. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
0: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej według prognoz ekspertów podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No. Nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
3: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
2: Tak, nie tankuję.
3: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
2: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
3: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
4: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
3: Jak pan patrzy na te ceny tutaj, 8 i 9 tylko na początku, nie ma już 7 tutaj.
4: Nie ma i nie będzie. No tak myślę, no nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
3: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
4: Na pewno. Przesiądą się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
0: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: To są fakty ze szkoły.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
6: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
0: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
7: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępstwach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
9: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja. Całe życie się uczymy, rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety, teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody, i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożny, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link, jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy, bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi, ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego, jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
8: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce, w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
9: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać. I prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? Ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak, na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
8: Wspomniała pani o tym phishingu, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
9: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
8: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z oszustwem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
9: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze już nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta BLIK i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
8: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
9: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
8: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
9: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
0: A z młodszą aspirantką Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: A już teraz ten sygnał oznacza, że czas na fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina czwarta. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Immunitety w sprawie Collegium Humanum bez decyzji. Prokuratura zwróciła wnioski do poprawy. Blackout, powódź, pożar, a może wojna? Jak się przygotować? Mieszkańców Warszawy szkoli sąsiedzka obrona cywilna. W Krakowie ruszyła nowa linia tramwajowa. Ma skrócić czas dojazdu z północy miasta do centrum. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Na drodze krajowej numer 92 w Bytyniu w Wielkopolsce w kierunku Poznania dachował samochód osobowy. Dwie zostały ranne osoby. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Kolejny miesiąc opóźniają się wnioski o uchylenie immunitetów posłów podejrzanych o korupcję przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum. Dotyczące byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, wojewody podkarpackiej Ewy Lenart oraz europosła Michała Kobosko wnioski prokuratura krajowa zwróciła do poprawienia przez prowadzące śledztwo Śląskiego Wydziału Prokuratury. Według Waldemara Żurka przyczyną opóźnienia jest jego trwająca reorganizacja.
1: Zawsze przy takiej wymianie kadry jest tak, że nowa kadra prokuratorów musi wgryźć się w tą sprawę, więc na razie upatruje nie posuwania się tej sprawy do przodu w tej chwilowej wymianie kadry.
0: Wyjaśnia prokurator generalny Waldemar Żurek. Co zrobicie w przypadku blackoutu, powodzi, pożaru, a w najgorszym wypadku wojny? Kluczowe są pierwsze minuty, gdy trzeba zabrać potrzebne rzeczy i zejść do schronu lub ewakuować się z mieszkania. Nie każdy z nas jednak wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Z pomocą przychodzi sąsiedzka obrona cywilna na warszawskiej Ochocie. A tak mówi o niej inicjator akcji Dawid Komuda.
2: Na terenie Ochoty przeszkoliłem za własne środki 300 osób. Były to szkolenia też z udziałem innych zaproszonych osób. Z łączności w terenie. 4 spotkania z samoobrony dla kobiet. Mieliśmy spotkania z tworzenia zapasów. Co 2-3 dni ludzie dostawali zadania. Na przykład weź swój plecak, sprawdź, gdzie jest źródło wody, pójdź do niego i przynieś tę wodę do domu.
0: A teraz przenosimy się do Krakowa, bo tam po 9 miesiącach opóźnienia wczoraj ruszyła nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic. Jedna z największych inwestycji ostatnich lat w stolicy Małopolski ma skrócić czas dojazdu z północnej dzielnicy Krakowa do centrum. Wrażenia pierwszych pasażerów? Pozytywne.
3: Na pewno szybciej się dojedzie tramwajami niż samochodami.
4: Bo właśnie przejechałyście nową linią tramwajową do Mistrzejowic. Jak wrażenia?
5: Super, bardzo krótko, bez korków.
4: Czy to będzie pierwsza wasza przejażdżka?
6: Nie, moja już trzecia. Tak, bo byłam w komisji, pracuję wyborczej.
4: No to jak wrażenia?
6: Super.
7: Troszkę jeszcze te lepiej. Myślę, że jak się szyny wyjeżdżą, to będzie lepiej.
6: Nie ten Kraków, co człowiek zna. I te okolice.
0: A te głosy w Mistrzejowicach zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Dodajmy, że budowa nowej 4,5-kilometrowej linii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i trwała ponad 3 lata.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
0: 10 uczniów z okazji stulecia Gdyni wypłynęło wczoraj w rejs po Bałtyku na pokładzie Daru Młodzieży. Przez niecały tydzień będą mogli obserwować załogę podczas codziennej pracy. Wcześniej gdyńska młodzież pływała na innych jednostkach zasumowanych w tym mieście, Pogori i Zawiszy Czarnym. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał się z młodymi żeglarzami.
9: Pewnie dołączymy do bar, zdobędziemy doświadczenia od tych, co tu się też szkolą, że można zadawać pytania.
10: Najbardziej czego nie możesz się doczekać? Myśląc w ogóle o rejsie.
11: Z zachodu słońca na morzu.
12: To jest bardzo gigantyczny statek, bardzo ładnie wygląda, wszystkie reje się ładnie prezentują.
13: Jestem pewien, że to po prostu dawka przygód, tak? To legenda.
10: Bluza, kurtka, czapka, może być zimno.
13: Może. Jak wypłyniemy na otwarte morze, to dużo wiatru gwarantowane.
0: No to życzymy przepięknych zachodów i dobrych wiatrów. A tymczasem w głębi lądu sezon na ogródki działkowe powoli dobiega końca, no bo rozpoczęła się jesień, więc za oknami coraz chłodniej. Dla działkowców wrzesień to jednak pracowity czas. Muszą przygotować ogródki na kolejne miesiące i kolejny sezon.
14: Należy po prostu posprzątać wszystko to, co jest już nieprzydatne i nie będzie też przydatne na wiosnę.
15: I w zasadzie to jest zakończenie prac na ten rok.
16: To zależy, kto co ma na działce.
17: Ja na przykład w tym roku muszę wymienić ziemię. Tam jeszcze nie wymieniałam, bo jeszcze rośnie mi papryka i bazylia. Po pierwszych mrozach trzeba będzie wyciągnąć tą ziemię i włożyć nową. No bo już te grządki mają 4 lata i to dla ziemi jest maks.
0: Z działkowcami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Radio
11: RMF24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina szósta, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nożownik z Jarosławia w areszcie. Do grudnia najbliższe 3 miesiące spędzi jednak w szpitalu. Kraków wybiera prezydenta. Za godzinę otwarcie lokali wyborczych. Polacy znów najlepsi w Europie. Biało-czerwoni obronili tytuł na siatkarskich mistrzostwach i zapewnili sobie bilet na igrzyska w Los Angeles. Do 23 grudnia Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który w czwartek zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu, będzie przebywał w areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury. Sąd zdecydował jednak, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w szpitalu. Dlaczego? To wyjaśni wam Michał Radkowski.
2: Prokuratura tłumaczy to stanem zdrowia 31-latka. Podejrzany ma trafić do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura nie podaje, gdzie będzie przebywał. Przypomnę, że biegli psychiatrzy stwierdzili u Ihora M. ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To jednak nie rozstrzyga jeszcze, czy w chwili ataku był poczytalny. Motyw działania 31-latka nadal jest nieznany. Do tej pory nie został on przesłuchany, nie przedstawiono mu także zarzutów, choć te prokuratura już sformułowała. Mężczyźnie zarzuca zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Jarosława przeszli wczoraj w marszu ciszy, żeby oddać hołd zamordowanemu księdzu. Poruszeni tragedią mieszkańcy zebrali się wieczorem na rynku, skąd przeszli do opactwa.
3: Trzeba zaprotestować po tragedii, która wydarzyła się we czwartek u nas w Jarosławiu. Mała mieścina, a jednak coś się wydarzyło.
4: To, co się stało u nas, tak dla nas w sercu boli, że nie możemy sobie z tym poradzić.
5: Chcemy oddać hołd księdzu Stanisławowi.
6: Był dla ludzi. Był dla ludzi. Jeszcze raz podkreślę, był wspaniałym kapłanem i dobrym księdzem.
1: Wczoraj, przypomnijmy, sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, który pozostanie w sądowym oddziale psychiatrycznym. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Na S17 między węzłami Ryki Południe i Skrutki kierowca osobówki wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę odnawiania oznakowania poziomowego. W stronę Lublina zablokowany jest tam prawy pas i te utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin.
7: Tym żyje Kraków.
1: Kraków wybiera. Za godzinę otwarte zostaną lokale wyborcze w stolicy Polski w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Koniec głosowania, przypomnijmy, o 21:00. Ale już teraz zapraszamy na nasz krakowski wieczór wyborczy. Opowie o nim jego gospodarz, Piotr Salak.
8: Nasz krakowski wieczór wyborczy wystartuje w RMF 24 już o 20:00. Kwadrans przed zamknięciem lokali wyborczych o 20:45 zaczynamy końcowe odliczanie. I od tej chwili nie tylko nas będzie słychać, ale też będzie nas widać w naszych kanałach internetowych. Będziemy też z najważniejszymi faktami i komentarzami na antenie RMF FM. Reporterzy w sztabach, goście na Kopcu Kościuszki, politycy oczywiście, ale nie tylko. Obiecali nam spotkanie m.in. aktor Mateusz Janicki czy przedsiębiorca Rafał Sonik. Ludzie, którym sprawy Krakowa bliskie są sercu. To wszystko będziemy realizować we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków wybiera już od 19:10. Polecamy się.
1: To już wszystko dziś, a teraz najważniejsza sportowa wiadomość minionej nocy. Mamy tytuł. Nasi siatkarze ponownie zostali mistrzami Europy. W finale turnieju w Mediolanie przed północą wygraliśmy z Francją 3-1. Opowie o tym nasz wysłannik na mistrzostwa, Patryk Serwański.
9: Dzień dobry. Pierwszy set był bardzo wyrównany. Obie drużyny z szansą na zwycięstwo, ale ostatecznie wygrywamy na przewagi. W drugiej partii no mniej emocji, wykorzystujemy słabości Francuzów, ale rywale się nie poddali. Trzeci set wyraźnie dla nich. No i zrobiło się trochę nerwowo. Tiebreak to był ten niepożądany dla nas scenariusz. I w tym czwartym secie Polacy znów skoncentrowani, skuteczni, wzajemnie się napędzający. Pod wodzą trenera Nikoli Grbicza, no medale przywozimy regularnie. Tym razem też się udało. To już jest 10. podium wywalczone przez te reprezentacje w ciągu 4 lat.
10: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. Też trzeba przyznać, że ma jaja. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju, także też trzeba mieć coś w spodenkach, żeby taką zmianę zrobić.
9: Komentował Kamil Semeniuk, który do tej wygranej też dołożył bardzo ważną cegiełkę. Wczoraj historię swojej siatkówki napisali natomiast Finowie. Zdobyli brązowe medale. Mediolan, Patryk Serwański.
1: No my jeszcze długo będziemy żyli tym naszym zwycięstwem, oczekując na Igrzyska. A tymczasem w imieniu Ewy Kwaśny zapraszam na poranne wydanie Faktów, punktualnie o 7:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rafał Jędraszek, ukłony w RMF 24 Wrocław. Ruszamy z programem O tym mówi Wrocław. Na początek obchody jubileuszu 10-lecia wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia. Pracujący tam ludzie starają się w jak najciekawszy sposób przybliżać mieszkańcom i turystom najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. No, ale nie ma co ukrywać, całym bogactwem tego miejsca są historyczne przedmioty podarowane przez wrocławian i ponad 2000 ich relacji, które nagrali i opisali pracownicy tej instytucji. Wiele ze wspomnianych przedmiotów można zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie, po której naszego reportera Macieja Sasa oprowadza Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.
1: Na której możemy oglądać około 30 eksponatów podarowanych nam przez wrocławian. Bo ja bym chciał powiedzieć taką bardzo, bardzo ważną rzecz i chyba jednocześnie bardzo ciekawą, że cała nasza wystawa, zarówno ta wystawa czasowa, jak i wystawa główna, w dużej mierze były budowane przez mieszkańców Wrocławia.
2: W jaki sposób?
1: Wrocławianie przynosili nam swoje pamiątki, przynosili różnego rodzaju rzeczy i eksponaty, łącznie z historiami, które im towarzyszyły, z anegdotami, z emocjami i to wszystko na naszej wystawie głównej można zobaczyć. Naprawdę tych elementów, które dostaliśmy od mieszkańców naszego miasta, jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład coś takiego dla mnie niesamowitego.
2: To znaczy?
1: Zawartość szuflady Tadeusza Różewicza. Wtedy, kiedy nasz genialny poeta już nie żył, no to jego córka przekazała nam to, co było w jego szufladzie, czyli te wszystkie elementy, te wszystkie i papierosy i no w różnego rodzaju rzeczy to są właśnie w tej szufladzie. To jest oryginalna szuflada z jego, zawartość z jego domu.
2: Czyli można powiedzieć, że to jest kawałeczek duszy Tadeusza Różewicza. Można zobaczyć, czym żył na co dzień wybitny poeta.
1: Można zobaczyć, czym żył na co dzień i wszystkie moduły dla poszczególnych epok w dziejach powojennego Wrocławia, one są obecne na naszej wystawie głównej. I to jest właśnie te 10 lat, kiedy pokazujemy historię Wrocławia, ale historię też wrocławian, bo to bym chciał też bardzo mocno podkreślić. To nie jest historia tylko i wyłącznie przedmiotów, to jest historia ludzi.
2: To nie jest historia zajezdni, bo zajezdnia to są ludzie, którzy ją pomagali tworzyć, z tego co pan mówi.
1: Tak, i to są przede wszystkim ludzie, którzy do niczego nie byli zmuszani. Oni chcieli, aby to, co było ich udziałem, ich życia, to, co im towarzyszyło przez wiele lat, żeby to się znalazło na ekspozycji i żeby mogli to zobaczyć przyszli mieszkańcy Wrocławia. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to są relacje, które nagrywamy z mieszkańcami Wrocławia. Nasze archiwum historii mówionej zawiera wiele tysięcy rekordów. To będzie naprawdę świetny materiał badawczy dla historyków, ale to również
2: jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
1: Tak, ale to również są niesamowite emocje, które towarzyszą rodzinom tych ludzi. Jak oni mogą przeczytać sobie, co babcia czy dziadek powiedzieli na przykład o pierwszych latach powojennych we Wrocławiu.
2: A często tych opowieści w rodzinie nie ma, one nie zostały, albo nie były słuchane, albo nie zostały nagrane. Wracają do was, żeby znaleźć łyk tej swojej historii rodzinnej.
1: Wracają do nas, żeby tę historię rodzinną poznać i wracają również na wystawę główną, żeby zobaczyć, jaki był kontekst tego wszystkiego, o czym babcia czy dziadek opowiadali przy stole.
2: Czyli w jakich warunkach oni żyli wtedy?
1: W jakich warunkach żyli i jak my to pokazujemy i opowiadamy o tym teraz, bo z jednej strony pokazujemy tak radosne chwile właśnie jak literatura czy muzyka, ale pokazujemy też w jakich warunkach dzieci w szkole się uczyły tuż po wojnie, czy chociażby w jakich warunkach przesiedleńcy na ziemię zachodniej i północnej jechali w wagonach kolejowych, bo jeden taki wagon z lat 40. stoi u nas na wystawie.
2: Są też obok dokładne opisy, kto, kiedy, dlaczego to przekazał. I to też jest takie zakotwiczenie tych darów w historię, w relacje wrocławskie.
1: Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest wręcz niesamowite, że możemy zobaczyć nie tylko ornat, walizkę czy szarfę radnego, ale oprócz tego przeczytać opowieść, jaka się z tym wiąże. Kto nam to przekazał, dlaczego nam to przekazał oraz w jaki sposób z tego korzystał. Bo to jest dopiero komplet. Ta opowieść o przedmiocie, właśnie z tym przedmiotem, jeszcze z informacją, kto był właścicielem jego.
0: Przypomnijmy, z Adamem Pacześniakiem, rzecznikiem prasowym Centrum Historii Zajezdnia, rozmawiał Maciej Sas.
3: Radio RMF 24.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz ciekawostka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w której to uczelni niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wargamingowi, czyli grom wojennym. Jak się okazuje, AWL jest jedną z najlepszych na świecie w tej dziedzinie, co potwierdza w rozmowie z reporterem RMF24 Wrocław Maciejem Sasem major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej Wrocławskiej AWL.
1: To, że konferencja się odbywa u Was, że tak dużo ludzi przyjeżdża na to, jest efektem tych wszystkich dokonań, o których Pan powiedział właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gra lekka piechota, którą opracowaliśmy lata temu do wykorzystania tylko i wyłącznie na naszych zajęciach, dzisiaj z powodzeniem wykorzystywana jest przez, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 6 uniwersytetów w całej Europie. I wykorzystują ją tylko i wyłącznie dlatego, że sami o to poprosili. To znaczy zauważyli, dostrzegli potencjał w grze, która potrafi wprowadzić w świat gier wojennych, ale potrafi pomóc w realizacji procesów decyzyjnych na najniższym szczeblu dowodzenia sekcją, bądź drużyną i plutonem. I dzięki temu, że dzielimy się wiedzą z innymi uniwersytetami, doszliśmy do wniosku, że dlaczego nie? Niech grają, niech oceniają. Mamy stamtąd bardzo duży zwrot informacji, które wpływają na kolejne wersje naszej gry.
1: Udoskonalenie.
2: Co idzie dalej za tym? Dzięki tym wszystkim relacjom, dzięki tej całej wymianie i naszej otwartości, mamy dostęp do najlepszych ekspertów na całym świecie. I tych ekspertów można właśnie spotkać tu na tej konferencji. To znaczy, druga edycja konferencji gier wojennych w Akademii Wojsk Lądowych, powiem nieskromnie, jest dziś największą konferencją tego typu w Europie. To znaczy, w ramach konferencji odbywa się jedna z większych stref ekspozycji samych systemów symulacji gier wojennych. Mamy blisko 40 startupów, firm, uczelni zebranych w jednym miejscu, które też prezentują swoje rozwiązania w ramach symulacji, w ramach gier wojennych, analizy procesów decyzyjnych. Są tutaj bardzo renomowane i poważne firmy, które sprzedają swoje produkty za dziesiątki tysięcy funtów czy dolarów. I są eksperci, najznamienitsi eksperci na świecie w 7 panelach dyskusyjnych.
0: Tyle wieści z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a teraz zupełnie zmieniamy temat, bo kolejne płatne miejsca parkingowe na Powstańców Śląskich się szykują. Od 1 października strefa obejmie kolejnych 5 ulic, co zapowiada Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
3: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku. Wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz AnyPark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium.
0: Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zacznie obowiązywać od 1 października.
4: jeszcze więcej informacji.

0: O tym mówi Wrocław. Wracamy do tematu ewentualnych planów budowy metra w stolicy Dolnego Śląska. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. A my w RMF24 Wrocław o komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
1: Metro w ogóle jest nieopłacalne, jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych. Do metra się dokłada, natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
2: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
1: No, żeby było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendacje. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji. Ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
0: Z wiceprezydentem Wrocławia Grzegorzem Romanem rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja medyczna osiąga rekordowe zasięgi. Tak donoszą najnowsze badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z których wynika, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku w sieci pojawiło się niemal 8400 fałszywych publikacji na temat zdrowia, docierając do odbiorców ponad 880 milionów razy. Skala tego zjawiska jest ogromna, mówi Wioletta Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Każdy z nas styka się z dezinformacją. Ponad 54% to były treści dotyczące szczepień, takich oczywiście antyszczepionkowych, ale to, co nas bardzo zaskoczyło, to 23% treści dotyczących dezinformacji medycznej zawierało teorie żywieniowe i diety. I to pokazuje, że dezinformacja medyczna tak naprawdę trochę tylnymi drzwiami weszła do głównego nurtu narracji. Każdy z nas spotyka się, oglądając rolki, czytając, że mamy super sposoby na oczyszczanie, na głodówki, lewoskrętne witaminy i różne inne suplementy, które na pewno wyleczą wszystkie schorzenia. Nie ma możliwości, medycyna nie jest jeszcze tak doskonała, bo gdyby była, to wszyscy bylibyśmy zdrowi, żeby mieć cudowny lek, na przykład na jakiś nowotwór.
0: A temat dezinformacji medycznej i raportu wrocławscy naukowcy poruszali podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. A teraz w programie O tym mówi Wrocław sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na dolnośląskim rynku pracy. O to pytamy Bartosza Koteckiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
4: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. Cały czas jesteśmy z tą stopą bezrobocia troszeczkę niżej niż cała Polska, bo w Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%, a sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%, czyli takie już nawet mniej niż higieniczne bezrobocie. Śmiało możemy powiedzieć, że Wrocław jest takim bardzo drenującym ośrodkiem pod kątem zatrudnienia i też z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław z taką potężną mocą strzącą, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach niż we Wrocławiu, bo Wrocław jest bardzo specyficznym ośrodkiem.
0: A czy AI jest w stanie zastąpić pracowników? Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu przeprowadził badania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w naszym regionie. Jak dodaje nasz rozmówca, pracodawcy nie planują redukcji etatów na rzecz nowych technologii.
4: Wiemy, jak wpływa globalnie. Widzimy, co się dzieje za granicą, widzimy, co się dzieje w Polsce. Chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda u nas na Dolnym Śląsku. I u nas na Dolnym Śląsku, na rzecz śmiało, możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania wykorzystywania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
0: Dodał w rozmowie z RMF 24 Wrocław dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki. Zostańcie z programem O tym mówi Wrocław. Wkrótce ponownie się usłyszymy, powiemy wówczas o trwających dniach seniora we Wrocławiu.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: programie O tym mówi Wrocław opowiemy teraz o sprawach starszych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, okazją trwające Dni Seniora. O tym, jak ważne to wydarzenie dla starszej społeczności wrocławian, opowiada w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sasem dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.
1: Seniory to w ogóle jest grupa, która bardzo dobry sposób się, jakbym powiedział, tak zagospodarowała w polskiej rzeczywistości, a szczególnie jeżeli chodzi o Wrocław, jesteśmy takim przykładem naprawdę bardzo pozytywnych, dobrych praktyk, jeżeli chodzi o osoby wieku podeszłego.
2: Tu przede wszystkim jest to, o czym się często mówi, że najważniejszą rzeczą jest to wyjść z domu, nie być w samotności, nie siedzieć samemu, bo kontakt z ludźmi sprawia, że chce się żyć i też żyje się lepiej, dobrostan jest inny.
1: Dokładnie tak. To w ogóle wrocławskie Dni Seniora są właśnie po to, żeby pobudzać ten oddolny ruch społeczny, czyli powstaje wiele klubów seniora. Patrząc na to, to mamy ponad 130 działających klubów seniora we Wrocławiu. Mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy wiele grup nieformalnych, które działają i to wszystko ma takie swoją inaugurację właśnie w piątkowe wrześniowe popołudnie, gdzie jest specjalnym marszem kapeluszy, to się rozpoczyna, a w ogóle to wszystko jest poprzedzone ogromnym świętem na Placu Solnym we Wrocławiu i na Placu Gołębim.
2: Ty znasz tych ludzi bliżej, wiesz, w jaki sposób oni na to reagują. Oni się chyba do tego przygotowują. To tak naprawdę nie jest początek, to jest ukoronowanie całego roku seniorskiego, można powiedzieć.
1: Z roku na rok obserwujemy, że to nie tylko jest nasza społeczność starszej młodzieży, bo takich będę nazywał wrocławskiej starszej młodzieży, ale zaczynają się pojawiać już mieszkańcy gmin ościennych wokół Wrocławia, ale też i mamy już zaproszonych gości z Krakowa, z Warszawy, którzy chętnie chcą się przyjrzeć, jak my we Wrocławiu to właśnie organizujemy. Dlaczego osiągamy taki sukces? Dlaczego przyciągamy tak dużo osób właśnie do wrocławskich Dni Seniora?
2: A ten sukces, jaką miarę do niego przyłożyć? To znaczy, co oznacza ten sukces? Z twojego punktu widzenia człowieka, który jest przewodniczącym Rady Seniorów, co to oznacza? Po czym to widzisz?
1: No przede wszystkim po ilości osób, które już są świadome, że należy na przykład się ruszać, że należy jednak opuścić mieszkanie, wyjść, spotkać się, bo to co najważniejsze, to od wielu lat to powtarzamy, to są relacje. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje i takie właśnie relacje społeczne, czyli potańcówki, spotkania branżowe, spotkania tematyczne, wykłady. To jest cały cykl wielu, wielu setek imprez, które odbywają się w ramach właśnie Wrocławskich Dni Seniora, na przełomie września i października.
2: Najważniejsze wyjść z domu, a co się stanie dalej, to zobaczymy, tak? Bo potem już będzie więcej energii.
1: Generalnie jak ja obserwuję, bo też mam pod opieką 70 osób, 70 seniorek na ćwiczeniach gimnastycznych, to powiem w ten sposób, że to są takie przyjaźnie, które się zawiązują. Czyli przychodzi na przykład koleżanka z koleżanką i nagle spotykają grupę osób i one już są zintegrowane i wtedy na przykład przygotowują stroje, chociażby ten marsz kapeluszy, czyli to jest cały rok przygotowań do tego, żeby pokazać się na tym marszu kapeluszy.
2: Mieć cel.
1: To nie jest tylko kapelusz, żebyśmy tutaj nie myśleli, że ten marsz kapeluszy to jest tylko kapelusz. To jest cały ubiór, to jest torebka, parasolka, buty, to wszystko jest odpowiedni sposób dobierane, no bo wybieramy też króla i królową Dni Seniora we Wrocławiu.
2: Wiesz co, ja chcę tak trochę przekornie, ale to jest chyba ważny wątek, powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Im lepiej czują się nasi seniorzy, im oni są zdrowsi, im mniej trzeba im poświęcać uwagi, tym też jest lepiej dla całego otoczenia, no i dla systemu. Są po prostu tańsi, są szczęśliwsi, są tańsi do utrzymania. Wiem, że to brutalnie brzmi.
1: No patrząc chociażby na bardzo takie surowe dane statystyczne w Polsce, to prognoza jest dla nas porażająca, bo nam się zmienia struktura społeczna. Do 2050 roku prawdopodobnie osiągniemy odsetek osób w wieku porucyjnym sięgnie 40%. W związku z tym trzeba mieć jakąś ofertę, czyli samorządy będą musiały mieć jakąś ofertę dla właśnie osób trzeciego wieku, dla tej starszej młodzieży. I właśnie takim przykładem są takie działania proseniorealne we Wrocławiu. My jesteśmy taką forpocztą, bym powiedział, na mapie Polski i jesteśmy takim przykładem dobrych praktyk nie tylko dla innych samorządów, ale też słyszę, że i dla układu tych, którzy w tej chwili zarządzają krajem.
0: Dodał dr Rafał Kubacki, przewodniczący Wrocławskiej Rady Seniorów.
3: 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
0: Reklamie.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24. Już dziś po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy już fakty RMF FM o 7. Siódma się zbliża, a w studiu faktów witamy. Ewa Kwaśnie jest z nami. Dzień dobry.
1: Witam gorąco w ten niedzielny poranek. Reprezentacja Polski po kapitalnym spotkaniu obroniła tytuł na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, pokonując w wielkim finale Francję 3-1. Kraków wybiera prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie są otwierane. Głosować będzie można do 21:00. Drogo na stacjach paliw.
2: Chociaż tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze.
1: No i niestety analitycy przewidują kolejne podwyżki w nadchodzącym tygodniu. Zrobili coś, czego nie udało się nikomu przez 20 lat. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy. Finał turnieju rozegrany w Mediolanie przyniósł ogromne emocje. Wygraliśmy z Francją 3-1. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Indywidualne wyróżnienia trafiły do Jakuba Popiwczaka, Szymona Jakubiszaka i Bartłomieja Lemańskiego, z którym rozmawiał po meczu nasz dziennikarz Patryk Serwański.
3: Bartek, wielkie gratulacje. Kolejny dobry mecz. To potwierdziłeś jeszcze wyróżnieniem indywidualnym. Jest medal, jest przepustka do Los Angeles, masz specjalne okularki i masz nagrodę indywidualną. Fantastyczny pewnie dla ciebie ten czas.
4: No lepiej sobie nie mogę wymarzyć, naprawdę. I jestem mega wdzięczny w ogóle tej drużynie, całemu sztabowi, każdemu z chłopaków z osobna, że wiesz, ja musiałem wrócić gdzieś tam po latach, nie było mnie w tej kadrze, byłem, można powiedzieć, outsiderem i wiesz, musiałem tutaj wrócić i zapełnić lukę po chłopakach, podstawowych chłopakach, którzy no, są jednymi z najlepszych środkowych na świecie. Trzeba było wejść na pewno w duże buty i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu tą lukę wypełniłem na tyle, że mogliśmy utrzymać ten poziom gry.
1: Wielkie gratulacje oczywiście. Dodajmy, triumf w Mediolanie oznacza jednocześnie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Komisje wyborcze zostały otwarte. W Krakowie zaczęło się głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. A w porannych faktach witamy reportera RMF FM Macieja Sołtysa. Maćku, do której potrwa głosowanie i jakie są zasady?
6: Do lokali wyborczych będzie można pójść planowo do 21:00. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. Trwa cisza wyborcza. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji ani publikować sondaży. W tych wyborach nie będą też podawane informacje o frekwencji w trakcie głosowania. Wyniki publikowane będą na stronie internetowej PKW. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, druga tura odbędzie się za 2 tygodnie.
1: Dodajmy, na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. A my zapraszamy już teraz na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News, który rozpocznie się o 20:00. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy i zapraszamy. A teraz ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości MOP-u wyszło górę zachód. Samochód uderzył w bariery. Chwilę później w pojazd wjechało kolejne auto. Kierowcom na szczęście nic się nie stało, ale w kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kolejne wzrosty cen paliw analitycy przewidują na nadchodzący tydzień. Po weekendzie najmocniej według prognoz ekspertów podrożeć może autogaz. Już teraz kierowców na wielu stacjach zaskoczyły wzrosty cen. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9 zł.
2: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
7: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej, ale no nadal.
8: Autogaz też ma drożeć.
7: No tak, ale jednak nadal jest to troszeczkę bardziej ostrze.
8: Ponad 3 zł, tak? 3,19 między innymi.
7: Oj, widzieliśmy po 3,30 czy 4,40 na trasie, więc naprawdę ceny powalają.
8: Ponad 8 zł, ponad 9 zł, to też już widać?
9: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A w kolejnych faktach powiemy o tegorocznych laureatach Festiwalu Filmowego w Gdyni. Złote lwy trafiły do twórców filmu Przez ścianę.
10: Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą.
1: Mówił reżyser Maciej Sobieszczański. Zapraszam na fakty o 8:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W RMF 24 Wrocław, kolejna godzina programu O tym mówi Wrocław. I na początek nowe miejsca schronienia, szkolenia dla mieszkańców, gęstsza sieć syren alarmowych i gotowy plan ewakuacji. Wrocław coraz mocniej stawia na bezpieczeństwo i przygotowuje się na wypadek sytuacji kryzysowych, co potwierdza Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Plan ewakuacji Wrocławia tak naprawdę jest gotowy od lat. Ja przypomnę, że w scenariuszach powodziowych, które są we Wrocławiu aktualizowane co kilka lat, takie plany ewakuacji są gotowe. One są teraz przygotowane na większą skalę w przypadku zagrożenia większego niż zagrożenie powodziowe. Ten plan ewakuacji nie będzie ogólnodostępny, on będzie dostępny w Centrum Zarządzania Kryzysowego dla wszystkich służb i jednostek, które będą w tym systemie współpracować.
0: Wrocław zamierza przygotować bezpieczne schronienie dla łącznie 400 tysięcy osób. Połowa mieszkańców ma mieć zapewnione schrony i ukrycia, druga połowa miejsca doraźnego schronienia. Wszystkie te punkty mają być też wyraźnie oznakowane, dodaje Agata Dzikowska z wrocławskiego magistratu.
1: Ono ma się pojawiać na zewnętrznych elewacjach takich miejsc, tak żeby było szczególnie widoczne. Przypomnę, że takie miejsca możemy znaleźć w aplikacji, ale MSWiA wymaga, aby w całym kraju te miejsca były w specjalny sposób oznakowane. Czekamy, w jaki sposób ma to wyglądać.
0: Jak dodaje nasza rozmówczyni, plany przygotowania wspomnianych, łącznie 400 tysięcy miejsc schronienia, nie oznaczają, że nagle miasto stanie się wielkim terenem budowy. Chodzi głównie o wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury.
1: Na razie diagnozujemy to, co mamy w stolicy Dolnego Śląska. Mamy 300 takich obiektów, ponad 200 z nich przeszło już szczegółową inwentaryzację i z tej inwentaryzacji wynika, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy. Te obiekty, pewnie jak każdy się spodziewa, są zdewastowane przez kilkadziesiąt lat. Nikt nie zwracał szczególnie na nich uwagi, więc wymagają dużych remontów i dużych nakładów finansowych. I to będziemy robić, ale też trzeba pamiętać, że żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie tego przygotować bez wsparcia z budżetu państwa.
0: Dodajmy, że docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. A teraz O tym mówi Wrocław, zmieniamy temat. Urban Card dla biznesu wejdzie w życie. Miejscy radni przegłosowali ofertę biletów dla pracodawców. Jak mówi inicjator tego projektu, radny Robert Suligowski, z którym rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska, to propozycja nowego benefitu dla firm.
2: Wprowadzamy trzypoziomowy próg rabatowy dla przedsiębiorców, 5, 10 i 15% od ceny standardowej na bilety miesięczne, półroczne i roczne. I to w zależności od ilości sprzedanych biletów czy od uzyskanego obrotu, ten rabat będzie się zwiększał. Cel jest taki, żeby dotrzeć do pracodawców z nowym pomysłem na benefit pracowniczy, bo mamy w ofercie owocowe czwartki, mamy wyjścia do różnych instytucji, są też samochody dla wyższej kadry zarządzającej, służbowe z kartami paliwowymi. Natomiast ten transport zbiorowy jako taka podstawowa usługa publiczna się w tej ofercie nie pojawiał. Analizowaliśmy przez 2 lata różne systemy taryfowe w innych miastach w Polsce i stwierdziliśmy, że nie ma w Polsce żadnego miasta, które miałoby kompleksowe, proste rozwiązanie dla biznesu, a jednocześnie tworzyłoby z pracodawcy, ale też przedsiębiorcy, partnera dla miasta i dla spółki komunikacyjnej. I to ma 2 wymiary. No oczywiście pierwszy to jest ten podstawowy, ta korzyść finansowa i dla pracodawcy i dla pracowników, no ale to jest też szansa dla firmy, żeby stać się partnerem biznesowym MPK Wrocław, współpracować jako ambasador komunikacji zbiorowej. No a dalej wiele firm dzisiaj jest zobowiązanych do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności. Jest ma obowiązek raportowania między innymi śladu węglowego, który dana firma wytwarza. Wprowadzenie takiego systemu dla pracowników jednocześnie z aplikacją do zliczania tego śladu węglowego da tym firmom dodatkową korzyść w postaci tego, że będą mogły redukować swój ślad węglowy. Także korzystamy z tego wszyscy pracownicy, bo mają albo tańszy, albo darmowy bilet na MPK i Koleje Dolnośląskie i Polregio we Wrocławiu. Korzysta przedsiębiorca, ponieważ może wprowadzić nowy, atrakcyjny system benefitów pracowniczych. No i wreszcie korzysta również na przestrzeni polityk zrównoważonego rozwoju w ramach swojej firmy. No i korzysta oczywiście miasto, zyskując partnera i zacieśniając tę współpracę pomiędzy firmami czy biznesem wrocławskim, a Urzędem Miasta i jego spółkami.
3: To dopytam jeszcze tylko, od kiedy będzie można z tego skorzystać?
2: Taryfa będzie wdrożona od 2027 roku.
0: A przypomnijmy, z radnym Robertem Suligowskim rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
4: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato i o tym teraz więcej w programie. O tym mówi Wrocław. Od czerwca do końca sierpnia port lotniczy obsłużył o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, co potwierdza prezes lotniska Karol Przywara.
1: 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwali w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany. Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego. Popularne oczywiście zawsze, jeśli chodzi o chartery, są kierunki tureckie, kierunki także w północnej Afryce. Tam pasażerowie znajdują więcej słońca niż w Polsce i od wielu lat do tych miejsc się udają.
0: Jeśli chodzi o nadchodzący sezon zimowy, to jeden z niskokosztowych przewoźników zbazuje w stolicy Dolnego Śląska 9 samolotów, to o 2 więcej niż w roku poprzednim. To pozwala nie tylko na uruchomienie większej liczby tras, ale również zwiększa stabilność siatki połączeń, przekonuje Karol Przywara, prezes portu lotniczego Wrocław.
1: Zbazowanie samolotów 9 w naszej wrocławskiej bazie powoduje, że samolot, który ma jakąś usterkę bądź nie jest możliwa realizacja operacji w danym momencie, wskakuje inny samolot, który jest dostępny i realizuje daną operację, żeby nie było zbyt dużego opóźnienia. Obecność na miejscu także mechaników, którzy są w tym zakładzie przeglądów samolotów na naszym lotnisku, także powoduje, że ci mechanicy są na miejscu i te grubsze naprawy, które trzeba wykonać, wykonują tutaj, nie trzeba ściągać załogi z innych miejsc Europy.
0: 34 trasy i aż wspomnianych 9 zbazowanych samolotów. Tak ma wyglądać zimowa siatka połączeń dla Wrocławia, którą ogłosił niedawno wspomniany niskokosztowy przewoźnik. Zaoferuje łącznie 1 300 000 miejsc, co w porównaniu z ubiegłą zimą oznacza wzrost o 35%.
2: Poza tym, że będzie zbazowanych 9 samolotów, będą 43 trasy, w tym 4 wspaniałe nowości, bardzo ciepłe na zimę, czyli Madryt, Turyn, Marrakesz, Tirana. Też po raz pierwszy na zimę będzie dostępny Sztokholm Arlanda, który wiemy, że cieszy się dużą popularnością latem, więc w tym roku też po raz pierwszy będzie dostępny zimą. Zwiększamy też liczbę wolnych miejsc w samolotach o ponad 30 tysięcy, to znaczy będzie ponad 1 300 000 miejsc, 36% wzrost. To też oznacza, że oczywiście miejsc będzie więcej. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też bilety będą bardziej atrakcyjne.
0: Przyznała Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanaira. W programie O tym mówi Wrocław pozostajemy na lotnisku, ale teraz przenosimy się nieopodal na teren lotniczego dworca towarowego, gdzie trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak podkreśla prezes dworca Norbert Kowalczyk, to kluczowa inwestycja dla rozwoju całego węzła cargo.
3: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie 3 hale. Ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca, zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tę halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury. Też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. To wszystko w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę obsługa ciągła.
0: Budowa hali ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koniecznie zostańcie z nami na 95 i 1 FM lub jeśli słuchacie nas w internecie. Dziś w programie O tym mówi Wrocław opowiemy jeszcze między innymi o jubileuszu 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku.
4: Radio RMF 24.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i w nim teraz niezwykle ważny temat, bo to już 8 dekad ratowania życia we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Trwa jubileusz 80-lecia krwiodawstwa. Krew to lek, którego nie zastąpi żadna technologia. Dlatego przypominanie o donacjach jest potrzebne każdego dnia, nawet jeśli dawców w regionie nie brakuje, przyznaje w rozmowie z RMF24 Wrocław Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
1: 80 lat krwiodawstwa na Dolnym Śląsku, no to nie jest jakiś jubileusz na tych ziemiach inny, bo tu, prawda, po II wojnie światowej wiele instytucji obchodzi ten jubileusz 80 lat, ale trzeba sobie uświadomić, jakie były okoliczności powstawania tego krwiodawstwa. 46 rok, czerwiec. Co my mamy we Wrocławiu? Rumowisko gruzów i ludzi z całej, że tak powiem, Polski i również z granicy przedwojennej Polski, repatrianci, i w tych powojennych realiach na ulicy Poniatowskiego w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża powstaje stacja przetaczania krwi, która była jak gdyby początkiem tego krwiodawstwa, które w ogóle w Polsce się odrodziło, bo była to trzecia placówka tego typu po II wojnie światowej. I w obliczu tego wszystkiego, co po II wojnie światowej tu zastaliśmy, była to taka inicjatywa, która scalała tych ludzi z różnych regionów, od Kresów Wschodnich po Polskę Centralną, a też również Polaków, którzy mieszkali na tych terenach wcześniej. Scaliła ich w taką wspaniałą ideę honorowego krwiodawstwa, niesienia tej pomocy potrzebującym. Wrażliwość była taka, że tej pomocy potrzeba było na każdym kroku, we wszystkim i również w leczeniu. I my jesteśmy jak gdyby spadkobiercą tego, co 80 lat temu zapoczątkowali ci wspaniali ludzie wtedy.
0: Ponad 100 litrów oddanej krwi, takim wynikiem może pochwalić się wrocławski krwiodawca Piotr Rudnicki. Właśnie dzięki takim osobom szpitale w regionie mogą codziennie ratować życie.
2: Zaczęło się od mojego ojca, który oddawał krew. On był policjantem, więc oni tą krew oddawali, że tak powiem, z rozkazu. Tak kiedyś było, że jednostki i policyjne, i wojskowe miały po prostu takie dni, że szły oddać krew. I on przynosił mi zawsze paczkę, w której była ta czekolada słynna. No i ta czekolada to, no, kiedyś nie była aż tak super łatwo dostępna jak teraz, że się pójdzie do każdego sklepu i się można wybrać jakąkolwiek sobie chce. No to był taki dzień, trochę święta, takie małe urodziny. No i postanowiłem pójść w jego ślady, bo mówię, to jest fajne. Nie wiem jak bardzo fajne, ale trzeba to spróbować. Zacząłem 15 lat temu, mniej więcej pod koniec moich studiów. Tak naprawdę przez ponad połowę moich studiów zastanawiałem się, żeby pójść. Ale jakoś właśnie nie mogłem znaleźć sobie nikogo, żadnej osoby towarzyszącej. A samemu też, no to jest jakiś krok w przód. No dla mnie to była taka bariera, że ciężko było mi się przełamać, ale w końcu postanowiłem, jak już się obroniłem, że mówię, dobra, idziemy, nie? I akurat trafiłem na akcję Pijawka, więc Pijawka, że tak powiem, nie na mojej uczelni, ale na uczelni obok, po czym przez kolejne 2 lata musiałem się tłumaczyć za każdym razem w Centrum Krwiodawstwa, że ja nie jestem z tej uczelni, tylko z drugiej, bo sobie zapisali, że Pijawka była w tamtej i tak jakoś mnie przypisali do innej uczelni. Mieliśmy jakiś czas temu spotkanie właśnie tych osób powyżej 100 litrów i się okazuje, że te 100 litrów to wcale nie jest aż taki bardzo duży wyczyn, aczkolwiek trochę jest, bo no tu we Wrocławiu na Dolnym Śląsku jest nas 10 osób, nie wiem, może koło 30, powyżej setki. Natomiast jak już przekroczyłem tą setkę, mówię, no i jestem podobno najmłodszym setkowiczem. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale no jak usłyszałem, że jestem najmłodszym setkowiczem, mówię, w 15 lat oddałem 100. No to w kolejne 15, jakbym oddał kolejne 100, to jeszcze się wyrobię do tego limitu. No to jak oddam 200, no to już na bank przekroczę i będę rekordem, ale się okazuje, że już chyba 200 też są.
0: A pamiętajcie, krew można oddawać nie tylko w oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale także podczas akcji wyjazdowych w mobilnym krwiobusie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: programie O tym mówi Wrocław zaglądamy teraz do Straży Miejskiej. Ta służba mundurowa otrzymała ostatnio nowe samochody, kamizelki chroniące przed atakiem nożownika czy defibrylatory. To wyposażenie o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. To bardzo ważne wsparcie, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia.
1: To są radiowozy, to jest 12 radiowozów, które będą przekazane funkcjonariuszom, by mogli sprawnie patrolować miasto. To jest też szereg sprzętu tego właśnie na sytuację kryzysową, czyli na przykład 36 tych rękawów przeciwpowodziowych o długości 10 metrów każdy. Jeżeli to jest 36 rękawów na tym etapie, to możemy już kilkaset metrów objąć taką zaporą przeciwko napływającej wodzie. No, działają w ten sposób, że napełnia się tego rodzaju rękaw wodą. To może być woda z hydrantu, jeżeli jest dostępny. To może być woda dostarczona cysterną przez straż pożarną, ale to też może być woda, którą pompami zaczerpniemy właśnie z tej napływającej wody. Czyli ją wykorzystamy do napełniania rękawów. Rękawy leżą na powierzchni gruntu, czy na jezdni, na drogach dla pieszych, ale swoim ciężarem sprawiają, że woda nie napływa dalej. Oczywiście, jeżeli tej wody jest na tyle, że ona przekroczy wysokość tego rękawa, no to wtedy oczywiście ta ochrona będzie mniejsza. Ale na ten etap, gdzie to jest tylko podtopienie, czyli do kilkudziesięciu centymetrów, ten rękaw zdaje egzamin. To są również agregaty prądotwórcze nowe. To są defibrylatory. To są właśnie te kamizelki antyzakłuciowe, kuloodporne. To są rękawice dla funkcjonariuszy. To są trzy dodatkowe pojazdy elektryczne, którymi można patrolować miasto. Nowe drony również, które pozwalają z góry dostrzec ewentualne zagrożenie. Te tereny, które mogą ulec albo zalaniu, albo w razie pożaru, gdzie ten pożar w którym kierunku się rozprzestrzenia, bądź przy poszukiwaniu osób. Dronów Straż Miejska posiada obecnie 8.
2: Do waszego wyposażenia dołączyły też, z tego co widzę, hulajnogi elektryczne i rowery. Jak będziecie ich używać? W jakich sytuacjach?
1: No to oczywiście też funkcjonariusze, którzy patrolują miasto, ale to jest też starówka, to jest Ostrów Tumski, no czyli tam, gdzie przebywają turyści, gdzie szybko musimy dotrzeć na miejsce, bądź by patrolować, bądź by podjąć interwencję, gdzie nie może dojechać pojazd samochodowy. Mamy wiele takich miejsc, gdzie ten ruch jest wyłączony. To pozwala dodatkowo jeszcze. Ja sam jako rowerzysta widzę, że gdy jadę po mieście, często na drogach dla pieszych, na tych pasach ruchu dla rowerów, dokonuje się postoju, więc patrol, który kieruje rowerem, może podjąć interwencję w ochronie rowerzystów.
0: A dodajmy, że strażnicy miejscy poza nowym sprzętem mają także od niedawna nowe uprawnienia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość karania mandatami za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej zapowiada kontrolę w newralgicznych punktach, na przykład na przejeździe przy ulicy Zwycięskiej.
1: Pamiętajmy, że jeżeli to są półzapory, no to wtedy owszem pojazd samochodowy może wjechać, ale jeżeli to są zwykłe zapory na przejeździe kolejowym, to wtedy niestety najczęściej popełniającymi tego rodzaju wykroczenia no są właśnie kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi, no, którzy mogą przecisnąć się pomiędzy szlabanami. Tutaj oczywiście będziemy interweniować. To jest nie tylko Zwycięska, ale to są i Sołtysowice. Tych przejazdów we Wrocławiu kolejowych, pamiętajmy, mamy 67. To wszystkie miejsca muszą być kontrolowane przez funkcjonariuszy.
2: A czy już wystawiliście jakieś mandaty?
1: Jeszcze na tym etapie nie. To jest ten pierwszy etap. Dopiero od 15 obowiązuje.
0: Tyle od Wrocławskiej Straży Miejskiej, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania wyjątkowy jubileusz w Narodowym Forum Muzyki. Już 28 września Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne uczci 80 lat pracy na rzecz kultury koncertem jednego z najważniejszych polskich trębaczy jazzowych Piotra Wojtasika. Na scenie NFM-u nie zabraknie znakomitych gości.
3: W pierwszej części koncertu usłyszymy program Voices Piotra Wojtasika, jednego z najwybitniejszych europejskich i światowych trębaczy. Myślę, że absolutnie numeru jeden w polskim jazzie, a zakończy zespół złożony z orkiestr Dętych Wrocławia, które funkcjonują właśnie dzięki działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, to znaczy ta cudowna tradycja orkiestr Dętych i możliwość uczestniczenia praktycznego w muzyce dzieci, to jest to, co zawdzięczamy w trzech szkołach we Wrocławiu Dolnośląskiemu Towarzystwu Muzycznemu.
0: Zapraszał Igor Piotraszewski, który poprowadzi całe wydarzenie. Dodajmy, że rozpoczęcie koncertu zaplanowano na godzinę 18:00. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Rafał Jędraszek, a to był program O tym mówi Wrocław.
4: 24.

0: wielka szkoda.
1: Aby to się nie rozwinęło dalej, tak. Aby nie było czasami jakiejś zemsty w jedną albo w drugą stronę.
2: Te wypowiedzi zebrał nasz reporter Dominik Smaga. Przypomnę wam, że wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy. Areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, w sądowym oddziale psychiatrycznym. Stan zdrowia mężczyzny nie pozwala na jego przesłuchanie, ani na formalne przedstawienie mu zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała.
3: Tu Radio RMF24.
2: Za 8 minut będzie 9, nowe fakty RMF FM, a my teraz posłuchajmy znakomitego kawałka rockowego. Chyba nie muszę dodawać, że to Metallica.

0: jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF24.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
15: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
14: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty.

0: Promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
2: Bardzo się cieszę, że zbliża się 9. Będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24, a oprócz tego to Ewa Kwaśny prezentuje fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
3: Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kto jeszcze nie wie, to powtarzamy. Mamy złoto. Nasi siatkarze pokonali Francuzów i ponownie zostali mistrzami Europy. Zajrzymy też do Gdyni. Złote Lwy festiwalu zdobył film Przez ścianę. Będziemy również na starcie maratonu warszawskiego. O czym myślą biegacze tuż przed startem?
4: O tym, żeby chyba wykonać te 42 kilometry, żeby przebiec w zdrowiu.
3: Jest 9. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia policja. Od 2 godzin otwarte są lokale wyborcze w stolicy Małopolski. Niemal 600 tysięcy uprawnionych mieszkańców Krakowa może oddać głos na jednego z 7 kandydatów do 21. W faktach ponownie nasz dziennikarz Michał Radkowski.
5: Witam ponownie.
3: Michale, jak wygląda karta do głosowania?
5: Format A4, czyli tradycyjna duża kartka, taka, na której dostajemy wszystkie urzędowe pisma, powinna mieć ucięty prawy górny róg, na dole stempel Komisji Miejskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie zobaczymy 8 nazwisk, będą umieszczone jedno pod drugim w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są także loga partyjne albo komitetu, z którego startują. Uwaga! Na karcie jest 8 nazwisk, ale startuje 7 kandydatów. Jeden, ten z numerem 4, Jan Hoffman, niemal na ostatniej prostej, bo kilka dni temu się wycofał. Karty były już wydrukowane, więc nazwisko pozostało i nie jest na karcie do głosowania wykreślone. Teoretycznie, wchodząc do każdego lokalu wyborczego, powinniśmy zobaczyć już na drzwiach informację, że ten kandydat został wykreślony z listy startujących w wyborach. Również członkowie komisji powinni nas poinformować, że głosowanie na Jana Hoffmana oznacza oddanie nieważnego głosu. Nasz słuchacz Krzysztof informuje, że zarówno przed wejściem do jednego z lokali, jak i w środku można się było tego dowiedzieć. Jak przed chwilą ustaliłem, krakowska policja na razie nie odnotowała ani jednego zgłoszenia o zakłóceniu głosowania.
3: Wieczorem od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak wczorajsze zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Jak mówiliśmy już w faktach, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
6: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy i mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
3: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF24 nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Wczorajsze spotkanie za chwilę podsumujemy też w faktach sportowych RMF FM. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski startuje w centrum Warszawy. Chodzi o 48. maraton warszawski. Wśród zawodników i kibiców tuż obok linii startu przy stacji metra Świętokrzyska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy Cię, Michale. Co mówili biegacze tuż przed startem?
7: Dzień dobry. Podkreślali, jak dużo było przygotowań do maratonu i jak dużo czasu to zajęło.
8: No cały rok. Nawet na wakacje.
9: Całe wakacje poświęcone. Cały plan wakacyjny musieliśmy dostosować, żeby mógł biegać.
10: Ostatnie 3 miesiące dość intensywne i wiadomo, cały czas w ruchu.
7: Jaki jest cel? Jaki ma być czas?
10: Chciałabym złamać 3:30.
7: 3 godziny 30 minut na to, żeby przebiec 42 km i 195 metrów, a najszybsi zawodnicy pewnie pojawią się tu na linii mety już za trochę ponad 2 godziny. Ja za chwilę w faktach sportowych RMF FM porozmawiam z tymi, dla których to jest debiut w maratonie. Zapraszamy.
3: Ale teraz świat filmu. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczeńskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal od początku na miejscu obserwowała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
11: Cię
3: gorąco,
11: niedzielę,
3: Kasiu.
11: Dzień dobry.
3: Witaj. Dużo tych seansów, dużo godzin filmowych
11: bardzo
3: masz za sobą.
11: A jak dużo rozmów też, tak.
3: Ciekawych bardzo też słyszeliśmy na naszej antenie. A
11: dziękuję.
3: Jak przyjęto na festiwalu ten werdykt?
11: Przez ścianę nagrodzili też tu w Gdyni dziennikarze, więc to pełna jednomyślność z jury. Zachwyciła nas po prostu ta oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w więzieniu w czasach stalinowskiego terroru. Ta opowieść o rozmowie przez tytułową ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, o młodych ludziach mierzących się z traumami z dzieciństwa, a Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię Ojczyzny i jak mówi sam, to jest dobry werdykt.
12: I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne. Bardzo dobrze wyszło.
11: Za futurystyczny hotspot Agnieszka Smoczyńska dostała Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego. O tej różnorodności, o tym, czy dobrze wyszło, nagrodach aktorskich, ale też o tym, jak festiwalowe filmy trafią do widza teraz, opowiem za chwilę w Radiu RMF 24.
3: Kasiu, pięknie Ci jeszcze raz dziękujemy. Polecamy oczywiście naszą informacyjną stację. Do usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
3: Fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu i Patryk Serwański, witamy.
13: Dzień dobry, emocje, świetna walka, siatkarskie widowisko, no i złoto dla Polski. Jesteśmy mistrzami Europy, finał tu w Mediolanie i zwycięstwo nad reprezentacją Francji 3-1. Finał, co oczywiste, no okazał się wymagający.
14: Na pewno ciężki, finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami.
13: Komentował Tomasz Fornal, Polacy byli faworytami do złota. Presja towarzyszyła im od początku tego turnieju.
15: My musieliśmy to brzemię dźwigać cały turniej i udźwignęliśmy to.
13: Przyznawał z kolei Marcin Komenda. Bartosz Zmarzlik, tym razem wicemistrzem świata w jeździe na żużlu, w ostatnim w sezonie Grand Prix w Toruniu zajął trzecie miejsce. Wygrał Robert Lambert. Zawody na motoarenie śledził Cezary Dziwiszek. Dużo zabrakło do tytułu?
16: W klasyfikacji generalnej zaledwie 2 punktów. Można się łudzić, że drugie miejsce dałoby Bartkowi dodatkowy bieg o tytuł, bo w finale był trzeci. Ale czy byłby w nim szybszy od Lamberta? W końcu Brytyjczyk wygrał większość biegów z finałem na czele i wydaje się, że zasłużenie odebrał złoto. Bartek srebro, brąz Australijczyk Brady Kurtz.
17: Ja robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Karier nie kończę.
16: Może tym razem się nie udało, ale Bartosz Zmarzlik będzie miał jeszcze wiele szans, żeby zostać jedynym 7-krotnym mistrzem świata na żużlu.
13: Przenieśmy się jeszcze do Warszawy. Tam rozpoczyna się 48. maraton warszawski. Na starcie 1000 osób. Sam początek rywalizacji. No i obserwuje to wszystko Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
7: Dzień dobry. Prawie 14 tysięcy zawodników dokładnie dookoła mnie, a wśród nich są też ci, dla których to jest pierwszy maraton.
4: Podekscytowany, zestresowany, ale też chyba ekscytacja jednak najbardziej.
7: W Warszawie przed chwilą wyszło słońce. Trasa maratonu w dużej części jest płaska i takie warunki dają szansę i na udane debiuty, i może na nowe rekordy. Na trasę 48. maratonu warszawskiego wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
2: Bogdan Zarewski. Mam tutaj otwarte okno studia z widokiem na Kopiec Kościuszki. Ładny dzień, słuchajcie, w stolicy Małopolski. To jest tutaj, Kraków to jest miejsce, gdzie odbywa się maraton, jak słyszeliście. Ale za chwilę będzie wiatr od morza. Ponownie usłyszymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Fakty już znacie, prawda? Znacie werdykt festiwalu w Gdyni? Ale jeśli przegapiliście, nie dosłuchaliście, o tak lepiej powiedzieć w Radiu RMF24, to za chwilę powtórka tematu.

0: Kultura. Kultura przez wielkie K w Radiu RMF 24. Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego. Ten film otrzymał Złote Lwy dla najlepszego obrazu 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O werdykcie porozmawiam teraz z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Słyszeliście już Kasię w Faktach RMF FM. Przypomnę, że Katarzyna od tygodnia na miejscu uczestniczyła tam w premierach, rozmawiała z twórcami. Byłaś, jak pamiętam, pod dużym wrażeniem tego filmu, prawda?
1: Bo ten film przez ścianę jest oparty na faktach i gdyby nie to, że Maciej Sobieszczański wielokrotnie to podkreślał, ale to jest prawdziwa historia, to byśmy powiedzieli mu, wiesz, chyba trochę za dużo jest w tym filmie takich niemożliwych sytuacji, a ona się wydarzyła. To jest piękna opowieść o miłości, która urodziła się za pomocą alfabetu Morsa, bo to było w stalinowskim więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie w 1947 roku.
0: No ten czas był w ogóle niemożliwy, tak by się wydawało.
1: Niemożliwy. Tak. Ten film wymaga od widza czegoś, czego bardzo brakuje moim zdaniem w dzisiejszym świecie, czyli takiego spokoju i cierpliwości. Dziś, kiedy my możemy się skomunikować z każdym i wszędzie, za pomocą przynajmniej kilkudziesięciu komunikatorów, oni mieli sznurek, za pomocą którego bez słów porozumiewali się przez ścianę. To jest opowieść o tym, jaką nadzieję daje ogromna miłość. Oni się zobaczyli pierwszy raz na ślubie i przeżyli razem 55 lat. To w ogóle niewiarygodne. Czarno-białe, te minimalistyczne kadry, to są zdjęcia Jolanty Dylewskiej. Ona też zresztą dostała za najlepsze zdjęcia nagrody w Gdyni.
0: No taka forma pasuje do tego filmu, prawda?
1: Jest. To jeśli chodzi o Złote Lwy. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. I ten film jest w kinach, gdybyście chcieli go zobaczyć i od razu ocenić. Tak. To jest taka opowieść w dużym skrócie o młodych ludziach, którzy się mierzą z traumami z dzieciństwa i ten film jest rodzajem takiego koca dla nich, takiego wsparcia, takiego otulenia.
0: Kasiu, a propos właśnie filmów w kinach, ja już widziałem w kinie Ojczyznę. No ten film przed festiwalem uważany był za faworyta. I
1: to prawda, dlatego, no właśnie, i twórca Ojczyzny Paweł Pawlikowski odebrał w Gdyni wczoraj statuetkę dla najlepszego reżysera, czyli dokładnie tę samą nagrodę dostał na festiwalu w Cannes. Ten film jest już właściwie to jest tak, twórcy Ojczyzny już niczego nie muszą, bo ten film już jest naszym kandydatem do Oscara i sam reżyser z pokorą mówił na gali, że to jest bardzo dobry werdykt, bo jest różnorodny.
0: Pamiętam, że cytowałeś też producentkę filmu, prawda? Która też mówiła, że właściwie nagroda w Gdyni nie zmieniłaby nic w tym filmie, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie. Ale też, żeby było jasne, jury pod przewodnictwem pana Krzysztofa Zanussiego uznało, że ten film ma najlepszą reżyserię ze wszystkich, więc Złote Lwy Maciej Sobieszczański, Srebrne Lwy Łukasz Ronduda, najlepsza reżyseria Paweł Pawlikowski.
0: A kreacje, nagrody aktorskie?
1: I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, bo rzadko się tak zdarza, że najlepszą aktorką pierwszoplanową i drugoplanową zostały aktorki z tego samego filmu. Jaśmina Polak w pierwszym planie, Monika Frajczyk w drugim planie i obie zagrały takie milenialki, to chyba tak się mówi, trenujące taniec na róże. W filmie Exotic, tak. Statuetkę dla...
0: Milenialki to chodzi o generację, tak?
1: Tak. Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego dostał Jacek Koman za naprawdę przejmującą rolę Marka Edelmana. Znamy tę postać i z literatury, no i w ogóle
0: Hanna Kral,
1: z historii przede wszystkim. W Naszej rewolucji Jacek Koman zagrał Marka Edelmana, to jest ten film o Gajce i Jacku Kuroniach. A za pierwszoplanową rolę męską i tutaj, jak byłam pytana chyba w piątek przez Piotra Salaka, kto dostanie nagrodę męską, to powiedziałam, że albo Arek Jakubik, albo Anson Boone.
0: I trafiłaś.
1: Dostał tę nagrodę, tak, buntownik z filmu Dobry chłopiec. Nie było go na gali, ale to jest według jury najlepszy pierwszoplanowy aktor Anson Boone, Dobry chłopiec.
0: Nasi słuchający to także widzowie oczywiście, dlatego no, ważne pytanie, czy te nagrodzone wczoraj filmy mają teraz szansę trafić do kin, do widza?
1: Wiele z tych premierowych ma już datę wejścia do kin, ale bardzo istotne jest to, i chyba bardziej istotne jest to, czy to festiwalowe, nazwijmy to, kino widza zainteresuje. Bo tak, filmy, które dostały Złote i Srebrne Lwy, wymagają, jak mówiłam, już dłuższego skupienia. Najprościej chyba będzie z tymi filmami typu Violetta Villas, bo choć to nie jest film spełniony, tam jest po prostu za dużo się dzieje, ale świetna jest Sandra Drzymalska w roli Violetty Villas, to chcemy oglądać takie postacie na ekranie. Podobnie będzie pewnie z filmem Mniej obcy o Janie Borysewiczu, o liderze Lady Punk, który za chwilę trafia do streamingu, tu w Gdyni bez nagród, ale w streamingu będzie dostępny dla wszystkich i możemy umówić się tak, że jak poszczególne tytuły, o których opowiadałam tutaj od tygodniu, od poniedziałku, prosto z festiwalu, będą już wchodzić do kin albo do streamingu, no to ja będę przypominać również w Radiu RMF 24, warto zobaczyć ten film.
0: No tak? właśnie. Dla ciebie zawsze
1: a
0: można
1: ja
0: liczyć.
1: Słyszę solówkę. Czy to jest solówka Jana Borysowicza?
0: Specjalnie dla ciebie, specjalnie dla słuchających radia RMF24, Lady Punk, wciąż bardziej obcy. No, powiedzmy, że to będzie taki wstęp do tego, co zobaczymy na wielkim ekranie w Polsce.

Tu Bogdan Zalewski w Radiu RMF24. To ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj. Rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, rozmawiam z naszymi dziennikarzami, ale także na bieżąco śledzę informacje, które pojawiają się w naszych tutaj doniesieniach. No i widzę taką nową informację. No, warto się nad tym zastanowić. Domański w Milwaukee. Polska przy stole G20. No ale to pytanie, co z tego wynika, słuchajcie. Najważniejsza informacja. Andrzej Domański, minister finansów, jedzie do Milwaukee w stanie Wisconsin na spotkanie ministrów handlu państw G20. Obrady, jak czytam, odbędą się 30 września i 1 października. No i tak mi się wydaje, że to nie będzie spotkanie o takim gospodarczym folklorze. Amerykanie chcą rozmawiać o konkretach, o pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw, o zasadach światowego handlu, o wykorzystywaniu żywności jako narzędzia nacisku. No właśnie, to jest też taka broń w wojnach. Różne mamy aspekty, różne oblicza wojny. Amerykanie chcą też dyskutować o nadmiarze mocy produkcyjnych. To też jest problem w dzisiejszym kapitalizmie. Będzie też rozmowa o przyszłości zasady największego uprzywilejowania, czyli takiej jednej z podstaw światowego systemu handlowego. Wiadomo, jak to jest. Tutaj różne koncerny ze sobą rywalizują, różne potęgi światowe. No i trzeba to jakoś ustabilizować, prawda? Jak wyznaczyć jakieś zasady. No i pewnie zapytacie, dlaczego to jest ważne dla Polski. Bo G20 to nie jest kolejna, słuchajcie, międzynarodowa konferencja. To jest forum skupiające największe potęgi, największe gospodarki świata, między innymi Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonię, Niemcy, Wielką Brytanię czy Francję. Państwa G20 tej grupy odpowiadają łącznie za zdecydowaną większość światowej gospodarki i handlu. No i Polska no, wciąż aspiruje. Jest wprawdzie zapraszana, ale nie jest stałym członkiem G20. Ale w tym roku, dzięki zaproszeniu amerykańskiej prezydencji, uczestniczy w pracach grupy na prawach pełnego uczestnika. Rząd Donalda Tuska mówi o historycznej szansie. No, chce ją wykorzystać do budowania trwałej pozycji Polski w G20. No, ale to nie jest precedens. Musicie wiedzieć, Domański już raz występował w tej roli. Podczas sierpniowo-wrześniowego spotkania ministrów finansów G20 w Asheville był, też na prośbę Amerykanów, jednym z głównych mówców sesji poświęconej wzrostowi gospodarczemu. Przedstawił wtedy takie trzy polskie priorytety. Deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną oraz inwestowanie w ludzi, technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję. To były jego takie główne tematy. No, brzmi dobrze, prawda? Przyznacie. No, ale tutaj chyba zaczynają się pytania do ministra Domańskiego, bo G20 to nie jest miejsce do wygłaszania takich prezentacji o tym, że Polska odnosi sukces. To jest miejsce takiego twardego ścierania się interesów gospodarczych. No i ciekaw jestem, czy w tej rywalizacji minister Domański tutaj utrzyma swoją mocną pozycję. Amerykanie przyjeżdżają z własną agendą, chcą przebudować światowy handel, ograniczyć, jak mówią, nieuczciwe praktyki, nadwyżki produkcyjne, a przede wszystkim realizują własną politykę przemysłową i celną. Tutaj widzimy, że Donald Trump jest bardzo asertywny w relacjach z różnymi innymi potęgami, między innymi z Unią Europejską. No i będziemy sprawdzać, co Polska chce konkretnie osiągnąć. Radio RMF

0: Przeżyjemy to jeszcze raz? Warto. Polacy mistrzami Europy w siatkówce. Wczoraj, przypomnę wam, późnym wieczorem zapewnili sobie triumf, pokonując w finale Francuzów 3-1. Ależ to był mecz. Powtórzyliśmy sukces sprzed 3 lat, no i przy okazji rewanż na Francuzach. Mamy złoto i przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Pierwszy raz mistrz Europy dostaje bilety na igrzyska z urzędu. No, były też wyróżnienia indywidualne, bo to jest niby zespołowa gra, ale wiadomo, że no, osobowości na parkiecie też bardzo się liczą. Wilfredo Leon, najlepszym graczem całego turnieju. Najlepszym libero Jakub Popiwczak. Najlepszymi środkowymi Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Jakubiszak. Takich wyróżnienia skomentował rozgrywający Marcin Komenda.
1: Ja się cieszę też z sukcesu indywidualnego chłopaków, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla Bartka Lemańskiego, dla Szymka Jakubiszaka, dla Wilfredo, dla Kuby Popiwczaka. Ja się bardzo cieszę z ich szczęścia, zasłużyli na to w 100%. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
0: No, mamy dodatek jeszcze do tej wypowiedzi, bo po finale z Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański, nasz wysłannik do Mediolanu.
2: Bartek, wielkie gratulacje. Kolejny dobry mecz. To potwierdziłeś jeszcze wyróżnieniem indywidualnym. Jest medal, jest przepustka do Los Angeles, masz specjalne okularki i masz nagrodę indywidualną. Fantastyczny pewnie dla ciebie ten czas.
3: No lepiej sobie nie mogłem wymarzyć, naprawdę. I jestem mega wdzięczny w ogóle tej drużynie, całemu sztabowi, każdemu z chłopaków z osobna, że wiesz, ja musiałem wrócić gdzieś tam po latach, nie było mnie w tej kadrze, byłem, można powiedzieć, outsiderem i wiesz, musiałem tutaj wrócić i zapełnić lukę po chłopakach, podstawowych chłopakach, którzy no, są jednymi z najlepszych środkowych na świecie, więc trzeba było wejść na pewno w duże buty i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu tą lukę wypełniłem na tyle, że mogliśmy utrzymać ten poziom gry.
2: Opowiadałeś dużo o tym w Spale na początku tego sezonu reprezentacyjnego, ale zastanawiam się, czy teraz, kiedy masz już ten medal na szyi, kolejne złoto w tym sezonie, masz takie poczucie, że może warto było przejść tę całą drogę, żeby dzisiaj tutaj stać i mieć takie piękne wyróżnienie?
3: Tak, jakby, no wiesz, jesteśmy naszą historią, nie? Jakby to nas kształtuje i gdybym nie przyszedł mega trudnych momentów, no to nie byłbym człowiekiem, którym jestem teraz, wiesz, nie... Nie podjąłem takiej pracy, jaką podjąłem wtedy i byłbym, uważam, naprawdę średnim sportowcem, może nawet kiepskim, bym siebie tak na pewno postrzegał. Teraz na to nie patrzę, więc no wiesz, no jakby człowiek zawsze się uczy na błędach. No jeśli ktoś, no trzeba upaść w życiu parę razy, no bo inaczej się człowiek nie uczy różnych rzeczy i w końcu się noga podwija.
2: A dzisiaj rozmawiam dzisiaj z gościem, który jest na szczycie, tak to można śmiało powiedzieć. Gratuluję.
3: Jeśli tak to postrzegasz, to mega, super, cieszę.
0: Panowie, wielkie, wielkie gratulacje. To był prawdziwy taniec na parkiecie w Mediolanie.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Radio informacyjne, ale także towarzyskie. Towarzyszymy wam dzisiaj w niedzielę. Bardzo ładny dzień, prawda? SMS 3322.

0: Za 14 minut godzina 10, a w Krakowie od 7 trwają przyspieszone wybory prezydenckie. Do 21 są otwarte lokale, w których można oddać głos. Dzisiejsze wybory, przypomnę, w stolicy Małopolski to jest efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. No i o tym, jak przebiegają te wybory, to już teraz możemy powiedzieć. Dzięki naszemu reporterowi. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 przekaże Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak to się odbywa, przypomnij?
1: Na razie odbywa się wszystko zgodnie z planem, to znaczy te wybory przebiegają bardzo spokojnie. Pytałem o to policję krakowską. Na razie nie odnotowano żadnych incydentów związanych, nie wiem, z choćby opóźnieniem otwarcia lokalu wyborczego, z niedyspozycją.
0: Nikt tam nikogo nie lansował też, prawda?
1: Tak, ze złamaniem ciszy wyborczej też na razie takich sygnałów przynajmniej policja krakowska nie dostała. Przypominam, że ta cisza wyborcza obowiązuje do godziny 21, a więc do momentu, kiedy zostaną zamknięte wszystkie lokale wyborcze w Krakowie. Nie ma też mowy o tym, aby któryś z tych lokali miał być dzisiaj czynny dłużej niż do 21, na przykład z powodu tego, że został otwarty.
0: No i ta cisza jest później i w realu, prawda? I w sieci też.
1: Absolutnie tak. Ta cisza obowiązuje nie tylko w mieście, w przestrzeni miejskiej, ale również w tej przestrzeni internetowej, wirtualnej. Tam również nie można agitować, nie można informować o sondażach wyborczych czy przedwyborczych. Po prostu najlepiej na temat wyborów krakowskich milczeć, a przynajmniej...
0: Ale my nie będziemy, prawda? Nie będziemy tutaj łamać ciszy wyborczej, ale jednak ten głos zabierzemy w tej sprawie.
1: Oczywiście, a nawet oddam ten głos Barbarze Golanko, to dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, która właśnie powie nam bardzo krótko o tym, jak te dzisiejsze wybory przebiegają.
2: Informacje, które uzyskaliśmy z Miejskiej Komendy Policji w Krakowie, na ten moment nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń dotyczących głosowania, jak również jego przebiegu.
1: No i to jakby na potwierdzenie tych słów, które przed chwilą padły na naszej antenie. A zatem jest spokojnie i niech tak będzie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać na bieżąco i sprawdzać, czy nic się w tej sprawie nie zmieniło.
0: Tak. Zdarzeń żadnych jakichś takich ekstraordynaryjnych nie było, ale coś się jednak zdarzyło, prawda? Przypomnij, Michale, jak wygląda karta do głosowania?
1: Tak, coś się zdarzyło i z tego powodu ta karta do głosowania mogłaby wprowadzać wyborców w błąd, bo rzeczywiście na tej karcie zobaczymy 8 nazwisk, a przypomnę, że tak naprawdę głosować możemy tylko
0: na siódemkę.
1: Jednego, siedmiorga, tak, kandydatów, którzy startują, ponieważ jeden z kandydatów, Jan Hoffman, w tym tygodniu zdecydował, że jednak rezygnuje z udziału w tych wyborach. Posłuchajmy, jak dokładnie wygląda ta dzisiejsza karta do głosowania. Tutaj ponownie głos oddam Barbarze Golanko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
2: W związku z tym, że jeden z kandydatów, pan Jan Hoffman, wycofał zgodę na kandydowanie, w momencie, kiedy już karty do głosowania były wydrukowane, one pozostają w takim kształcie już niezmienne. Komisje tutaj nie mają prawa dokonywać żadnych adnotacji, żadnych skreśleń. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie informujące, potwierdzające ten fakt rezygnacji i takie obwieszczenia znajdują się w lokalach wyborczych informujące, potwierdzające właśnie ten fakt oraz komisje są zobligowane informować wyborców, że głos oddany na pana Jana Hoffmana, który na karcie wyborczej znajduje się pod pozycją numer 4, będzie głosem nieważnym.
1: No i mamy już taki sygnał od jednego z naszych słuchaczy z Krakowa, który powiedział, że został poinformowany przez członków komisji o tym, że rzeczywiście pan Jan Hoffman nie startuje w tych wyborach i również taka informacja w formie kartki przed wejściem do lokalu wyborczego jako obwieszczenie również się znalazła. Tam ten numer 4, przy którym jest wpisane nazwisko Jana Hoffmana, jest przekreślone dwoma czerwonymi liniami, które się krzyżują dokładnie.
0: Powtórzmy tak jeszcze, bo to jest tak, dwa razy to jest lepsza informacja niż taka pojedyncza, czyli są jakby dwa obwieszczenia, prawda? Jedno obwieszczenie jest pisemne, tak?
1: A przed wejściem do lokalu wyborczego powinno być oczywiście.
0: Powinno być, tak, a drugie obwieszczają to też członkowie komisji, prawda?
1: Ustne obwieszczenie, tak moglibyśmy powiedzieć. Tak jest, członkowie komisji powinni każdego wyborcę, który przyjdzie do lokalu i będzie chciał wziąć udział w tym głosowaniu, poinformować o tym, że pod numerem 4 nazwisko Jana Hoffmana jest, ale oddanie głosu na tego kandydata oznacza, że oddajemy głos nieważny w tych wyborach. Co ważne, na wybory zabieramy ze sobą albo dowód osobisty, możemy też mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym, jeśli mamy zainstalowaną aplikację mObywatel, możemy też poprzez nią się wylegitymować. Zwróćmy uwagę na to, czy karta, którą dostaniemy do głosowania, ma format A4, to taka tradycyjna duża kartka Czy ma też ucięty prawy górny róg? Powinna mieć. Czy ma też dwa stemple miejskiej i okręgowej komisji wyborczej? Jeśli to wszystkie elementy się na niej znajdują, to znaczy, że mamy do czynienia z taką kartą, która jest prawidłową kartą i od

0: Radio RMF 24.
1: Przypomnę, że w Krakowie trwa cisza wyborcza, ale na tej ciszy można coś przypomnieć. O godzinie 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radio RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Będzie bardzo ciekawie. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta Krakowa. Tu Radio RMF 24.

0: reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: Po reklamie.
6: Strzał w dziesiątkę, że słuchacie radia RMF 24. Dziesiąta na zegarze, Ewa Kwaśnie w studiu. Faktów RMF FM. Prosimy bardzo.
7: Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegaczy dopingują tysiące kibiców.
8: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną też ponad 42 kilometry.
7: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
9: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz.
7: Wybiła dziesiąta. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej o 20 na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji, Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
10: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory, a mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie, Teresa Gut, Polsat News.
7: W wyścigu fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
11: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenia ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z kościołem. kościołem.
7: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Państwo kibicują mocno.
12: Jak najbardziej.
5: Co jest napisane na transparencie?
12: Biegnij gonić się pantelopa.
5: Dla kogo to jest doping?
12: Dla syna.
5: Po raz pierwszy w maratonie?
12: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się, także liczymy na to, że dobiegnie.
13: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
5: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
14: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
5: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
13: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
7: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
17: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
16: Komentował Bartłomiej Bołądź, odpowiedź Polaków świetna, w czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
9: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
16: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon, do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na 7 tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
18: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
16: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sporo ważnych, frapujących, aktualnych doniesień w faktach RMF FM przedstawiła Ewa Kwaśny, Patryk Serwański i inni nasi dziennikarze. Ja przekażę wam jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Obiecuję i dotrzymam słowa. Możecie na mnie liczyć jak na Zalewskim. Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bądźmy razem. SMS 3322.

0: 13 minut po godzinie 10. Spędzamy razem przedpołudnie w Radiu RMF24. To nasz niedzielny program. Obiecałem wam wizytę w stolicy i oto ona. Specjalny raport prosto z trasy 48. Maratonu Warszawskiego. Ten bieg, przypomnę, trwa od 9 w centrum stolicy. Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej jest nasz reporter, nie wiem czy w biegu, Michał Dobrowicz. Witam serdecznie, Michale.
1: Kłaniam się, przede wszystkim relacjonuję, z przyjemnością wybiegłbym na trasę. Nie wiem, czy dałbym radę na tym dystansie 42 km i prawie jeszcze 200 metrów. Na razie relacjonuję i to wszystko obserwuję.
0: Bardzo się cieszymy. Kiedy pierwsi zawodnicy mogą zameldować się na linii mety? Możesz to przewidzieć?
1: Ja myślę, że za mniej więcej godzinę, może za niecałą godzinę, bo w czasie poprzedniej 47. edycji Maratonu Warszawskiego najszybszy biegacz pokonał ten dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 11 minut. Wszyscy wystartowali punktualnie o 9, więc myślę, że tuż po 11, może właśnie za tę godzinę, czyli kilkanaście minut po 11, już pierwsi najszybsi zawodnicy powinni zameldować się tu, gdzie teraz jestem, czyli właśnie na linii mety. Dookoła mnie są kibice. Ja od faktów od 10 śledzę najciekawsze transparenty, bo zwraca moją uwagę to, ile ciekawych, intrygujących, niebanalnych napisów jest na transparentach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co na pana transparenty tu jest napisane?
2: Szybciej
1: i tu jest coś dopisane jeszcze.
2: Nogi mnie bolą.
1: Proszę powtórzyć.
2: Szybciej, nogi mnie bolą od stania.
1: Pana aż bolą nogi, jak pan tu kibicuje. Jaka tu jest atmosfera? Co zwraca uwagę, gdy tu pan jest w sumie tych kibiców?
2: Atmosfera jest bardzo pogodna. Są ludzie, kibicują.
1: Słońce wyszło nad Warszawą. Biegacze i eksperci mówią, że to są bardzo dobre warunki, żeby albo bić rekordy, albo żeby to były udane debiuty. Jak to wygląda? Państwo już uciekają dalej kibicować?
3: Tak, musimy jeszcze przebić.
1: Ale proszę, jedno ważne pytanie. Co państwo krzyczą? Co państwo mówią, gdy tutaj są obok biegacze?
3: Dasz radę!
1: Jak?
3: Dasz radę!
1: No i pewnie doskonale to wszyscy słyszeli. Biegacze też to słyszą i biegacze też wtedy biegną dalej, dalej, dalej, jeszcze szybciej. To są dwa biegi w tej chwili. Ten moment Bogdanie i drodzy
0: tak.
1: Biegacze, w którym teraz jesteśmy, to jest ta kulminacja dwóch biegów, bo z jednej strony maraton od 9, a z drugiej strony kilkanaście minut temu o 10 tutaj wystartował bieg na krótszym dystansie. Bieg
0: no i jest jeszcze trzeci bieg, prawda, bo jeszcze kibice się przemieszczają tutaj biegiem szybciej, tak. Bo nogi mnie bolą od stania, prawda? To
1: dokładnie,
0: też zobowiązuje.
1: To jest jeden z najciekawszych napisów. Oni też tak naprawdę sporo kroków zrobią. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dzisiaj wieczorem w telefonach komórkowych kibiców, bo oni też pokonują te trasy i myślę, że to będą tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy kroków, które robią kibice, którzy przemieszczają się przez 7 dzielnic Warszawy, obserwując i próbując podążyć i zdążyć za biegaczami.
0: No właśnie, Michale, skoro mówimy o statystyce, czy to jest rzeczywiście największy jak dotąd maraton w polskiej historii pod względem liczby uczestników? Ty to widzisz na miejscu. No wiem, że nie policzysz wszystkich, prawda, bo to jest sprawa niepoliczalna, ale tak na twoje oko.
1: Moje wrażenie to absolutnie potwierdza. Czekamy na to oficjalne potwierdzenie z Biura Zawodów, ale rzeczywiście pod względem liczby uczestników wszystko na razie wskazuje na to, że to jest największy maraton w historii Polski i to może oznaczać kilka rekordów, bo to jest prawie 14 tysięcy osób, które stanęły na starcie maratonu o 9. Prawie 14 tysięcy, a do tego 6 tysięcy osób w tym biegu towarzyszącym na 10 kilometrów, a to 14 tysięcy maratończyków na starcie oznacza, że są bardzo duże szanse, że przekroczona będzie magiczna granica 10 tysięcy osób, które maraton ukończą. To jest niemal pewne. Rok temu niewiele zabrakło, ale jednak ta granica nie została przekroczona. Nie było tych 10 tysięcy na mecie. W tym roku przy takiej liczbie uczestników to jest niemal pewne, że to się uda i że w najbliższych godzinach, w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu, kilkuset minut faktycznie ponad 10 tysięcy maratończyków pokona ten dystans ponad 42 kilometrów i zameldują się właśnie tutaj na mecie.
0: No i zameldujemy nową kategorię maratońską, prawda? 10-tysięcznik. Bardzo ci dziękujemy.
1: To by było coś.
0: Dziękujemy ci serdecznie. Michał Dobrowicz przemieszcza się razem z kibicami, którzy tam no nie stoją w miejscu. Nie da się przy takiej imprezie. Dziękujemy ci serdecznie.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Przenosimy się w różne miejsca w kraju, ale także sprawdzamy informacje ze świata. To jest niedzielny przedpołudniowy program w Radiu RMF24. W Ukrainie minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków zginęło 6 osób. 3 osoby zmarły po ostrzałach na obwód Zaporoski na południowym wschodzie Ukrainy. 2 w obwodzie Sumskim na północy kraju, w bombardowaniach przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. Tam rannych zostało 28 osób. Wśród poszkodowanych są dziewczynki 11-miesięczne i 8-letnie, a także 2 nastolatków. Dzieci to też ofiary wojny. Z kolei w wyniku ataku na Kijów zginął jeden dorosły mężczyzna. To podały służby ratownicze przed momentem. W stolicy dron uderzył też warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Czytam w wpisie. W sprawie dronów odrzutowych głos zabrał wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skuteczność Ukrainy w zestrzeliwaniu odrzutowych rosyjskich dronów wynosi obecnie 55%. Musimy zestrzeliwać co najmniej 90%, powiedziała ukraińska głowa państwa. Zełenski powiedział w wystąpieniu wideo, że w przyszłym roku Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów wyłącznie na produkcję dronów odrzutowych oraz amunicji krążącej. Prezydent Ukrainy przekazał, że we wrześniu siły rosyjskie wystrzeliły na jego kraj ponad 2700 takich maszyn, z czego ponad 1500 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Straszna statystyka. Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: RMF24.
2: Reklama.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

waving your banner all over the place.

0: Za 26 minut będzie godzina 11 i będą fakty RMF FM, co nie znaczy, że nie będziemy mieli jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Teraz ważne doniesienia ze świata sportu. Słuchajcie, tym razem tylko wicemistrzostwo. Tylko. No bo to sześciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik otarł się o siódmy tytuł, ale wczoraj w ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu lepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody z trybun toruńskiej motoareny obserwował dziennikarz sportowy radia RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Oto opisz, jak wyglądały te ostatnie w sezonie zawody.
1: Dzień dobry, ja zacznę od tego, że to były naprawdę niesamowicie emocjonujące zawody. Muszę przyznać, że w zasadzie wiadomo było, że tak będzie, bo też umówmy się, każdy wiedział, jaka sytuacja jest w klasyfikacji generalnej. Po sprincie, który rozbudził nadzieję, Bartosz Zmarzlik zajął w nim drugie miejsce, zdobył jeszcze dodatkowe 3 punkty. On jeszcze przed wieczornymi zawodami, przed główną Grand Prix, wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. To on występował z żółtym plastronem lidera. Robert Lambert był w tej sytuacji goniącego i wywiązał się naprawdę z tej roli znakomicie.
0: Dogonił.
1: Robert Lambert wygrał większość swoich biegów, tak naprawdę chyba tylko poza pierwszym. No i widać było, że po prostu jeździł siebie. On tutaj przecież na co dzień w Apatorze Toruń występuje. To naprawdę było widoczne, że świetnie czuje się na tym torze. Bartek Zmarzlik jakby nie do końca rozpędzony, jakby na starcie przede wszystkim miał te problemy. I to wszystko tak wyglądało tak naprawdę aż do samego finału. Do finału zresztą Bartosz Zmarzlik nie wszedł bezpośrednio, co już było swego rodzaju zaskoczeniem. Musiał jeszcze w tej dogrywce wystąpić w biegu ostatniej szansy. Tam pewnie awansował, zajął pierwsze miejsce, natomiast w finale startował dopiero z trzeciego pola. No zresztą może posłuchajmy Bartka Zmarzlika, jak też mówił o tym finale.
2: Naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix. Punktowałem dobrze. Finał jest finałem. Robert okazał się najlepszy. Wybrał też super pole. Ciężko było wyjechać z tego trzeciego pola. Może, wiecie, może mogłem wziąć czwarte, może nie. A, to historia.
1: No tak, cudów tutaj po prostu nie było. Robert Lambert w dobrej formie wygrał. Bartek Zmarzlik był w gorszej pozycji startowej w finale. Zajął zatem trzecie miejsce. No cóż, nie udało się, ale ze srebra też trzeba się cieszyć.
0: No tak. No rzeczywiście. A jak Bartosz Zmarzlik zareagował na, no było, nie było, porażkę?
1: Absolutnie nie jest niczym załamany. To mi się właśnie podobało. On wyszedł do dziennikarzy i widziałem w nim ten spokój. Widać było, że ten spokój daje mu rodzina. Zresztą on to podkreśla na każdym kroku, że synowie, żona to dla nich jeździ. To też wczoraj powiedział. Przede wszystkim ma świadomość tego, że on jeszcze stanie się tym najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii. Potrzebuje jeszcze tylko trochę czasu, no ale ma 31 lat. Bartosz Zmarzlik mówił też już o przyszłym sezonie. Wraca między innymi Grand Prix Australii. Będzie ciekawie, będzie daleka podróż. Posłuchajmy.
2: Byłem już tam. Tam wywalczyłem też pierwszy swój medal, więc fajnie będzie wrócić. Na YouTube sobie włączę.
1: No i w swoim stylu Bartek zakończył to wszystko. Przed nim jeszcze naprawdę niejednym sukcesem nas zaskoczy, a w sumie może raczej nie zaskoczy. W każdym razie do tego, żeby został najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii, brakuje mu jeszcze jednego srebra, chociaż rzeczywiście wszyscy będziemy trzymać kciuki, żeby w przyszłym roku został po raz siódmy mistrzem świata.
0: To prawda. O ostatnim w sezonie żużlowym Grand Prix w Toruniu mówił Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę, już za momencik wybierzemy się do Wenezueli. Egzotyczna podróż. Zapraszam Was serdecznie do słuchania i pisania. SMS 3322.

rzut oka na zegar. Za 14 minut będzie godzina 11 i nowe fakty RMF FM, ale u nas w Radiu RMF 24, jak co dzień, jak zwykle, także w niedzielę, jeszcze więcej informacji. Tymczasowy rząd Wenezueli, słuchajcie, zwolnił z więzień ponad 20 osób, w tym więźniów politycznych, jak czytam, ogłosiły to tamtejsze organizacje pozarządowe. I tak, według informacji organizacji Foro Penal, wśród uwolnionych jest były pułkownik Miguel Castillo Cedeño, który przebywał w więzieniu od 2019 roku. Oraz zatrzymany w 2017 roku Frank Cabanas. Obu oskarżono o rzekome plany destabilizacji reżimu byłego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Przypomnę wam, że Maduro został przez Amerykanów obalony, pojmany w styczniu przez siły specjalne USA i po obaleniu Maduro obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła jego zastępczyni, Delcy Rodriguez. Przedstawiciele Foro Penal przekazali agencji prasowej EFE, że potwierdzili już zwolnienie ponad 20 więźniów, ale wciąż starają się określić dokładną liczbę wypuszczonych na wolność. Z kolei inna organizacja pozarządowa, Sprawiedliwość, Spotkanie i Przebaczenie, ogłosiła na platformie X, że zweryfikowała uwolnienie 29 osób, z czego 17 nie znajdowało się na prowadzonej przez nią liście więźniów politycznych, a więc jeszcze jest coś do zrobienia. Organizacja Surgentes poinformowała z kolei o uwolnieniu 8 kobiet, w tym nastolatki. Te kobiety rząd Wenezueli oskarżał o działalność w kolumbijskiej zbrojnej grupie przestępczej przemycającej narkotyki. Dodam, że w piątek w Caracas zakończyła się druga runda zainicjowanych pod naciskiem USA negocjacji pomiędzy rządem Rodriguez a jedną z frakcji opozycyjnych. Obie strony uzgodniły m.in. rozluźnienie kontroli państwowej nad portalami informacyjnymi. No tak, to co w Polsce wydaje nam się takie oczywiste, taki wolny obieg informacji, na przykład jak w radiu RMF 24, w wielu krajach na świecie jest luksusem. Posłuchajcie naszych najnowszych faktów o godzinie 11:00.

0: reklama.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.
9: Życz

0: podróżowy.pl.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca

0: Wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Bogdan Zalewski.
5: 12, a to oznacza jedno, przed nami również w tym momencie kolejne fakty w RMF FM. Temat dla nazwa kwaśny. Zapraszamy.
4: Zapraszam ponownie.
6: Bogdan Zalewski, nisko się kłania.
4: Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
7: Liczy się siła głosu ludu.
4: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
8: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
4: Na koniec faktach będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
9: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
10: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
9: Ważne z punktu widzenia Krakowian wybory?
7: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
9: Sprzed obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Nasi reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice w pobliżu miejscowości Kochcice. Zderzyły się dwa samochody i jedna osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie Radia RMF 24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
11: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
4: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
12: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
13: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
12: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
13: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
12: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
13: Dzięki Bogu już koniec.
12: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
4: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
14: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
3: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
14: Przyjemniejsze wejście.
3: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
4: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A jak oglądać finał, to najlepiej z dobrymi kibicami. No tak, no po wczorajszym wielkim finale lekko zdarte gardło. Ale jaki to był mecz? Meczycho, dlatego z niecierpliwością czekamy na naszych złotych medalistów siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni mają wylądować przed 13 w Warszawie. Na miejscu nasi ludzie i będziemy wam przekazywać atmosferę tego powitania z kibicami w kraju. Niedziela po południu, Krzysztof Urbaniak. Witam serdecznie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Każdy tydzień przynosi nam wiele informacji ze świata. W tym tygodniu oczy ekspertów zwrócone były na spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski zwłaszcza istotny był inny temat, czyli szans na powstanie stałej wojskowej bazy Stanów Zjednoczonych właśnie w naszym kraju. I o tym teraz porozmawiam z naszym gościem na łączach, pani dr Agnieszka Bryc, politolożka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, jakie są pani zdaniem szanse na utworzenie takiej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
1: To się okaże. Pomimo takich bardzo optymistycznych zapewnień, pierwsze sygnały będziemy mieli takie bardziej realne w listopadzie, wtedy kiedy się zakończy ta słynna ocena strategiczna prowadzona przez Pentagon. W grudniu, czyli 1 grudnia, ma ten raport trafić na biurko prezydenta Trumpa, więc no nie spodziewajmy się szybszych jakby konkretów. To, co sam powiedział prezydent Trump przed, prawda, tym dużym szczytem, znaczy nie tyle szczytem, co zgromadzeniem ogólnym ONZ i wystąpieniem w Nowym Jorku prezydenta Nawrockiego i, prawda, tego słynnego wystąpienia ministra Sikorskiego. On wtedy wspomniał, że w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce czyniony jest znaczny postęp i to wywołuje taką, prawda, dużą falę nadziei w Polsce i warto jakby dać trochę sobie na wstrzymanie, ponieważ prezydent Trump nie jest, no niestety, wiarygodnym pod względem dotrzymywania umów źródłem i dopóki nie będą poczynione bardzo konkretne kroki, to znaczy dopóki nie będziemy mieli podpisanej umowy, nie będziemy znali konkretów i fizycznie nie przyjadą ostatecznie amerykańscy żołnierze, dopóty ta sprawa zawsze będzie obciążona dużym elementem ryzyka, więc będziemy mieli powód do omawiania sprawy, ale dopiero wtedy, kiedy faktycznie tych zapowiadanych około 10 tysięcy żołnierzy pojawi się w Polsce. Na razie nie ulegajmy takim naprawdę wielkim emocjom.
0: Ale czy możemy już powiedzieć mniej więcej, gdzie mogłaby ewentualnie powstać taka amerykańska baza w Polsce? Bo ciągle się mówi, zachód Polski to jest bezpieczne miejsce, tam ewentualnie Amerykanie by to widzieli.
1: Tak, znaczy omawianych jest kilka lokalizacji i faktycznie Amerykanie nastawiają się na zachód Polski, bo to są faktycznie względy bezpieczeństwa. No, wschód jest siłą rzeczy znacznie bardziej ryzykowny. I jeżeli, prawda, jakby mówimy o lokalizacjach, no to mniej więcej to może być. To może być przede wszystkim, powiedzmy, Poznań albo okolice Poznania, albo Dolny Śląsk, czyli Wrocław. To są te dwie najbardziej wskazywane lokalizacje. I w rzeczywistości my do końca nie wiemy, bo Amerykanie zdecydują, gdzie będą chcieli ewentualnie rozmieścić swoje wojska i tak naprawdę wszystko zależy od tego, o jakim typie wojsk my mówimy, bo to też będzie miało swoje, prawda, znaczenie, więc na razie mamy wskazanie zachód Polski, no i te dwie lokalizacje, Poznań i Wrocław. Zobaczymy, znaczy tutaj naprawdę jeszcze nie wiemy, nie znamy konkretnie.
0: Ale pani doktor, bo wczoraj wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że będzie taka specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Co to może oznaczać w praktyce? Jakich zmian w prawie potrzeba?
1: Poczekajmy, znaczy specustawa, nie chcę deprecjonować obietnicy pani minister, ale specustawa może mieć za zadanie po prostu przyspieszyć procedury i budowy tej bazy, kwestii, powiedzmy, kwestii, powiedzmy, logistycznych i nie tylko, ja nie przywiązuję się za specjalnie do tej obietnicy, bo tak jak powiedziałam, naprawdę my mówimy o specustawach, podczas gdy prezydent Trump mówi tylko i wyłącznie o znaczących postępach, nie podając żadnych konkretów. Oczywiście rozmawiają ze sobą politycy na szczeblu właśnie pani wiceminister, natomiast to wszystko może się rozjechać, ponieważ mamy problemy Donalda Trumpa z w ogóle, prawda, z finansami i z kosztem życia Amerykanów i tą wielką obietnicę wycofania wojsk amerykańskich z Europy i tutaj zapowiedź z wycofania 1/3 25 tysięcy żołnierzy. I w kontrze mamy obietnicę ustanowienia czy przesunięcia 10 tysięcy do Polski i to może być problem polityczny Donalda Trumpa, który obiecywał ograniczać zaangażowanie militarne wojsk amerykańskich w ogóle za granicą. A po drugie mamy trwające ciągle rokowania, rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Siergiej Ławrow w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego mówił, że ten dialog jest wieloformatowy i jest bardzo dobry z Amerykanami. I nie łudźmy się, element amerykańskiej obecności w Polsce siłą rzeczy w sposób oczywisty jest na pewno elementem tego dialogu, bo to jest ta informacja, na którą na pewno, albo wobec której na pewno będą sprzeciwiać się Rosjanie. Więc specustawa specustawą, to może sugerować, że rząd chciałby pokazać, że jesteśmy jako Polska przygotowani do tego, że wydatki, to znaczy budżet na obecność amerykańską będziemy mieli i że rząd jest pod tym względem sprawny. Natomiast rzeczywistość może być bardziej skomplikowana, więc tak jak powiedziałam, nie przyzwyczajajmy się nadmiernie i poczekajmy do tego, aż zapadną bardzo konkretne decyzje.
0: To zostawmy te bazy w takim razie, pani doktor, to porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym temacie, którym żyliśmy w minionych dniach, czyli to spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, bo dzisiaj chińskie MSZ przekazało, że Pekin i Waszyngton uzgodniły wzajemną redukcję ceł o wartości 30 miliardów dolarów oraz powołanie formalnego mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji. Czy ta rozmowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin była albo okaże się przełomowa?
1: Nie, no w żadnym razie to nie jest przełom i tak oceniają i amerykańscy, i zachodni, i chińscy eksperci. Popatrzmy, czy w ogóle oceńmy tę wizytę jako nie przełom, ale utrzymanie status quo, które istnieje we wzajemnych relacjach, czyli o przełomie nie ma mowy. To była wizyta bardziej taka imponująca pod względem, powiedzmy, całego anturażu i protokołu dyplomatycznego, aniżeli faktycznych ustaleń. Natomiast nie było tak bardzo źle, bo to była, i to jest istotne, pierwsza wizyta chińskiego przywódcy od 11 lat, czyli od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych, co warto podkreślić. I będą jeszcze w tym roku dwa spotkania Xi z Donaldem Trumpem, czyli najpierw na szczycie APEC w listopadzie, a później w grudniu na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych. Więc jeszcze przywódcy będą mieli podwójną okazję do tego, żeby się ze sobą spotkać i kontynuować rozmowy. Są rozbieżne, można by powiedzieć, jest protokół nie tyle rozbieżności, co rozbieżne doniesienia obu dyplomacji względem tego spotkania, bo o innych osiągnięciach, trochę innych osiągnięciach piszą Chińczycy i o innych mówią Amerykanie. Natomiast udało się, i tutaj mamy wspólne komunikaty, one współbrzmią ze sobą, faktycznie udało się stronom przedłużyć to takie słynne porozumienie z ubiegłego roku zawieszające wojnę handlową. I sukces jest taki, że udało się do stycznia 2027 roku. Natomiast my wiemy, że Chińczycy chcieli przedłużenia tego zawieszenia wojny handlowej do końca prezydentury Donalda Trumpa. Natomiast tutaj strona amerykańska się sprzeciwiała, bo zarzuca stronie chińskiej, że no, nie realizuje znacznej części tych porozumień, czyli tych ustaleń, które były zawarte podczas tych negocjacji w sprawie rozejmu, czyli w ubiegłym roku. Więc mamy połowiczny sukces. Sprawa wróci bardzo szybko, tak jak powiedziałam, bo już w styczniu. Plusem jeszcze takim ewidentnie tego spotkania było to, o czym wspomniał pan redaktor, że obie strony uzgodniły kolejne obniżenie, czy redukcję ceł o 30 miliardów dolarów, co, i teraz uwaga, nie zmienia faktu, że strona chińska ciągle ma nadwyżkę w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, więc nawet taka redukcja nie spowoduje, że Amerykanie zbliżą się do jakiejkolwiek równowagi w handlu z Chińską Republiką Ludową.
0: Ale to się jeszcze może zmienić, bo jak pani mówiła, pani doktor, prezydent Trump zapowiedział, że jeszcze spotka się z Xi przynajmniej dwukrotnie w tym roku. Pani doktor, bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 była pani doktor Agnieszka Bryc, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor, spokojnej niedzieli życzymy.
1: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji, wracamy za chwilę.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. W naszym programie ponownie zaglądamy na metę 48. Maratonu Warszawskiego. Tam jest coraz więcej biegaczy. Maraton wystartował dzisiaj rano. Wygrał reprezentant Kenii z czasem 2 godziny i 19 minut i 19 sekund. A nasz reporter Michał Dobrowicz przed chwilą rozmawiał z najlepszym Polakiem, Dariuszem Baratyńskim, który trasę maratonu pokonał w czasie 2 godzin i 19 minut. I co ciekawe, najlepszy Polak na trasie maratonu wcale nie jest mocno zadowolony z tego wyniku.
1: Nie jest to moje spełnienie marzeń.
2: Ile miało być?
1: Miało być 2:12, a no to 7 minut czy 7,5 minuty to niestety jest bardzo duża różnica.
2: Ale i tak jest najlepszy wynik wśród Polaków.
1: Tak, to prawda, to jest jakieś pocieszenie plus nagroda pocieszenia to 8 miejsce w elicie biegu.
2: Tak, no. O tych 10 minut dłużej niż u zwycięzcy, Kenijczyka.
1: Tak, tak, to no, czyli Kenijczyk skończył z dobrym czasem, no ja niestety nie za bardzo.
2: Pan mówi niestety, a ja jestem i myślę, że nasi słuchacze też pod wielkim wrażeniem, ogromne gratulacje. Jaki był przepis na sukces, bo to trzeba nazwać sukcesem?
1: Dziękuję bardzo. No to jest tak, że no, trenuję od kilkunastu lat, a przygotowania do pojedynczego maratonu trwają kilka miesięcy, około 3 miesięcy. Przygotowywałem się do tego maratonu.
2: Późną wiosną się zaczęły, wczesnym latem?
1: Około czerwca, tak. Czerwca, lipca byłem na obozie pierwszym i potem, no i potem już we Wrocławiu właściwie w domu się przygotowywałem po tym maratonie, po obozie. No ale to jest kilkanaście tygodni ciężkiej pracy.
2: Biega się na dystansie takim jak 42 km, czy na krótszych raczej?
1: Na krótszych, natomiast no, dziennie wychodzi średnio 20 parę kilometrów, czyli w tygodniu 150-160 km przez te właśnie 10 czy 12 tygodni.
2: I tak codziennie?
1: I codziennie, tak. Codziennie, no właśnie większość dni dwa razy dziennie trenuję.
0: Michał Dobrowicz, cały czas na mecie Maratonu Warszawskiego. Witamy ponownie, Michale.
3: Dzień dobry, kłaniam się ponownie.
0: Czy większość zawodników ciągle w trasie?
3: Tak, jeszcze wciąż większość i coraz więcej kibiców dookoła mnie, czyli tych, którzy czekają na swoich bliskich, na swoich rodziców, na swoje dzieci, na swoich krewnych, którzy w końcu przekroczą tutaj linię mety. Tak, czekamy. Coraz więcej zawodników przybiega, ale wciąż większość jeszcze na trasie. To są te osoby, które celują w ten czas maratonu w okolicy 4 godziny.
0: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, Michale. Kłaniamy się.
3: Mam tutaj kilka słów, bo tutaj obok mnie są kibice i to właśnie ci, którzy trzymają transparenty i te transparenty mają takie napisy, które zwracają uwagę. Na przykład widzę taki transparent. To jest taka walka o jednego banana, tu jest napisane. Chyba chodzi o takiego banana na twarzy, który się pojawia w czasie biegu. A pani komu kibicuje? Pani na kogo czeka?
4: Ja na narzeczonego.
3: On na trasie?
4: Tak, na trasie. Tak.
3: Daleko stąd, daleko od mety?
4: No myślę, że niecałe pół godzinki będzie. Myślę, że to jeszcze ma...
3: Czy tak do 13?
4: Tak, tak.
3: Czy chciałby tak w ciągu 4 godzin, bo...
4: To jego pierwszy maraton, więc...
3: To i tak ambitny plan.
4: Mam nadzieję, że mu się uda, trzymam za niego kciuki.
3: Co jest napisane na transparencie, który pani tu trzyma?
4: Ból przeminie, chwała pozostanie.
3: I to jaka chwała? Tato biegnij, bo tutaj rozumiem także dziecko wasze.
4: Tak, nasza córeczka też kibicuje.
3: Pierwszy maraton i pierwsze takie kibicowanie.
4: Tak, tak, bo córka ma rok, więc... Ale będziemy kibicować na pewno jeszcze w kolejnych.
3: Jakie wrażenia zostaną w pamięci właśnie po tym biegu, po tym maratonie, po tym, co tutaj się dzieje w miasteczku biegaczy dookoła nas?
4: No, super. Tutaj naprawdę ekstra się cieszą, machają. No super jest.
3: Nawet 100 tysięcy osób na całej trasie tego biegu w 7 dzielnicach Warszawy, a na samej trasie, jeśli chodzi o biegaczy, ponad 11 tysięcy zawodników i zdecydowana większość z nich z pewnością dobiegnie. Bardzo dziękuję, udanego popołudnia.
4: Dziękuję bardzo, miłego dnia dla wszystkich.
3: Dla wszystkich słuchaczy Radia RMF 24 pozdrawiamy i czekamy na kolejnych zawodników. Co kilka metrów od nas kolejne osoby przekraczają linię.
0: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Michale, wielkie dzięki. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski trwa w centrum Warszawy. 48. Maraton Warszawski. Nasze mikrofony, nasi dziennikarze, jak słyszycie, też są na trasie. A my jesteśmy z wami w tą niedzielę.
5: Tu Radio RMF 24.
6: Reklama.
7: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Po reklamie.
5: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: my.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tak, dla was gramy w niedzielę po południu w Radiu RMF 24. A teraz przenieśmy się do Krakowa, gdzie przed chwilą odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Miejską Komisję Wyborczą w stolicy Małopolski. Przewodniczący, sędzia Krzysztof Dyl, mówił m.in., że wyniki będą znane jutro około godziny 3-4 nad ranem oraz że dane o frekwencji nie są przekazywane.
1: Przepis jest, brzmi w ten sposób, że każda obwodowa komisja, jak skończy liczenie, wywiesza je u siebie i my później, jak wszystko sumujemy, również wywieszamy je. W tych wyborach powtórnych i tutaj w wytycznych komisarza jest, że te dane o frekwencji nie są przekazywane. One w takich zwykłych wyborach są przekazywane do PKW i one się nawet na stronie internetowej pojawiają. Tam państwo widzą, taka mapka jest i to jest też tutaj w ten sposób tak dosyć dobry zorganizowane, że to widać. No w takich wyborach nie jest to umieszczane. Po kolei wybieramy się do tego naszego obwodowej komisji wyborczej. Byliśmy na wyborach, no to idziemy do tej samej, zazwyczaj do tego samego miejsca. To jest najprostsze. Jeżeli nie, to sprawdzamy w ewidencji ludności w Krakowie, gdzie jest to miejsce nasze głosowania. Należy zabrać jakiś dowód tożsamości. Tutaj tych dowodów może być różne, najczęściej dowód osobisty będzie wystarczający. Ten M-obywatel jest wystarczający, myślę. Później pobranie karty i oddanie głosu. Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny. No nikt nie dostaje tego głosu po prostu.
0: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof Dyl. A ja przypominam, że o godzinie 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF 24, transmitowany również na kanale RMF 24 na YouTubie. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury, w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. Gorąco polecam, a za chwilę zmienimy temat. Powiemy, kiedy rozpocząć przygodę z morsowaniem.
2: RMF 24 Wrocław.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym wracamy do pytania, czy przełom września i października to jest dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. To więc jak się okazuje, łatwiej się adoptować do coraz niższych temperatur, a co jest najważniejsze przy tym pierwszym razie, o tym opowiadała naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Posłuchajmy razem.
1: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę razem z grupą i jest super. Samemu to tak nieciekawie, a z grupa daje tą siłę, tego powera po prostu, nie? I lepiej się wchodzi.
2: A teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
1: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są rozgrzane, czerwone. Mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
2: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy zacząć, albo jak zacząć...
1: Przyjść, po prostu przyjść. A my pokażemy, jak trzeba wejść. Zawsze pierwszy raz wchodzi z kimś. Nigdy nie wchodzi taka osoba sama.
2: Dlaczego?
1: Wchodzimy w grupie, uzupełniamy się po gimnastyce i wtedy widzimy, czy komuś coś się nie dzieje, czy nie zasłab, czy źle się czuje, czy jest mu dobrze po prostu. A tak jak indywidualnie, no to są różne przypadki, nie?
2: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
1: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
2: Przyjemniejsze wejście.
1: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani. Niektórzy stoją na plaży okuci, trzęsą się zimna, a my się śmiejemy, bo nam jest ciepło po prostu.
2: Te pierwsze minuty przed, co jest ważne przed wejściem? Co trzeba zrobić? Jest jakiś taki rytuał?
1: Tak, my proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, ktoś nie chce trochę poćwiczyć z nami w kółku, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody. Lepiej stopniowo, większość tak osób robi, pomału wchodzi, zanurza się i jest dobrze.
2: To zaraża takie morsowanie? To jest coś, od czego nie można się odzwyczaić później?
1: Raczej tak, bo wtedy jak już się morsuje i gdzieś się widzi wodę, to ona wciąga. Ciągnie, czy w jeziorze, czy w rzece, tak jak koleżanki jeżdżą w góry, to no, muszą wejść do tej wody. Nie ma tak, żeby nie wejść, czy jesteśmy gdzieś nad jeziorem, na grzybach, to chociaż na chwilę, chociaż na moment, zanurzyć się, posiedzieć w tej zimnej wodzie, inaczej się człowiek czuje.
0: Posiedzieć w zimnej wodzie i inaczej się człowiek czuje, mówiła pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów. Serdecznie pozdrawiamy. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 13. W nich między innymi brytyjskie gospodarstwo, które pobiło rekord Guinnessa. Jak? Szczegóły już za 12 minut.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Tej.
1: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
17: A już teraz fakty RMF FM o 13, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
18: Głosowanie na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie i powinno zakończyć się planowo o 21:00. Ostateczne wyniki około 3-4 rano. Takie informacje podaje Miejska Komisja Wyborcza. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednania między narodami wzywa Leon XIV podczas mszy w Lourdes we Francji. W faktach także o utrudnieniach na autostradzie A4 na Podkarpaciu.

0: Wszystkie komisje wyborcze zostały otwarte o czasie, głosowanie przebiega spokojnie i zakończy się planowo o 21:00. Tak informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie sędzia Krzysztof Dyl. W stolicy Małopolski odbywają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie?
1: Sędzia Krzysztof Dyl przypomniał o konieczności zabrania ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości, a także o tym, że jeden z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie wyborczej, wycofał się i nie należy na niego głosować.
2: Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny.
1: Wszystko wskazuje na to, że ważne głosy będą liczone już od godziny 21:00, a wyniki wyborów powinniśmy poznać około 3-4 jutro nad ranem. Z Przedmiejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Maciej Pałachicki.
0: Te fakty w RMF FM, relacje na żywo ze sztabów, komentarze i rozmowy z krakowianami. Krakowski Wieczór Wyborczy RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News już dzisiaj. W faktach teraz w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Dzień dobry.
0: Cię. Maćku, będzie się działo, prawda?
3: Tak,
0: a jak
3: jest.
0: To wszystko będzie wyglądało? Opisz proszę.
3: Zaczynamy o 20:00. To będzie specjalny program RMF FM. Będą relacje ze sztabów kandydatek i kandydatów. Oczywiście z reakcjami też na pierwsze sondażowe wyniki. Do studia zaprosimy ekspertów, polityków i ludzi ze świata biznesu oraz kultury. Oni skomentują dla Was to, jak w pierwszej turze zagłosowali krakowianie i czy przekłada się to na ogólnopolską politykę. Ale co równie ważne, nasi dziennikarze będą też na ulicy, bo głos oddamy mieszkańcom Krakowa. Od 20:00 Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków Wybiera już od 19:10, a całość będzie do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
0: Maciej Sołtys, dziękujemy, polecamy i zapraszamy na ten wieczór. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów-Zachód, Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzenie 3 pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy.
4: Fakty ze świata.
0: Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
5: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia. Po południu Leon XIV ma spotkać się za zamkniętymi drzwiami w Lourdes z 7 ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Dzisiaj rano wezwał francuskich biskupów, by wykazali odwagę w rozwiązywaniu tego problemu.
0: O czym donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz. Brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje 100. urodziny.
6: Sir David Attenborough. 10, 9.
7: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i kabaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
0: Informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki. O tym, jak podróżują Polki i Polacy, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Eugeniusz Triasun, ekspert z jednego z portali rezerwacyjnych. Polecamy tę rozmowę. O 14:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Potwierdzam to, o czym mówiła przed chwilą Ewa Kwaśny w Faktach RMF FM w Światowy Dzień Turystyki. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się turystyka, jak zmieniają się nasze podróże, ale tematów będzie o wiele więcej w naszym programie popołudniowym. Powiemy na przykład o sensacyjnym znalezisku pod Olsztynem. Niedzielne popołudnie, Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB+ oraz we Wrocławiu na 95.1 FM. A ja przypominam, że dzisiaj 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, czyli nic, tylko wstaję, biorę plecak i ruszam w podróż. Ale wcześniej porozmawiam o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Dzień dobry, panie Eugeniuszu, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Pan też ma taki plan na dzisiejsze święto? Bierze pan walizkę i w drogę?
1: Biorę plecak i co prawda w drogę bliższą, bo wybieram się na trening. Natomiast turystycznie jest to przede mną, ponieważ akurat zaplanowałem wakacje na za 2 tygodnie.
0: O. Aha, można wiedzieć gdzie? Dokąd się pan wybiera?
1: Tak, korzystam właśnie z trendu związanego z zanikaniem sezonowości w turystyce i będę odkrywał Sycylię.
0: Proszę bardzo, zanikanie sezonowości. To jak to jest z tymi podróżami Polek i Polaków? Sycylia we wrześniu, dokąd jeszcze jeździmy najchętniej?
1: Znaczy, na ogół generalnie to zależy od modelu podróżowania, ponieważ jeżeli spojrzymy na osoby, które rezerwują wyjazdy z biurami podróży, no to tu kierunki właściwie są całkiem stabilne, jeżeli chodzi o sezon, ponieważ cały czas bardzo przekonującym produktem turystycznym, jak to w branży nazywamy, pozostaje właśnie Egipt, Turcja, Grecja. Kierunki pewne, po których wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że też poziom obsługi będzie odpowiedni, ale też takie, które wciąż pozostają, powiedzmy, w zasięgu też powiedzmy wielu budżetów domowych. Więc jeżeli chodzi o taki typ wyjazdów, no to myślę, że to są takie najważniejsze trendy. Natomiast jak spojrzymy na drugą stronę tego rynku, czyli na osoby, które częściej rezerwują wyjazdy właśnie mniej zorganizowane, właśnie bardziej na własną rękę, no to tutaj Hiszpania, Włochy właśnie, tutaj i Sardynia, i Sycylia są też bardzo popularne, czy Malta, która no również ogromne sukcesy odnosi, jeżeli chodzi o przyjazdy Polaków w ostatnich latach. Mhm.
0: Skorzystam z okazji, że pan powiedział, że wybiera się na Sycylię. Czego tam pan się spodziewa? Dlaczego akurat to miejsce?
1: Przede wszystkim na pewno dużo przyjemniejsze temperatury niż jeszcze parę tygodni temu, ponieważ też jak sobie monitorowałem, to początek września ponad 30 parę stopni. Dla mnie na pewno nie jest to komfortowy czas, bo wolę właśnie tak między właśnie 20, 25, 27, żeby było w miejscu, do którego jadę. Bo owszem, lubię ciepło, ale może nie jak jest aż za bardzo. I też no, nie jestem jedyny w tym, ponieważ wiele osób w badaniach mówi, że wybiera podróżowanie poza sezonem właśnie po pierwsze z uwagi na to, że jest mniej osób, właśnie jest mniejszy ten ruch turystyczny, a po drugie właśnie dlatego, że też te warunki są po prostu też bardziej sprzyjające zwiedzaniu. Mm-hmm.
0: Czyli zwiedzanie, a oprócz tego co jeszcze? Turystyka jedzeniowa?
1: Zależy od kierunku. Myślę, że Włochy, no tutaj wiadomo, też wiemy, czego się spodziewać. Lubimy włoską kuchnię, myślę, że wielu z nas. I na pewno to jest kierunek, gdzie turystyka kulinarna jest bardzo obecna. Wiadomo, są kierunki, które powiedzmy wśród swoich takich zalet najważniejszych mają inne atuty, chociażby właśnie czy to turystykę historyczną, czy właśnie kwestie związane z naturą przede wszystkim. Natomiast myślę, że właśnie to południe Europy z jednej strony pozostaje też sposobem na znalezienie takiego ciepła właśnie poza sezonem, a z drugiej strony też na odkrywanie tych smaków krajów basenu Morza Śródziemnego.
0: Zmienia się turystyka, zmieniają się nasze podróże, a jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają planowanie wyjazdów?
1: Z jednej strony pomagają. Myślę, że na pewno dużo bardziej, dużo łatwiejsze stało się planowanie takiego wyjazdu, poznawanie jakiegoś też kierunku, przygotowywanie się do takiej podróży. I tu mówię z jednej strony zarówno o kwestiach typu sprawdzamy miejsca, tutaj destynacje, do których chcemy pojechać czy polecieć, atrakcje najważniejsze, co warto właśnie w takim miejscu zrobić, ale też po kwestie w ogóle, jak się do takiej podróży logistycznie przygotować, co spakować właśnie, co ze sobą zabrać, czego nie potrzebujemy, o czym trzeba pamiętać. Na pewno właśnie, więc myślę, że ta część organizacyjna i właśnie między innymi sztuczna inteligencja zdejmuje duży ciężar związany z przygotowaniami, no i pozwala po prostu w jakimś stopniu większym na pewno cieszyć się z takiego wypoczynku. Jest to prawda też druga strona tego medalu, ponieważ często możemy poddać się takiej pokusie patrzenia na wyjazdy przez pryzmat właśnie tych najpopularniejszych destynacji, które chociażby takie narzędzie sztucznej inteligencji nam podpowie. No a trzeba pamiętać, że przecież każdy kierunek skrywa w sobie na pewno dużo ciekawych rzeczy, które niekoniecznie pojawią się właśnie w tych rekomendacjach, które nam tutaj technologia i nasz asystent wirtualny podsunie, tylko powiedzmy, może nieco dłużej potrzebujemy poświęcić na to czasu, żeby takie perełki wyszukać. Mhm.
0: No właśnie, jakie perełki? Te najbardziej egzotyczne kierunki, dokąd wybierają się Polacy, to...
1: Te najbardziej egzotyczne, ja myślę, że tu jest cały świat właściwie tutaj stoi przed nami otworem, bo na pewno dostępność połączeń lotniczych sprawiła, że podróżowanie w ciągu właśnie ostatniej dekady, kilkudziesięciu lat stało się zdecydowanie łatwiejsze. Ale jeśli chodzi o kierunki, które możemy uznać za taką egzotykę i gdzie najchętniej jeździmy, no to na pewno wciąż pozostaje właśnie czy to Tajlandia, Wietnam, Japonia, właśnie generalnie całe kraje, tutaj cały ten region Azji, tej takiej dalszej. Natomiast warto by też powiedzieć o może nieco mniej obecnym w takiej kulturze popularnej, ale jednak odkrywanym też przez Polaków w regionie, czyli właśnie Ameryce Południowej. Coraz więcej też podróży właśnie tam odbywamy, co do Ameryki też Środkowej chociażby, na wszelkie wyspy i mniejsze kraje, chociażby Morza Karaibskiego. Więc ja myślę, że też to są takie kierunki, które są pewnym może odkryciem, właśnie te, na pewno uległy w większym stopniu takim, stały się po prostu bardziej rozpowszechnione, jeżeli chodzi o ofertę właśnie biur podróży czy portali noclegowych. No i też w tym kierunku myślę, że turystyka będzie w kolejnych latach podążać.
0: A czy w podróżowaniu lepiej stosować last czy first minute, jak to wygląda?
1: Kiedyś tak mówię, że kwestia bardziej 10-15 lat temu, że faktycznie last minute oferty były dostępne, były atrakcyjne i ogólnie realne po prostu. Natomiast popularność i rozpowszechnienie w ogóle podróżowania jako takiego, bo kiedyś podróże były takim dobrym, nie chcę powiedzieć może luksusowym, chociaż powiedzmy, że jeszcze dawniej były. Natomiast no, na pewno czymś rzadszym, na co czekaliśmy powiedzmy przez cały rok i wyjeżdżaliśmy raz, a na długo, ale właśnie kwestia tego wraz z pojawieniem się wielu połączeń lotniczych, poprawą też infrastruktury drogowej, też wieloma możliwościami, gdzie możemy nawet

0: czas?
1: Absolutnie. Właśnie ostatnio przeprowadziliśmy taką analizę krótką, gdzie pokazujemy, że na okres świąt, ale też ferii, ceny aktualnie w Polsce, akurat tu mówimy o polskim rynku, są średnio o 8-10% niższe niż rok temu, więc po pierwsze okazja taka cenowa, myślę, że to jest ważny tutaj argument, ale też po drugie właśnie kwestia tej dostępności. Na pewno święta stają się też, może nie jest to taki masowy trend, że nagle wszyscy ruszymy poza nasze domy i będziemy spędzać święta właśnie w hotelu, ale widać, że z roku na rok liczba takich osób rośnie, w związku z czym no też oczywiście dostępność noclegów maleje bardzo szybko, więc jeżeli myślimy o wyjeździe, czy to na święta, czy na ferie już również, no to myślę,
0: teraz
1: końcówka września jest jak najbardziej słusznym czasem.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Eugeniusz Triasun, ekspert z portalu rezerwacyjnego travelist.pl. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Turystyki.
1: Dzięki serdeczne i dla państwa również.
2: Radio RMF 24.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: w Radiu RMF 24 powiemy teraz o sensacyjnym znalezisku, ale potrzebne są dodatkowe badania. Naukowcy nie wykluczają, że wśród znalezionych w archikatedrze we Fromborku szczątków biskupów może być wujek Mikołaja Kopernika, Łukasz Wacenrode. Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Robertem Szajem z Fundacji Nicolaus Copernicus, który jest organizatorem badań. Jakie są wnioski po przeszukaniu krypt? Posłuchajmy.
1: Dzisiaj możemy stwierdzić, że dewastacja katedry we Fromborku w wyniku działań w trakcie potopu szwedzkiego była znacznie większa niż do tej pory przypuszczaliśmy. Najprawdopodobniej w tamtym czasie zostały zniszczone, ograbione i przemieszane pochówki wszystkich zacnych mieszkańców Warmii, w tym biskupów warmińskich, którzy byli wtedy pochowani właśnie w katedrze we Fromborku. A szczątki ich zostały przemieszane lub umiejscowione w różnych miejscach w katedrze już wtedy, kiedy po potopie szwedzkim kanonicy powrócili do Fromborka i porządkowali katedrę. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że z pewnym prawdopodobieństwem odnaleźliśmy szczątki części biskupów, w tym być może również biskupa Łukasza Wacenrode, ale nadal czekają nas prace badawcze związane z badaniami zarówno genetycznymi, jak i dalszymi badaniami, które mogłyby wykluczyć, że w innych miejscach mogą być pochowani biskupi. Te pochówki sprzed potopu szwedzkiego nie są oznaczone, są najprawdopodobniej bardzo poważnie zniszczone, zdewastowane. W związku z tym wszystkie pochówki sprzed potopu szwedzkiego są bardzo trudne do identyfikacji w katedrze we Fromborku. No, liczyliśmy na to, że będzie to prostsze. Okazało się, że jest to dużo trudniejszy proces niż pierwotnie przewidywaliśmy. No i dlatego pewnie w niedalekiej przyszłości będziemy prowadzili kolejne badania, które potwierdziły nam, że te szczątki, które odnaleźliśmy, są z większym prawdopodobieństwem lub na pewno szczątkami biskupów warmińskich i biskupa Łukasza Wacenrode.
0: A co znaleziono w kryptach?
1: Wśród tych pamiątek i rzeczy osobistych były kielichy, były szaty, ale były także gazety, była prasa XIX-wieczna. Jest to największy zbiór zarówno kielichów, jak i szat, które znajdują się właśnie w tego typu miejscach.
0: Mówił Robert Szaj z Fundacji Nicolaus Copernicus, organizator badań. Dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne badania.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary! Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Po reklamie.

0: To jest niedzielny popołudniowy program w radiu RMF 24. Do matury mają jeszcze kilka miesięcy. Czy wiedzą, co będą robić po egzaminie dojrzałości? W Warszawie możliwość poznania kierunków studiów stworzyła Szkoła Główna Handlowa, która jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Właśnie tutaj swoją ofertę prezentowały uczelnie, a młodzi ludzie mogli poznać kierunki kształcenia i dopasować je do siebie. Posłuchajmy.
1: Mam ciekawe studia cywilne, ponieważ mógłbym połączyć moją ścieżkę, którą chcę robić, czyli właśnie wojskowe ratownictwo medyczne, z po prostu, że najpierw pójść na studia cywilne, a później przenieść się do wojska.
2: Nie mam jeszcze tak dokładnego planu na siebie, ale raczej chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
3: Przyjechaliśmy rozejrzeć się, popatrzeć na kierunki przyszłości.
4: To już teraz coś się rozjaśniło, czy dokładnie tak jak zakładaliście, tak to będzie?
3: Jeszcze szukamy, jesteśmy w trakcie.
5: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
4: Coś już ci wpadło tutaj w oko?
5: Na razie jeszcze nie, jeszcze mam czas sobie zobaczyć i właśnie szukam.
4: A ty?
6: Ja podobnie jak kolega, też raczej informatyka, programowanie. Tyle, że mi tak konkretnie w oko to raczej fajnie było cyberbezpieczeństwo albo informatykę na Politechnice Warszawskiej.
4: No to takie kierunki bardzo na czasie.
6: Tak, tak. I progi też na czasie bardzo wysokie.
4: O właśnie, to jak to wygląda? Jak trzeba sobie poradzić na maturze, żeby się dostać?
6: Po 90% z rozszerzeniem by się przydało.
5: Żeby tam się dostać, więc wysoko jest, wysoko jest.
4: No ale to zawsze może być plan A, a potem plany B takie już,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak.
6: Tak, jakieś plany B są.
7: Jeszcze nie wiem, to trzeba szukać, to na spontanie wszystko praktycznie.
8: To znaczy, myślałem nad studiami lingwistycznymi, ale niestety sztuczna inteligencja powoduje to, że wszyscy lingwiści będą powoli niestety zastępowani. Znaczy, na pewno będą potrzebni. Smutne, bo dobry jestem z angielskiego. No, chciało się coś wiązać z tym, jakąś przyszłość. Natomiast myślę, że teraz bardziej pójdę w informatykę, tylko że taką fizyczną, typu składanie serwis urządzeń, bo to będzie zawsze. Oprogramowanie, wiadomo, też sztuczna inteligencja powoli zastępuje programistów, także myślę, że ten hardware właśnie i serwis to jest to, co chciałbym robić. Natomiast jeżeli chodzi o studia, warto mieć papier, warto mieć kierunek, takie zabezpieczenie, jeżeli chciałoby się pracować gdzieś dalej i po prostu rozwijać się w którymś kierunku, mieć lepszą pracę, płacę i tak dalej, prawda? Zobaczymy, co życie przyniesie. No jak na razie czas mi ucieka, niestety do matury coraz bliżej. Niestety bliżej niż dalej. Myślałem, że te 5 lat to będzie długi okres czasu. Niestety już jest 5. rok, klasa maturalna i trzeba się niestety już namyślić, że tak powiem.
9: W sumie to ja nie wiem.
4: Ale tak zupełnie nie wiesz?
9: Zobaczymy po maturze.
4: A maturę już wiesz, czego będziesz pisał?
9: Też nie wiem.
4: Chciałam zadać bardzo nieprzyjemne pytanie, czy wy się już uczycie do matury?
9: Nie.
10: Nie.
9: Zobaczymy.
10: Minimalnie.
4: Tak troszkę?
10: Troszkę.
4: Ale to znaczy, że tak świetnie się przygotowywaliście przez poprzednie lata, czy że jeszcze jest dużo czasu?
10: Jeszcze dużo czasu.
11: Trzeba mieć dobre nastawienie do życia, no a co będzie, to będzie, no. Gdzie nas świat poniesie, tak?
4: Teraz to głównie kreacje studniówkowe, co?
10: Tak, oczywiście.
0: Dobrze będzie. Życzymy powodzenia. A z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 14:00. Bądźcie blisko.
12: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Jest 16, czas na fakty RMF FM, na które zapraszam Mateusz Bożek. Posłuchajmy razem.
5: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopytłowie, w powiecie wieluńskim, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
6: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
5: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Z pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21:00. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
8: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
9: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
10: No, żeby później nie być rozczarowany.
11: Każde wybory, co są, to ja idę, każę w razie.
12: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
13: To ważne wybory dla Krakowa?
14: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się naprawdę rozwijać, to dlatego mnie martwi.
5: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
15: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
5: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwo Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
16: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
17: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka, 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
5: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
15: Radio, muzyka, fakty.

0: Dzień dobry, witam was w programie Wrocławski Przewodnik. Ja nazywam się Arkadiusz Förster i jak co tydzień, w każdą niedzielę, chcę zabrać was na radiową wycieczkę po Wrocławiu. Dziś opowiem wam o wrocławskim dworcu głównym. Tym, który na pierwszy rzut oka tak z daleka wygląda trochę jak taki średniowieczny zamek, no a przy okazji o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich, bo właśnie tu, we Wrocławiu, ma ona swój początek. Gotowi? No to startujemy. Zatem, dworzec główny we Wrocławiu z pewnością jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych, takim jednym z najbardziej ikonicznych budynków w mieście. Jego historia związana jest z wieloma ważnymi wydarzeniami, czasem tragicznymi, a czasami bardzo śmiesznymi, a z dworcem związanych jest też oczywiście wiele historycznych postaci, no i o nich chcemy sobie tutaj dzisiaj opowiedzieć. To właśnie we Wrocławiu ma początek najstarsza linia kolejowa na ziemiach polskich. To tu, na tym dworcu, kręcono sceny do wielu polskich i zagranicznych filmów. To tutaj jeden ze swoich najsłynniejszych happeningów zorganizowała w czasie stanu wojennego pomarańczowa alternatywa. To tutaj szukano złotego pociągu. Tutaj szukano skarbu Wrocławia. To tutaj na peronie trzecim wpadł pod koła pociągu Zbyszek Cybulski, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii. To tutaj w 97 roku, w trakcie powodzi tysiąclecia, wrocławianie walczyli z wodą zalewającą ten główny węzeł kolejowy w mieście. Wrocławski dworzec główny. Bez niego Wrocław byłby dziś na pewno zupełnie innym miastem. No ale od początku. Neogotycki budynek dworca głównego we Wrocławiu, ten, o którym wspomnieliśmy, który tak z daleka przypomina trochę zamek, od lat intryguje turystów, intryguje mieszkańców, którzy zastanawiają się, co to jest tak naprawdę. Powiem wam w ogóle, że często kiedy z jakimiś grupami przejeżdżam właśnie koło dworca głównego, czy to polskimi, czy z zagranicznymi, to jedziemy tam zupełnie przypadkiem, prawda, że nie planowaliśmy tam być i nagle słyszę takie głośne: wow, ale co to jest? Jakiś zamek? Co to jest, paniarku? No i wyjaśniam wtedy, że to budynek dworca głównego. Najważniejszego i chyba najpiękniejszego dworca kolejowego we Wrocławiu. No ale zanim go wybudowano, w mieście stały już trzy inne dworce. No właśnie, a mimo tego to właśnie ten dworzec, Wrocław Główny, no jest bezsprzecznie symbolem historii kolejnictwa na Dolnym Śląsku. Nie byłoby tego budynku oczywiście, gdyby nie powstanie linii kolejowej, która połączyła Wrocław ze światem. No bo jak dworzec, no to musi być linia kolejowa. I stało się to dokładnie 22 maja 1842 roku, kiedy to uruchomiono pierwszy odcinek tego połączenia kolejowego, tego najstarszego połączenia kolejowego z Wrocławia do Oławy. Trasa miała 26,5 km, a jej pokonanie w jedną stronę trwało 43 minuty. Uroczysty przejazd pociągu na tej trasie, taki pierwszy, oficjalny, miał miejsce w dniu 22 maja 1842 i był pierwszym przejazdem pociągu w granicach dzisiejszej Polski. No ale jak się domyślacie, celem budowy tej całej trasy no, nie była oczywiście Oława sama w sobie, mimo jej całego uroku, ale Górny Śląsk, a konkretnie to tamtejsze kopalnie węgla. Docelowo bowiem ta linia z Wrocławia, wspomniana, miała połączyć Wrocław aż z Mysłowicami. No i teraz, słuchając mnie, niektórzy z was zadają sobie zapewne od razu pytanie. No dobrze, a czemu akurat do Mysłowic? Nie wiem, czemu nie do Katowic, będących, no bezsprzecznie, największym miastem na Górnym Śląsku? Otóż inwestor, spółka o nazwie Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, Oberschlesische Eisenbahn, zaplanowała budowę trasy z Wrocławia do Mysłowic nie jako linii służącej do przewozu pasażerów między Wrocławiem a miastami Dolnego i Górnego Śląska, choć oczywiście to też było możliwe. Ale zaprojektowano tę linię jako taki olbrzymi projekt gospodarczy, ja bym powiedział o znaczeniu wręcz geopolitycznym. Pruskie władze, inwestorzy, chcieli doprowadzić tory do samej granicy państwa pruskiego, aby połączyć swoją sieć kolejową z systemami transportowymi Rosji i Austrii. No i w Mysłowicach miał powstać i powstał olbrzymi węzeł przeładunkowy, głównie węgla, cynku, stali, i był on zlokalizowany na granicy, na styku granic trzech mocarstw: Prus, Rosji i Austrii. Dodatkowym atutem tej inwestycji była też taka możliwość bardzo szybkiego przerzutu wojsk przez Prusy na wschodnią granicę, gdyby oczywiście zaistniała taka potrzeba. Stąd też te Mysłowice. Takim punktem zlokalizowanym na styku tych trzech granic w 1846 roku były właśnie Mysłowice, które leżały jeszcze na terenie Królestwa Prus, ale tuż za jego granicami znajdowały się dwa inne potężne mocarstwa i dlatego trasa z Wrocławia prowadziła właśnie tam. Zresztą tak a propos Mysłowic, to one były naprawdę wtedy już takim starym miastem o wielowiekowej historii. Mysłowice prawa miejskie dostały w XIV wieku, podczas gdy Katowice były wtedy małą, nikomu nieznaną wioską, a dostały Katowice prawa miejskie dopiero prawie 20 lat po tym, jak otwarto już wrocławską linię kolejową. Zatem, zaraz po tym, jak powstał ten pierwszy odcinek z Wrocławia do Oławy, ten najstarszy, rozpoczyna się budowa kolejnych odcinków prowadzących sukcesywnie aż do granicy państwa pruskiego w Mysłowicach. Jeszcze w tym samym 1842 roku inwestor, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, przedłużył trasę z Oławy do Brzegu, następnie do Opola, a budowa całej tej linii kolejowej z Wrocławia na Górny Śląsk do ówczesnej granicy Prus w Mysłowicach trwała jeszcze do roku 1846. I ostatecznie, po niemal 4 latach budowy, 3 października 1846 roku, jak wspomniałem, uroczyście oddano do użytku trasę, która liczyła sobie prawie 200 kilometrów. Najstarsza linia kolejowa na ziemiach śląskich, dokładnie nieco ponad 196. A otwarcia tej linii, było to tak wielkie wydarzenie, że otwarcia tej linii dokonał sam król Prus, Fryderyk Wilhelm III. Według zachowanego rozkładu jazdy, trochę z późniejszego czasu, z roku 1858, pociągi osobowe pokonywały następującą trasę. Wrocław, Oława, Brzeg, Lewin Brzeski, Opole, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Katowice i Mysłowice. Całość przejazdu tej trasy, tym pociągiem osobowym, trwała 6,5 godziny. Mamy linię kolejową, ale oczywiście nie ma kolei bez dworców kolejowych, więc i we Wrocławiu wraz z rozpoczęciem budowy tej linii rozpoczęła się też budowa samego budynku dworca. Budynek ten zachował się do naszych czasów i jest to najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, czyli najstarsza linia kolejowa, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to tu u nas we Wrocławiu. Ale zaznaczmy sobie od razu, że nie jest to ten dworzec główny, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Nie, to jest inny budynek. Ten najstarszy dworzec kolejowy w Polsce stoi nieopodal dworca głównego przy dzisiejszej ulicy Małachowskiego. Będąc ustawionym twarzą w kierunku dworca, to jakby po lewej stronie, prawda? Otóż stoi on sobie dalej, ten budynek przy ulicy Małachowskiego. Jego budowę rozpoczęto w 1841 roku, czyli mniej więcej rok wcześniej niż otwarto linię kolejową. Oddano go oficjalnie do użytku w przeddzień tego pierwszego historycznego przejazdu, czyli ta uroczystość otwarcia dworca miała miejsce w dniu 21 maja 1842 roku. Dzień później pierwszy pociąg w historii przejechał trasę z Wrocławia do Oławy. Było to wydarzenie tak doniosłe, tak historyczne, o tak wielkiej wadze, że jak wiemy z przekazów źródłowych, dzień ten był w naszym mieście olbrzymim świętem. Jak świętowano ten uroczysty dzień? Jak przyświętowano przejazd tego pociągu na najstarszej trasie kolejowej na ziemiach polskich? Opowiem wam już za chwilę. Na razie zrobimy sobie krótką przerwę na chwilę muzyki, po której usłyszymy się ponownie i wtedy opowiem wam, jak ten dzień we Wrocławiu wtedy wyglądał.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
2: No ba!
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.

0: Witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik, w którym rozmawiamy dziś o słynnym budynku Wrocławskiego Dworca Głównego i o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Jak już mówiłem, ten wyczekiwany dzień 22 maja 1842 roku w końcu nadszedł i uruchomiono wtedy oficjalnie połączenie komercyjne dostępne dla każdego podróże pociągiem z Wrocławia do Oławy. No ale musimy sobie tutaj dodać, że w rzeczywistości taki pierwszy przejazd pociągu miał miejsce już dzień wcześniej, 21 maja. Trasę Wrocław-Oława pokonał pociąg, przewożąc oficjalnych gości, władze miejskie, dostojników. Czyli nie był to przejazd komercyjny, tylko taki okolicznościowy. Najpierw oczywiście odbyła się wielka uroczystość na Dworcu Górnośląskim, a potem pociąg pojechał do Oławy, no a tam oczywiście, jak się domyślacie, uroczystość kontynuowana. Tego dnia na Dworcu Górnośląskim we Wrocławiu zgromadziła się cała śmietanka towarzyska miasta, prowincji. W uroczystym przejeździe pociągu wzięło udział ponad 200 osób. Byli wśród nich nie tylko przedstawiciele władz miejskich Wrocławia, wśród tych gości, byli przedstawiciele władz prowincji, prywatni inwestorzy, bankierzy, arystokraci, ludzie, którzy finansowali budowę dworca i linii kolejowej, konstruktorzy, inżynierowie odpowiedzialni za budowę. Natomiast bardzo chyba symptomatyczne jest w tym wszystkim to, że wśród tych 200 osób, które przejechało tym pierwszym przejazdem na tej linii kolejowej, nie było ani jednej kobiety. Sami mężczyźni. 200 gości, sami mężczyźni. Uznano bowiem, że podróż z tak wielką prędkością może być po prostu dla kobiet niebezpieczna. Uroczystość rozpoczęły oczywiście oficjalne przemówienia, w których dominowała duma z technologicznych osiągnięć Wrocławia. Przedstawiciele inwestora, czyli Oberschlesische Eisenbahn, podkreślali fakt, że całość wybudowano zaledwie w 13 miesięcy. No i sami przyznacie, że to rzeczywiście tempo ekspresowe, robi to wrażenie. Były toasty za zdrowie króla Fryderyka Wilhelma IV. Całość wydarzenia uświetniła orkiestra. No wielkie wydarzenie. Z całą pewnością wydarzenie co najmniej roku we Wrocławiu, a być może nawet i dziesięciolecia. No i dopiero wtedy, po tych wszystkich uroczystościach, swoją pierwszą podróż, ten jeszcze nieoficjalny przejazd, wyruszył pociąg prowadzony przez parowóz o nazwie Silesia. No bo jakże mogłoby być inaczej? Jakże inaczej mógłby się nazywać, prawda? Silesia pociągnęła za sobą aż 12 wagonów wypełnionych wspomnianymi gośćmi. Wystartowała dokładnie o 11:15. Towarzyszyły temu kłęby pary, głosy ludzi, głośne świsty. W tamtym czasie oczywiście nie było jeszcze syren elektrycznych, prawda? Więc maszynista używał gwizdka parowego zamontowanego na kotle lokomotywy, przez który pod ciśnieniem wypuszczano parę wodą, a temu towarzyszył oczywiście głośny, taki piskliwy dźwięk, nazywany właśnie świstem. Zatem orkiestra świszczał gwizdek parowy, wszystko zasnuwały kłęby pary, tłum ludzi przypatrujący się wszystkiemu wokół. Tak wyglądał pierwszy dzień kolei we Wrocławiu. Po tym jak pociąg dojechał do Oławy, przejeżdżał przez taki łuk triumfalny, goście wysiedli, a na miejscu, jak się domyślacie, musiał odbyć się kolejny wielki bankiet. Dopiero następnego dnia, 22 maja 1842 roku, odbył się komercyjny debiut pociągu i narodziny regularnego ruchu pasażerskiego z Wrocławia. Dokładnie o 6 rano z Dworca Górnośląskiego ruszył pierwszy w historii ogólnodostępny pociąg rozkładowy, na który bilet mógł kupić sobie każdy. I to właśnie tego poranka kłębiły się tu tłumy mieszkańców, pragnących na własne oczy zobaczyć to niezwykłe wydarzenie, no i ten cud techniki, jakim była lokomotywa parowa. Tego pierwszego dnia pociąg prowadzony przez parowóz Silesia odbył łącznie 4 pełne kursy z Wrocławia do Oławy i z powrotem. Z Wrocławia wyjeżdżał o 6, 10, 14 i 18. W tym pierwszym historycznym przejeździe o godzinie 6 rano wzięło udział 102 szczęśliwców, 102 pasażerów. A o skali gigantycznego zainteresowania Wrocławian pociągami i w ogóle koleją, no najlepiej niech świadczy fakt, że tylko w ciągu pierwszego tygodnia sprzedano na ten pociąg 6466 biletów. jednorazowo do pociągu wchodziło 102 pasażerów. No to daje nam wyobrażenie. Krótko mówiąc, po prostu każdy chciał być jednym z tych pierwszych w historii, który pomknie z tak oszałamiającą prędkością, a prędkość była rzeczywiście oszałamiająca, no bo podczas swoich pierwszych kursów Silesia mknęła ze średnią prędkością około 30 km na godzinę. A na długich, takich prostych odcinkach rozpędzała się nawet do 37-38 km. No, była to prędkość dwukrotnie większa niż maksymalna możliwa prędkość, z jaką poruszały się najszybsze ówczesne dyliżanse konne. W ogóle to było tak niesamowite, że wielu lekarzy w tamtym czasie, w połowie XIX wieku, uważało, że ludzkie ciało, a zwłaszcza mózg, może nie wytrzymać jazdy z tak nienaturalną, zawrotną szybkością. Przestrzegano przed możliwością utraty przytomności w trakcie jazdy albo duszności wywołanych pędem powietrza. Dodam tylko, że dziś tę trasę pociąg popłynuje przeciętnie w niecałe 15 minut. Maszynistą tego pierwszego pociągu był niejaki James Holden, sprowadzony specjalnie z Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że parowóz został wyprodukowany właśnie w Wielkiej Brytanii w zakładach Barry, Curtis and Kennedy w Liverpoolu. W tamtym czasie po prostu na Śląsku nikt nie potrafił jeszcze obsługiwać, a już tym bardziej prowadzić tak skomplikowanych maszyn jak parowóz. Dlatego zamawiając parowóz w Liverpoolu, Towarzystwo Kolei Górnośląskiej musiało w pakiecie wraz z lokomotywami zakontraktować także doświadczonych angielskich fachowców i maszynistów, no żeby to wszystko działało i było sprawne. I właśnie jednym z takich fachowców był James Holden i to on poprowadził przejazd pierwszego pociągu na obecnych ziemiach polskich. A należy dodać, że zarówno James Holden, jak i ci pierwsi brytyjscy maszyniści byli sukcesywnie, stopniowo zastępowani wyszkolonymi kadrami niemieckimi. No ale to był proces, który trwał tak ze 2-3 lata, zanim tak naprawdę doszło do tego. My z zachowanych dokumentów spółki wiemy, że ci zatrudnieni przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej Brytyjczycy zarabiali jak na tamte czasy astronomiczne pieniądze. No było to oczywiście spowodowane ich unikalnymi umiejętnościami, unikalnymi kwalifikacjami. Nikt inny nie potrafił tego robić, dlatego też zdecydowano się, że ci Anglicy sukcesywnie będą szkolili swoich następców, no, którzy już będą lokalnymi maszynistami tutaj, stąd, od nas, z Wrocławia. Na początku w ogóle oni, tak naprawdę ich rola ograniczała się do tego, że dorzucali węgiel do kotła i obserwowali pracę swoich kolegów z Wielkiej Brytanii, sukcesywnie opanowując umiejętność prowadzenia parowozu. Natomiast kiedy ta systematycznie wydłużająca się linia kolejowa dotarła w końcu z Wrocławia do Opola i w następnym roku na Górny Śląsk, liczba przeszkolonych niemieckich maszynistów była już na tyle wystarczająca, że dokładnie w roku 1844 można było w ogóle zrezygnować z usług Brytyjczyków. No to jeszcze na koniec tej części powiedzmy sobie, jak w ogóle wyglądało podróżowanie tą najstarszą linią kolejową. Wagony wyglądały zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy dziś przyzwyczajeni. Otóż miały one po pierwsze bardzo takie różne kolory, to jest jakby ważne. Konstrukcyjnie przypominały tak naprawdę konne dyliżanse, takie pocztowe, tylko postawione na żelaznych kolejowych podwoziach. Miały drewniane nadwozia, tak jak wspomniałem, pomalowane na jaskrawe kolory. No to a to ułatwiało orientację, bo oczywiście obowiązywał podział na klasy, więc każda z klas miała swój kolor. Klasa pierwsza. Ich wagony były czerwone, zamknięte całkowicie i najlepiej amortyzowane. Z zewnątrz ten wagon wyglądał jak takie trzy połączone ze sobą pudła klasycznych dyliżansów, a wewnątrz przedziały były bardzo eleganckie, no wyściełane miękkimi tkaninami. Pasażerowie siedzieli na wygodnych, tapicerowanych kanapach naprzeciwko siebie. Okna były oszklone, no co chroniło oczywiście przed wiatrem i dymem z parowozu. No więc jak łatwo się domyślić, tą klasą podróżowali wyłącznie ci najbogatsi, arystokracja, kupcy, urzędnicy. wagony drugiej klasy, miały kolor żółty i również były zamknięte i zadaszone, to ważne. No ale za to miały dużo prostsze wykończenie. Ich wnętrze nie miały tych wszystkich luksusowych materiałów, fotele były obite po prostu skórą, mocnym płótnem i one również zapewniały ochronę przed deszczem i sadzą, a różnicą było to, że były słabiej amortyzowane, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć bardziej w nich trzęsło. No i klasa trzecia miała wagony w kolorze zielonym. Podróż zapewniała, ja was zapewniam, sporo emocji, gdyż były to całkowicie otwarte platformy. Serio. Bez dachu, bez ścian bocznych, a przestrzeń ograniczały jedynie zewnętrzne barierki zabezpieczające przed wypadnięciem. W środku proste ławy, drewniane, pasażerowie wystawieni na warunki atmosferyczne. Jeżeli akurat padał deszcz, no to oni oczywiście mokli. Pęd powietrza smagał im twarze. No czasami wysiadając po tej podróży gdzieś tam w Oławie, oni wyglądali naprawdę, no byli totalnie pobrudzeni. Słuchajcie, w tych pierwszych wagonach nie było też przejść między korytarzami, dlatego konduktorzy, chcąc sprawdzać bilety w czasie jazdy, musieli przeciskać się na zewnątrz pociągu, idąc po specjalnych bocznych stopniach. Słuchajcie, usłyszymy się za kilka minut.
1: Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Cześć, przed nami kolejna część wrocławskiego przewodnika, w której dziś opowiadamy o dworcu głównym we Wrocławiu, o najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Wy już wiecie, jak doszło do powstania tej linii, dlaczego tak się stało, że prowadziła ona z Wrocławia na Górny Śląsk, więc powstała. Gdybyśmy chcieli oszacować koszty budowy całej tej linii kolejowej z Wrocławia do Mysłowic, no z tą infrastrukturą kolejową, dworce, to wszystko, to dziś no, byłoby to bardzo trudne oczywiście, bo są zupełnie inne realia gospodarcze, cywilizacyjne i tak dalej. No ale jeżeli podejmiemy taką próbę przeliczenia tych wydatków poniesionych wtedy przez inwestorów, mniej więcej w połowie XIX wieku, to na pieniądze w dzisiejszej Polsce, na teraz, można by było oszacować, że ta inwestycja, gdyby jej się podjąć, kosztowałaby około 10 miliardów złotych. No reasumując, było to przedsięwzięcie bardzo drogie, niezwykle spektakularne, bardzo prestiżowe. No dobrze, ale wciąż nie powiedzieliśmy sobie ani słowa o głównym bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli o budynku dworca głównego. A nie powiedzieliśmy nic dlatego, bo wtedy tego budynku jeszcze po prostu nie było. Ten pierwszy dworzec kolejowy we Wrocławiu, podkreślmy to jeszcze raz, najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich, to zupełnie inny budynek. Budynek stoi dziś przy ulicy Małakowskiego, patrząc od przodu dworca jakby po jego lewej stronie, ale to inny budynek. No i niestety z dawności tego pierwszego dworca kolejowego niewiele dziś pozostało. Wy zadajecie sobie teraz zapewne pytanie, no jak to możliwe? Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, miejsce o znaczeniu historycznym, kulturowym. Dlaczego znajduje się w takim razie w złym stanie? A stan rzeczywiście jest zły, bo myślę, że niemal grozi mu zawalenie. No to posłuchajcie jego historii. Budynek tego dworca górnośląskiego, tego pierwszego, to tak naprawdę pomnik historii. Najstarszy zachowany budynek dworcowy w Polsce, to stąd odjechał pierwszy pociąg w historii na ziemiach polskich. Tu zebrali się ci goście, tutaj otwarto linię kolejową do Oławy, tutaj parowóz Silesia ruszył po raz pierwszy, tu pierwszy raz przyjeżdżał, tutaj, no tu rozpoczęła się historia kolei we Wrocławiu i na Śląsku i w Polsce. Dworzec ten wybudowano w zaledwie rok i to też chyba jest godne podkreślenia, bo kamień węgielny pod budowę dworca górnośląskiego położono 2 maja 1841 roku, a pierwszy pociąg odjechał stąd już 22 maja 1842. Autorem projektu dworca był radca budowlany, królewski radca budowlany August Rosenbaum, a dworzec zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. No i słuchajcie, co jest ważne tutaj? Ważne jest to, że był to dworzec czołowy. To oznacza, że pociągi stąd startowały albo tutaj kończyły swój bieg. Nie można było jakby przejechać obok tego dworca. Po prostu albo się tutaj stąd wyjeżdżało, albo tutaj skończył się bieg pociągu. To był dworzec czołowy. Na parterze miał punkt obsługi pasażerów, były kasy biletowe, punkt przyjmowania bagażu, urząd telegraficzny, oddzielne poczekalnie oczywiście i restauracje dla pasażerów pierwszej, drugiej, no i trzeciej klasy. Na piętrze mieściły się biura Towarzystwa Kolei Górnośląskiej, mieszkania służbowe dla zawiadowców. Było też luksusowe mieszkanie przeznaczone dla dyrektora kolei. Chwała i sława tego obiektu była relatywnie krótka, gdyż trwała tak około 15 lat. Kolej rozwijała się tak dynamicznie, w tak szybkim tempie, no że po prostu bardzo szybko okazało się, że ta dwutorowa stacja czołowa dworca górnośląskiego nie spełnia już wystarczająco dobrze swojej funkcji i przydałby się nowy, dużo większy dworzec. Jak postanowiono? Tak też zrobiono i w roku 1857 tuż obok tego starego dworca otwarto dużo większy, istniejący do dziś dworzec Wrocław Główny. Ten, który do dziś jest głównym węzłem kolejowym w naszym mieście. Zanim sobie jeszcze o nim opowiemy, chcę powiedzieć wam o tym, jak potoczyły się losy starego dworca przy Małakowskiego, tego historycznego, bo to ciekawa i chyba smutna historia. Otóż od momentu otwarcia dworca głównego, tego nowego, tego zamku, no znaczenie tego budynku oczywiście sukcesywnie malało. Malało. Niektóre zabudowania wyburzano pod nowe torowiska, sam budynek zaadaptowano na biura kolejowe, na mieszkania. Po II wojnie światowej długo funkcjonowała tu kolejowa służba zdrowia i przychodnia, a obecnie budynek jest opuszczony i od lat systematycznie popada w ruinę. Okna, drzwi są dziś zabite deskami, tynk odpada ze ścian, a na nich pojawia się dzika roślinność. Wiecie, jak to wyrastają takie roślinki gdzieś tam na budynku, no to tam też możecie to zobaczyć. Po prostu katastrofa. A chyba największym paradoksem jest fakt, że na fasadzie budynku wciąż można jeszcze odnaleźć i odczytać pamiątkową tablicę wmurowaną tu w 150. rocznicę uruchomienia najstarszej linii kolejowej na ziemiach Polski. Historyczna tablica pokazująca wagę i rangę tego obiektu, a sam obiekt, jak wspomniałem, no w stanie nie najlepszym. Dziś ten historyczny dworzec ma dokładnie 184 lata. Wtedy był elementem życia towarzyskiego Wrocławia, ukazywał przybyszom nasze miasto jako jedno z największych miast ówczesnych Niemiec. Smutne, prawda? No dobrze, to żebyśmy się tak już nie smucili, to musimy w tym momencie przejść do dworca głównego i powiedzieć sobie, że zanim on został wybudowany, w mieście były, jak już wspomniałem wcześniej, działające trzy inne dworce, no w tym ten górnośląski, bo on wtedy był czynnym dworcem. No ale popatrzcie, zainteresowanie koleją i wszystkimi tymi możliwościami, jakie ten nowy rodzaj transportu ze sobą przynosił, było tak ogromne, tak olbrzymie, że Towarzystwo Kolei Górnośląskiej bardzo szybko doczekało się konkurencji. Jeszcze w tym samym 1842 roku we Wrocławiu wybudowano inny dworzec kolejowy. Oddano go do użytku w 1843 roku, czyli zaledwie rok później. Był to dworzec Siewocki, stojący do dziś przy placu Orląt-Lwowskich. Tam inwestorem było prywatne towarzystwo kolejowe o nazwie Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, czyli Breslau, Schweidnitz, Freiburger, Eisenbahn Gesellschaft. Jak się łatwo domyślić, no stąd też nazwa dworca, prawda? Dworzec Świebocki, bo na początku obsługiwał linię do Świebodzic, potem wydłużoną do Wałbrzycha i z taką nitką do Świdnicy. Można powiedzieć, że dworzec Świebocki stał się taką główną bramą wyjazdową z Wrocławia w Karkonosze i w Sudety. Potem z tego samego dworca można jeszcze było pojechać także na północ, najpierw do Poznania, a potem do Szczecina. Trzecim dworcem Wrocławia, który wybudowano jeszcze przed dworcem głównym, był dworzec Marchijski, oddany do użytku w 1844. Inwestorem była inna prywatna spółka, tym razem Towarzystwo Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Budynek oddano do użytku w październiku 1844 i stąd odjeżdżały pociągi do Legnicy, choć głównym kierunkiem tak naprawdę była stolica Niemiec, Berlin. Dodatkowo właśnie na tej linii pociągnięto taką nitkę w kierunku Saksonii, najpierw do Zgorzelca, a potem do Drezna. Podsumowując, można powiedzieć, że zaledwie w 3-4 lata Wrocław znalazł się w europejskiej siatce połączeń kolejowych z kilkoma dworcami. Słuchajcie, to na razie tyle. W drugiej godzinie naszego programu, już za kilka minut, opowiemy sobie, jak to się stało, że dworzec główny we Wrocławiu stał się tym symbolem kolejowego Wrocławia, o tym, że jego budynek jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów przez turystów w naszym mieście. Za kilka minut słyszymy się ponownie.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900.

0: ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach już prawie 17. Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
17: Witam i zapraszamy. A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S3 na Pomorzu Zachodnim. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach RMF FM wracamy do Krakowa i przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W nich także zaproszenie na specjalny wieczór wyborczy. A na koniec stolica i kobiecy rekord w warszawskim maratonie. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i osobówki na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie, Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica zablokowany jest lewy pas w stronę Świnoujścia. Kierowcy, uważajcie. Jeszcze przez 4 godziny będą otwarte lokale wyborcze w Krakowie. W stolicy Małopolski trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. W wyborach startuje 7 kandydatów. Jak poprawnie oddać głos?
18: Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera. Ten znak X musi być przy tym jednym kandydacie, no i to będzie ten kandydat, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować, że głos będzie nieważny. Występuje w tych wyborach taka sytuacja, że jeden z kandydatów zrezygnował, zanim wydrukował kartę do głosowania. Jego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, natomiast jeżeli skreślimy go, no to taki głos będzie uznany za nieważny.
17: Wyjaśniał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Ostateczne wyniki głosowania będą znane około 4 nad ranem. W faktach już teraz zapraszamy na nasz wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF24, przygotowanym wspólnie z redakcją Polsat News. W ich plenerowym studiu teraz Tomasz Staniszewski ze swoim gościem, prowadzącą program Kraków Wybiera, Małgorzatą Świtałą.
19: Mm-hmm. Czym wyróżniać będzie się ten wieczór na tle innych telewizji?
20: Po pierwsze, będziemy pierwsi. 19:10 to jest ta godzina, kiedy wystartujemy jeszcze w ciszy wyborczej. Po drugie, to ten jeden raz, po raz pierwszy

0: historii. Wszystkie gwiazdy publicystyki spotkają się w jednym momencie, nie powiem w jednym studiu, bo każdy będzie w swoim, ale to tych, którzy urodzeni w Krakowie, tych, którzy urodzeni w Warszawie, będę pytać o to, jak widzą Kraków, jak widzą te wybory prezydenckie. Ciężko będzie tylko pogodzić te wszystkie osobowości. Mam nadzieję, że uda mi się przebić chociaż z jednym pytaniem.
1: Zapraszamy na wieczór wyborczy w telewizji Polsat News, w radiu informacyjnym RMF24 i oczywiście w Faktach RMF FM.
2: W Faktach zaczynamy już o 20:00. Nie wolno zadawać śmierci pod pozorem współczucia, mówił papież Leon XIV podczas spotkania z chorymi i pracownikami środka Akil Notre Dame w Lourdes. Wskazał też, że godności osoby nie można mierzyć, ani nie podlega ona dyskusji. Papież wezwał też personel medyczny, aby pozostawał w służbie życia i z czułością towarzyszył cierpiącym. Na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do chorych. Nie jesteście ciężarem, lecz bijącym sercem naszego człowieczeństwa i cennym skarbem dla Kościoła, powiedział papież Leon XIV, powierzając ich opiece Matki Bożej z Lourdes.
3: Fakty na sportowo.
2: Kobiety głównymi bohaterkami 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy padł dziś kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin i 24 minut. W czołówce biegu również Polki. Najlepszy wynik miała Anna Bodnar. Ona na metę dobiegła 30 minut później.
4: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40 roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
5: Były momenty kryzysu?
4: Tak, od 36 kilometra cały czas.
5: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów?
4: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyzwoicie.
2: Usłyszał na mecie Maratonu Warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był dzisiaj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zaczynamy drugą godzinę wrocławskiego przewodnika i to jest ta chwila, kiedy spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego budynek dworca Wrocław Główny do dziś tak intryguje, fascynuje mieszkańców, turystów, przyjezdnych. Dlaczego właśnie on? Jak już o tym mówiłem, ta taka stale wzrastająca liczba pasażerów, szybko rozbudowująca się sieć połączeń kolejowych, zapotrzebowanie na kolejne trasy, to wszystko doprowadziło do tego, że już w latach 40. XIX wieku dworzec górnośląski przestał po prostu wystarczać, żeby obsługiwać te połączenia z Wrocławia na Górny Śląsk. A tymczasem jeszcze w 1853 roku Towarzystwo Kolei Górnośląskiej uzyskało koncesję na kolejne połączenie, tym razem z Wrocławia do Poznania. No stało się zatem oczywiste, że należy jak najszybciej wybudować nowy dworzec, no bo teraz to ten dworzec stary górnośląski to już na pewno sobie nie poradzi i nie będzie w stanie obsługiwać tych wszystkich tras kolejowych. Autorem projektu dworca głównego we Wrocławiu był niemiecki architekt Wilhelm Grabow. Pełnił on wtedy, kiedy projektował budynek, funkcję królewskiego architekta kolei górnośląskich i był zarazem też etatowym urzędnikiem towarzystwa. To ważne, nie było zatem żadnego otwartego konkursu. Wilhelm Grabow po prostu otrzymał zlecenie, aby wykonać projekt tego dworca, no i wykonał. Prace ruszyły. Zresztą to, że nie było tego konkursu, było spowodowane tym, że w XIX-wiecznych Prusach infrastruktura strategiczna, no a taką była kolej, dworce kolejowe, była ściśle kontrolowana przez państwo i powiązana z konkretnymi towarzystwami kolejowymi. No w tym wypadku z Towarzystwem Kolei Górnośląskiej. Pracując w tymże towarzystwie, Grabow świetnie znał, rozumiał specyfikę kolei, więc też jego projekt, jak się okazał się atrakcyjny nie tylko wizualnie, ale też funkcjonalnie. Budowa tego najsłynniejszego wrocławskiego dworca ruszyła we wrześniu 1855 roku i znowu tempo było ekspresowe, trwała zaledwie 2 lata, do roku 1857. Jak to było możliwe? Prace zorganizowano z niesamowitą precyzją. Na budowie pracowało każdego dnia średnio 250 murarzy. Logistyka była perfekcyjna, co oczywiście zwiększało tempo prac, prawda, że wszystkie towary docierały na czas, w odpowiednim momencie, nie zalegały i tak dalej. Wilhelm Grabow wszystkiego osobiście pilnował. Nadzorował, chodził, skrupulatnie rozliczał. To dzięki niemu wiemy na przykład dokładnie, że do wzniesienia budowli zużyto niemal 7 milionów cegieł, ponad 1000 ton cementów. Budowa trwała na tyle krótko, że już w 1856 roku cały ogromny budynek zadaszono. Inwestorzy pieniędzy nie żałowali i dzięki temu wybudowano dworzec, który niemal od razu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w mieście. Namacalny, widoczny przykład potęgi gospodarczej Wrocławia i Śląska. 12 października 1857 roku, w dniu oddania obiektu do użytku, dworzec główny we Wrocławiu, jego oryginalna nazwa to Breslau Oberschlesische Bahnhof, był uznawany za bezdyskusyjnie największy dworzec kolejowy w Europie Środkowej. Ale to nie koniec. Według ówczesnych kryteriów technicznych oraz według historyków architektury po prostu, był to największy, najbardziej monumentalny dworzec kolejowy w Europie. Ten nasz wrocławski, największy w Europie. No a wy tam przy odbiornikach radiowych siedzicie sobie teraz, mówicie, no jak, zaraz, chwileczkę, zaraz, byłeś, widziałeś jakieś dowody. No to proszę bardzo. Słuchajcie, główny budynek dworcowy zyskał fasadę o długości 200 metrów. W połowie XIX wieku dworce kolejowe były zazwyczaj skromnymi budynkami technicznymi. Projekt Wilhelma Grabowa no całkowicie zrywał z tą tradycją tych małych budynków. Skala obiektu była tak gigantyczna, że monumentalny gmach w stylu neogotyku angielskiego, bo w takim właśnie stylu został wybudowany, przypominał wielki pałac, zamek królewski. No coś, co kompletnie oszałamiało ówczesnych podróżnych. Do tego hala peronowa o długości 200 metrów, w której na początku znajdował się tylko jeden, ale za to potężny peron. W latach 50. XIX wieku wzniesienie tak ogromnej konstrukcji, w pełni zadaszonej, przeszklonej, to stanowiło architektoniczny, inżynieryjny unikat na skalę europejską. Hala chroniła pasażerów przed deszczem, śniegiem, przed warunkami atmosferycznymi, no w taki sposób, jakiego nie oferowała większość ówczesnych stacji kolejowych w Europie. No i niespotykany nigdzie indziej komfort pasażerów. Wrocławski dworzec wręcz wyznaczał standardy, europejskie standardy nowoczesności. 4 osobne kasy biletowe, osobna poczta, wyodrębnione miejsce wysyłki bagażu. Do tego luksusowe restauracje, poczekalnie podzielone na poszczególne klasy dla podróżnych, specjalny, odseparowany apartament cesarski dla odwiedzających miasto monarchów. W 1857 roku, kiedy w wielu europejskich metropoliach pociągi zatrzymywały się jeszcze na prowizorycznych, czasami wręcz stacjach czołowych, Wrocław zyskał centralny, wielki kompleks przesiadkowy, zintegrowany, który swoją kubaturą, nowoczesnością zdominował kolejową mapę ówczesnej Europy. I na koniec tej części kilka słów wyjaśnienia, dlaczego budynek wrocławskiego dworca z daleka wygląda jak ten taki średniowieczny zamek. W połowie XIX wieku, kiedy powstaje dworzec główny we Wrocławiu, dominującym nurtem w architekturze był historyzm, tak zwane neostyle. Architekci szukali inspiracji w dawnych, minionych epokach, uważając, że wszystko, co można było już wymyślić w architekturze, zostało już wymyślone. Wystarczy po prostu tylko po to sięgnąć, po to, co kiedyś było, pięknie to odwzorować, dodać współczesny sznyt i będzie okej. Ten nurt został w ogóle zapoczątkowany w połowie XVIII wieku w Anglii, a chronologicznie pierwszym z takich neostylów był neogotyk. Nawiązujące oczywiście do średniowiecza. Pojawia się on na Wyspach Brytyjskich i wraz z tymi pierwszymi budowlami w ogóle pojawia się moda na budowanie takich pałaców wzorowanych na dawnych, minionych czasach, na średniowieczu. Za pierwszy w historii przykład takiej neogotyckiej budowli uważana jest rezydencja Strawberry Hill pod Londynem, a dziś to już właściwie w Londynie, wybudowana w połowie XVIII wieku dla pisarza Horacego Walpola, autora pierwszej w historii literatury powieści gotyckiej zatytułowanej Zamczysko w Otranto. I od tego czasu rozpoczyna się moda na takie neogotyckie rezydencje, czyli takie jakby udające trochę średniowiecze. Najpierw opanowuje ona Anglię, potem przedostaje się do Europy, no a moda oczywiście dociera także do Niemiec i do Wrocławia. No i nasz wrocławski dworzec główny jest efektem tego powszechnego zainteresowania gotykiem jako stylem architektonicznym, choć powstaje on niemal w 100 lat później niż ten słynny pałac w Strawberry Hill. Dlaczego wygląda jak średniowieczny zamek? Kiedy na niego patrzymy, dlaczego mamy takie wrażenie? Bo w budowli wykorzystano wszystkie takie elementy architektoniczne, charakterystyczne właśnie dla późnego średniowiecza. Cała górna część budynku, fasada, wieże, wieżyczki, zwieńczona jest blankami, czyli takimi charakterystycznymi ząbkami, które widać na średniowiecznych zamkach. No tam w tych zamkach pełniły one funkcję obronną, użytkową, a na budynku wrocławskiego dworca mają wyłącznie funkcję ozdobną. Po prostu mają ładnie wyglądać. Wspomniane wieże, wieżyczki to również taki element znany nam powszechnie ze średniowiecznych zamków. Do tego charakterystyczne okna i portale, mające łuki ostre, co jest wyróżnikiem, cechą charakterystyczną gotyku. Choć w tym akurat konkretnym wypadku naszego dworca ten łuk jest lekko spłaszczony, co było typowe dla angielskiej architektury z czasów dynastii Tudorów. Więc no nie taki typowy łuk ostry, ale też gotycki. Lodżie, arkady przypominają gotyckie wejścia na dziedzińce zamkowe. No i do tego okna, balustrady wypełnione ozdobnymi kamiennymi mazwerkami. Po prostu jak na średniowiecznym zamku i tak właśnie został zaprojektowany dworzec główny. Dobrze, teraz trochę odetchniemy, przed Wami krótka przerwa muzyczna, a my usłyszymy się już za kilka minut.
1: Radio LMF 24.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.

0: Cześć, cieszę się, że nadal jesteście z nami w kolejnej odsłonie programu Wrocławski Przewodnik, w której dziś opowiadam wam o dworcu głównym we Wrocławiu. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że ten wybudowany w latach 1855-1857 dworzec główny we Wrocławiu w momencie oddania do użytkowania był największym dworcem kolejowym w Europie. Myślę natomiast, że ciężko będzie wam uwierzyć w to, jak wyglądała wtedy najbliższa okolica tego dworca. Otóż w 1855 roku, kiedy ruszała jego budowa, był on tak naprawdę wznoszony na południowych peryferiach miasta. Jego najbliższa okolica była niezabudowana, rolnicza. W sąsiedztwie, tuż obok, funkcjonował sobie wtedy, kiedy budowano dworzec, w najlepsze, olbrzymi staw rybny. Ten staw, ten wielki teren, na którym się on znajdował, dzisiaj zamykałby się on w obrębie ulic Suchej, Gajowej, Glinianej i Borowskiej, prawda? Czyli tam z tyłu dworca. Za stawami rozpoczynały się zabudowania już podwrocławskich wsi. Lemgruben na przykład, czyli tam, gdzie jest dzisiejsze osiedle Huby. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że budowa dworca po prostu odmieniła tę część Wrocławia. Ona wymusiła zmianę całego układu komunikacyjnego najbliższej okolicy. Ponieważ pasażerowie musieli jakoś dostać się z centrum miasta na dworzec, wytyczono i poprowadzono nowe ulice, a jedyną pamiątką po tych stawach rybnych wspomnianych przed chwilką, jedyną pamiątką stojącą do dziś tak naprawdę, czy którą można zobaczyć wizualnie, jest nazwa ulicy Stawowej, gdyż właśnie tamtędy kierowano się wcześniej w stronę tych stawów hodowlanych. No ale to nie koniec, bo ta dawna droga polna, która była przed dworcem, dziś jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Mam na myśli oczywiście dzisiejszą ulicę Piłsudskiego, kiedyś nazywała się ona w tamtym czasie na początku Gartenstrasse. To tu, właśnie na tej ulicy, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać nowoczesne hotele, które szybko stały się wizytówką miasta. Wysiadający na dworcu goście, jako pierwsze budowle miasta, widzieli właśnie te hotele. Stojące do dziś przy Piłsudskiego hotele takie jak Hotel Grand, Hotel Piast, Hotel Polonia, Hotel Europejski, w znacznym stopniu zresztą zachowały one ten swój pierwotny wygląd, a w ostatnich latach, zapewne widzieliście to przechodząc tamtędy, dzięki pracom konserwatorskim, modernizacji, wypiękniały te wszystkie obiekty, szczególnie zaś pieczołowitemu odtworzeniu elewacji detali nadano właśnie budynkowi Hotelu Grand, właśnie zresztą Hotel Grand. On się znajduje tuż obok, stojącego po drugiej stronie ulicy Hotelu Piast i te dwa hotele tworzą jakby taką historyczną bramę wjazdową do centrum Wrocławia. Jak wychodzimy z dworca głównego, patrzymy przed siebie, mamy Grand, mamy Hotel Piast i między innymi ulicę, która prowadzi do centrum. Tak było w XIX wieku i tak zresztą jest obecnie. Zresztą właśnie na obecnej ulicy Piłsudskiego, naprzeciwko dworca, tam gdzie dziś stoi taki wysoki biurowiec, przed wojną stał kolejny hotel, bo tych hoteli było tam naprawdę wiele. I właśnie tam, przed dworcem głównym, tam doszło do zamachu na cesarza Wilhelma II. Tak, to prawda, doszło we Wrocławiu do zamachu na koronowaną głowę. Kiedy to się wydarzyło? 16 listopada 1900 roku, dokładnie o 12:45, gdy odwiedzający wtedy Wrocław cesarz Wilhelm II przejeżdżał w tym miejscu, tam naprzeciwko dworca powozem, z tłumu wybiegła kobieta i rzuciła toporem w stronę cesarza. Cesarzowi nic się nie stało, bo topór po prostu odbił się od wozu i wpadł pod koła. Kobietę natychmiast zatrzymano, a jak wykazało potem śledztwo, 40-latka nie była jakąś anarchistką, przeciwniczką władzy. Po prostu była kobietą chorą psychicznie. Natomiast ważne jest chyba to, wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że chwilę zamachu uwiecznił aparatem stojący w tłumie fotograf amator, który przypadkowo nacisnął migawkę dokładnie w momencie, w którym kobieta rzuca tym toporem w stronę cesarza. I jest to jedno z pierwszych historii, nie wiem czy pierwsza, ale na pewno jedno z pierwszych w historii zdjęć, na których udało się uchwycić dokładny moment zamachu na głowę państwa. No a informacja o tym wydarzeniu oczywiście obiegła zaraz wszystkich wszystkie światowe media. I ten zamach stał się bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń, wiadomości wszystkich mediów na świecie, przynajmniej w tym tygodniu. No dobrze, ale wróćmy sobie do samego budynku dworca. Musimy bowiem mieć taką świadomość, że ten obiekt, który my dziś widzimy, nie wygląda dokładnie tak samo jak ten dworzec wybudowany w połowie XIX wieku. W latach 1899-1904, czyli na przełomie XIX i XX wieku, przeszedł on bowiem potężną przebudowę. I to właśnie efekty tej przebudowy dziś podziwiamy, przyjeżdżając pociągiem do Wrocławia. Dziś często my sami, wrocławianie, jesteśmy dumni z tego przepięknego dworca. Z dumą, z wielką przyjemnością pokazujemy go gościom z innych miast Polski. No ale musicie wiedzieć, że podziwiają go oczywiście także turyści z zagranicy. Jako przewodnik mogę wam powiedzieć, że sam tego doświadczyłem. Przyjeżdżają do Wrocławia miłośnicy kolei, nawet z Japonii, nawet ze Stanów Zjednoczonych, którzy potrafią, wraz ze mną oczywiście w moim towarzystwie, spędzić na tym naszym dworcu nawet kilkadziesiąt minut, fotografując ten obiekt z każdej możliwej strony. Wiem, sam takich pasjonatów kolei z całego świata po wrocławskim dworcu oprowadzałem, więc na pewno tak jest. No to powiedzmy sobie teraz jeszcze, jak to się stało, że doszło do tej przebudowy. Powodów było kilka, ale trzy najważniejsze z nich to po pierwsze, częsty paraliż ruchu drogowego w mieście, powodowany przez pociągi. Po drugie, nadmiar pasażerów. Po trzecie, potrzeba unowocześnienia obiektu. No to zacznijmy od tych utrudnień w ruchu. Wybudowanie w 1857 roku torów kolejowych oznaczało, że biegły one na poziomie gruntu i początkowo oczywiście nie stanowiło to żadnego problemu. Ruch kołowy w mieście był wtedy relatywnie niewielki, ale pod koniec XIX wieku tory przecinające południe Wrocławia zaczęły stanowić poważny problem. Wrocław był już wtedy prawdziwą wielkomiejską metropolią i te przejeżdżające pociągi tamowały ruch kołowy, tramwajowy, pieszy, powodowały wielkie, czasami gigantyczne korki i zatory. Dlatego wybudowano wielką kolejową estakadę, wznoszącą się około 5 metrów nad poziomem ulicy. Wszyscy ją świetnie kojarzymy. No i dzięki temu pod linią kolejową można było przebić tunele i wybudować drogi bezkolizyjnie łączące centrum miasta z południem Wrocławia. Po drugie, ten pierwotny dworzec posiadał jeden długi peron, a tory wchodziły bezpośrednio do wnętrza budynku. Więc z czasem, przy tej wzrastającej sukcesywnie liczbie pasażerów, przepustowość dworca robiła się niewystarczająca. Dlatego też wybudowano 5 zupełnie nowych, podwyższonych peronów, połączonych z tym głównym budynkiem podziemnymi tunelami, tam gdzie wszyscy dziś chodzimy, tak jest do dzisiaj, zaś tę dawną halę peronową, tę pierwszą, tą taką piękną, którą widzimy na samym początku, zamieniono w takie reprezentacyjne centrum obsługi pasażerów. No i po trzecie, chodziło, jak wspomniałem, o unowocześnienie dworca. Nad nowo powstałymi peronami wzniesiono gigantyczną, przeszkloną halę peronową o stalowej konstrukcji. I znów, zastosowane na wrocławskim dworcu głównym rozwiązania architektoniczne okazały się strzałem w dziesiątkę. Nie zmieniono w ogóle historycznego wyglądu budynku, a w tej nowej części wprowadzono zatem elementy zgodne z tymi nowymi, najnowszymi trendami w architekturze. Wtedy, w tamtym czasie, takim stylem, który obowiązywał, była secesja. Dlatego kasy biletowe, balustrady schodów i jakieś inne detale zaprojektowano właśnie w stylu Art Nouveau, uzyskując efekt neogotyckiego zamku i secesyjnych detali wypełniających wnętrze. I to właśnie dlatego ten wrocławski dworzec robi tak wielkie wrażenie na podróżnych. Jest tak niesamowity. O tym, jakie ważne wydarzenia miały miejsce na wrocławskim dworcu głównym, jacy znani, wybitni ludzie wysiadali bądź wsiadali do pociągu na tym dworcu, opowiemy sobie już za kilka minut po krótkiej przerwie w ostatniej części dzisiejszego programu Wrocławski Przewodnik, na antenie oczywiście RMF24 Wrocław.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Po reklamie.

Witam Was ponownie. Dziś rozmawiamy o wrocławskim dworcu głównym. W ostatniej części naszego radiowego przewodnika chcę opowiedzieć Wam o znanych ludziach, o znanych osobistościach, które gościły na wrocławskim dworcu, no i o niezwykłych wydarzeniach, a były takie, które miały tu miejsce. Zacznijmy może od tych znanych osobistości, a były wśród nich koronowane głowy, dyplomaci, artyści. No już poprzednio, w tym poprzednim wejściu wspomnieliśmy sobie o zamachu na cesarza Wilhelma II, do którego doszło na ulicy dokładnie przed dworcem głównym w 1900 roku, ale nie był to jedyny europejski władca, który postawił stopę na naszym dworcu. 4 lata wcześniej, w 1896 roku, przyjechał na wrocławski dworzec luksusowym pancernym pociągiem car Mikołaj II Romanow wraz z małżonką, carycą Aleksandrą. Na dworcu osobiście przywitał ich cesarz Wilhelm II. Ta wizyta ostatniego cara Rosji we Wrocławiu była tak wielkim wydarzeniem dyplomatycznym, że bracia Lumière wysłali operatora, aby na taśmie

formie filmowej uwiecznił to wydarzenie. No i rzeczywiście tak się stało. Gdy we wrześniu 1896 roku car Mikołaj II przyjechał do Wrocławia, kinematograf braci Lumière był wtedy takim hitem, jednym z najnowszych, największych osiągnięć techniki. Bracia Lumière, którzy zapoczątkowali epokę kina, trwającą z wielkim sukcesem do dziś. Oni ten swój kinematograf opatentowali zaledwie rok wcześniej, przed tą wizytą cara pociągiem we Wrocławiu. Dlatego uwiecznienie tamtej wizyty na ruchomym obrazie wywołało tak wielką sensację. Już po wizycie cara Mikołaja II w naszym mieście organizowano tu we Wrocławiu pokazy filmowe z tej wizyty, na które przychodziły tysiące ludzi. Słuchajcie, to po prostu trwało kilka tygodni. Ludzie przychodzili masowo, oglądali na własne oczy, jak wizyta cara Mikołaja we Wrocławiu wyglądała. No a wyglądała rzeczywiście imponująco. W ogóle tamtego dnia dworzec, całe miasto udekorowano z gigantycznym przepychem. Władze Wrocławia chciały olśnić tych rosyjskich gości, dlatego dworzec główny, pobliskie ulice, ubrano w kilometry girland, flagi obu krajów, setki lampionów. Wzdłuż trasy przejazdu orszaku wzniesiono tymczasowe łuki triumfalne, takie bramy triumfalne i ozdobne kolumny zwieńczone cesarskimi i pruskimi orłami. Mało tego, w nocy miasto było w pełni iluminowane, rozbłyskując tysiącami gazowych i już wtedy elektrycznych latarni. No po prostu historyczne wydarzenie. Inną taką powszechnie znaną osobą, która przyjechała niegdyś pociągiem właśnie na wrocławski dworzec, był Winston Churchill, przyszły premier Wielkiej Brytanii, który odwiedził Wrocław w roku 1906. Churchill przybył do Wrocławia na Dolny Śląsk na osobiste zaproszenie cesarza Wilhelma II, by jako brytyjski podsekretarz stanu do spraw kolonii obserwować wielkie manewry cesarskich wojsk. Również przy okazji tej wizyty, oczywiście Wrocław ponownie udekorowana z wielkim przepychem, hotele wręcz nie mogły pomieścić zagranicznych gości, którzy zjechali do miasta, dyplomatów, wojskowych. Cała wizyta, i to ważne, została okraszona jednym z najbardziej znanych zdjęć z tamtego okresu historii w Europie, na którym właśnie widać stojących obok siebie i uśmiechających do siebie cesarza Wilhelma II i Churchilla. Ale na peronach dworca można było spotkać oczywiście nie tylko koronowane głowy, ale też innych przywódców państw. I choć nie jest to zapewne powód do dumy dla miasta, to kilkakrotnie wizytował miasto Adolf Hitler. Włącznie ze swoją najsłynniejszą wizytą w lipcu 1938 roku z okazji niemieckiego święta sportu i gimnastyki. Z drugiej strony, jeszcze przed wojną, na tym samym wrocławskim dworcu wysiadali z pociągu Ignacy Jan Paderewski, polski premier, kompozytor, generał Józef Haller, wybitny polski dowódca, stratek. On akurat odwiedził miasto w roku 1920. Jedną natomiast w okresie powojennych z takich najbardziej spektakularnych wizyt na naszym dworcu była wizyta Leonida Breżniewa, ówczesnego przywódcy ZSRR w kwietniu 1965 roku. Pociąg pancerny z radzieckim przywódcą wjechał na wrocławski dworzec główny rano, a po całym dniu pełnym oficjalnych spotkań odjechał do Warszawy o godzinie 21.45. To, co się działo wtedy wokół torowisk i wrocławskiego dworca głównego, zszokowało mieszkańców i totalnie sparaliżowało miasto. Przeszukiwano dosłownie każdy fragment torów. Specjalne jednostki milicji obywatelskiej, SB, służb bezpieczeństwa, wojsk ochrony pogranicza, one sprawdzały trasy kolejowe, mosty, wiadukty, zwrotnice w poszukiwaniu ewentualnych ładunków wybuchowych. Breżniew miał obsesję na tym punkcie, bardzo bał się zamachu na swoje życie, więc naprawdę postarano się sprawić, by poczuł się we Wrocławiu komfortowo. Na nasypach kolejowych rozstawiono funkcjonariuszy milicji i żołnierzy, którzy stali wzdłuż tych torów i patrzyli w stronę miasta, pilnując, czy coś złego się przypadkiem nie dzieje. Pobliskie kamienice, domy przeszukiwali już kilka dni wcześniej agenci SB. Jak już przeszukali, zakładali kłódki na drzwi prowadzące na przykład do piwnic czy na dachy, by tam nikt już nie mógł wejść aż do dnia wizyty. No słuchajcie, totalna paranoja. Powiedzmy sobie o jeszcze jednej osobie bardzo ważnej, związanej z wrocławskim dworcem głównym, tym razem związanej w sposób tragiczny.
Zbigniew Cybulski, legendarny polski aktor, tragicznie zginął tu w styczniu 1967 roku. Cybulski pracował wtedy we Wrocławiu na planie filmu Morderca zostawia ślad w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Była to zresztą jego ostatnia rola filmowa w życiu. No i w niedzielę 8 stycznia rano w 1967 roku Cybulski spieszył się do Warszawy na próbę spektaklu Teatru Telewizji. Gdy wbiegł na peron trzeci, ekspres zmierzający do Warszawy właśnie ruszył. Mimo tego Cybulski próbował wskoczyć do pociągu. Pośliznął się, noga utkwiła mu między stopniem wagonu a krawędzią peronu. Pociąg wciągnął go na tory pod te toczące się koła, no i aktor zmarł kilka godzin później. W 30. rocznicę śmierci Zbyszka Cybulskiego w 1997 roku wybitny polski reżyser Andrzej Wajda odsłonił w posadzce peronu trzeciego wmurowaną pamiątkową tablicę z brązu, która przypomina nam tego wybitnego aktora. I zresztą do dziś zapewne widzieliście sami, można tam zobaczyć kwiaty czy znicze składane ku pamięci właśnie Zbyszka Cybulskiego. Jednak polskie kino łączy z Dworcem Głównym we Wrocławiu no nie tylko ta tragiczna śmierć. W scenerii dworca kręcono przecież wiele znakomitych filmów, począwszy od kultowej Stawki większej niż życie, kiedy to w 10. odcinku pod tytułem Zdrada perony i tunele wrocławskiej stacji odgrywają główny dworzec kolejowy w Berlinie. Tych filmowych produkcji kręconych na dworcu było naprawdę dużo. Ja muszę coś wybrać, ja przypomnę wam tylko no na przykład takie filmy jak Trzy kolory biały z 1994 roku w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z główną rolą Zbigniewa Zamachowskiego. Czy też tego samego wybitnego reżysera, no absolutnie genialny film Przypadek z 1981 roku z Bogusławem Lindą w roli głównej. Chyba taki najbardziej w ogóle dworcowy film w historii polskiego kina, no powstał właśnie na dworcu we Wrocławiu, zatytułowany Mniejsze niebo, w którym to główny bohater grany jest przez Romana Wilhelmiego. On porzuca swoje dotychczasowe życie i zamieszkuje na wrocławskim dworcu głównym i no dworzec, jak się łatwo w takiej sytuacji domyślić, no staje się bardzo ważną częścią tej opowieści. Z takich nowszych produkcji wymieńmy choćby sobie serial Wielka Woda z 2022 roku. Myślę, że wielu was widziało o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu w 1997 roku. W czasie tych ponad 160 lat funkcjonowania Dworca Głównego był on zatem świadkiem no, wielu historycznych wydarzeń. Od oblężenia Festung Breslau poprzez happeningi pomarańczowej alternatywy. Zresztą kiedyś poświęcimy alternatywie na pewno jakiś odcinek. No więc happeningi pomarańczowej alternatywy w czasie stanu wojennego. Obrona dworca przed powodzią. No kryzys migracyjny, z którym mieliśmy do czynienia kilka lat temu, kiedy to na wrocławski dworzec przyjeżdżały tysiące ludzi w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Wiele z tych wydarzeń zapewne niedługo na antenie RMF24 Wrocław w kolejnych naszych spotkaniach z wrocławskim przewodnikiem omówimy. Ja w związku z tym już teraz serdecznie was na te spotkania zapraszam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za dziś. We'll be right back.

Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona.

0: do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvite Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: To już prawie 18:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Witamy.
12: Witam, jestem. Zapraszam. Cztery osoby poszkodowane w wypadku w Górkach na Mazowszu podczas Regionalnego Święta Hodowców Koni. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Dla kierowców ważne informacje z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskim. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Rywalem Szwecja. Cztery osoby, w tym dziecko, ucierpiały w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas Regionalnego Święta Hodowców Koni. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przepięty do bryczki koni nagle się spłoszył. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. To na odcinku Bydgoszcz-Piła. Zderzyły się tam dwa motocykle, wprowadzono ruch wahadłowy. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
13: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
14: Tym żyje Kraków.
12: Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, bez poważniejszych incydentów, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Odnotowano jeden przypadek złamania ciszy wyborczej i jedno złamanie kodeksu wyborczego, kiedy jeden z głosujących podarł swoją kartę. Na konferencji Miejskiej Komisji był Maciej Połachicki. Krakowianie mają na kartach do głosowania 8 nazwisk, ale mogą zagłosować tylko na 7 kandydatów. Co z głosem oddanym na tego skreślonego?
15: Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Dyl, nazwiska kandydata, który się wycofał, nie wykresza się z kart do głosowania. Prawo też nie przewiduje w takim przypadku drukowania nowych kart.
16: Nie drukujemy ich ponownie, no bo to wycofanie mogłoby nastąpić nawet dzień przed tym głosowaniem, czy nawet w dniu głosowania tak naprawdę mogłaby zaistnieć sytuacja, że któryś kandydat się wycofuje. Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. No i teraz co się stało?

0: Jeżeli postawimy dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny.
1: Należy jednak pamiętać, że głos oddany tylko na kandydata, który się wycofał, czy dwóch innych kandydatów, będzie głosem nieważnym. Sprzed Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Pałachicki.
2: Na stadionie w Solnej ostatni trening naszej kadry przed meczem ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. To właśnie Szwedzi w marcu pokonali nas w barażach, przez co biało-czerwoni nie pojechali na mundial. Trening kadry śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasza reprezentacja traktuje ten mecz jako rewanż?
3: Dobry wieczór. W naszej reprezentacji raczej nikt do tego spotkania nie podchodzi jak do rewanżu. Chociaż jak przyznał selekcjoner kadry Jan Urban, porażka marcowa i brak awansu na Mistrzostwa Świata była ogromnym ciosem, a jutrzejszy mecz może być kolejnym krokiem w rozwoju naszej reprezentacji.
4: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
3: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, który przyznał także, że nie zobaczymy już na lewej obronie Jakuba Kiwiora, bo to rozwiązanie kompletnie nie sprawdziło się w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a zdecydowanie bliżej gry na tej pozycji jest Przemysław Frankowski. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
2: Szwecja-Polska, przypomnę, mecz jutro, początek o 20:45.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Niedzielny wieczór z Radiem RMF24, czyli czas na wykład otwarty. Krzysztof Urbaniak, witam was serdecznie i zapraszam. Dzisiaj pytamy, dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory i dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OkoTest. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie.
0: Panie doktorze, jak czytam, w populacji daltonizm czerwono-zielony dotyczy około 8% mężczyzn i poniżej 1% kobiet. Mężczyzn z tą cechą jest około 16 razy więcej, a najczęstsze typy daltonizmu to zaburzenia widzenia barw czerwono-zielonych. To dlaczego to głównie mężczyźni są daltonistami?
1: Mężczyźni głównie są daltonistami z powodu tego, że zaburzenia w obrębie osi czerwono-zielonej są związane genami, które leżą na chromosomie X. Mhm. Mężczyzna ma tylko jeden chromosom X, kobieta ma dwa te chromosomy, także ma dodatkową parę kopię tych genów w przypadku, kiedy by na jednym chromosomie się one nie znajdowały. Także już jakby tutaj z natury posiadania jednego chromosomu X jesteśmy skazani większym prawdopodobieństwem na to, że może nas dotyczyć daltonizm częściej. Mm-hmm.
0: Czyli tutaj na dzień dobry jesteśmy trochę poszkodowani jako my mężczyźni. Panie doktorze, a czopki czerwone w siatkówce, co się dzieje w siatkówce, gdy brakuje tych prawidłowych czopków czerwonych albo tych zielonych?
1: Tak naprawdę powstają inne sygnały, które biegną z siatkówki do mózgu. Tak naprawdę z każdego rodzaju są trzy rodzaje czopków odpowiedzialne za widzenie różnych barw. I one, z nich powstaje pewien sygnał i mózg odczytuje na podstawie tego sygnału barwę. Jeżeli nie będzie odpowiedniej ilości tego genu, bądź ten sygnał będzie niepełnowartościowy, w tym momencie sygnały z tych dwóch, które miały być różne, są tak samo odbierane przez mózg. Dlatego nie ma różnicy w tych barwach i nie są, i mózg nie jest w stanie na podstawie tych podobnych sygnałów, chociażby biegnących z różnych zupełnie komórek. Dla niego to samo. Dlatego te barwy się pokrywają i część widma, czy tam zakresu tych barw nie jest przez takie osoby widoczna.
0: Panie doktorze, a czy kobieta będąca nosicielką genu daltonizmu, czyli ten jeden wadliwy chromosom X, czy widzi kolory inaczej niż kobieta bez takiej mutacji i czy ma to jakieś konsekwencje dla jej widzenia barw?
1: Może, ale nie musi. Aha. Ale zwykle nie zauważa żadnej trudności w codziennym życiu. W specjalistycznych badaniach u części tych nosicielek widać subtelne różnice w rozpoznawaniu barw. Mogą one na przykład inaczej oceniać dwa bardzo podobne odcienie tkaniny. Sama obecność dodatkowego jakby tutaj tego pigmentu nie oznacza, że pacjentka czy ta kobieta będzie widziała barwy inaczej lub w ciągłym życiu będzie, w codziennym życiu będzie jej to przeszkadzało. Także te różnice są subtelne, a na pewno nieznaczące.
0: Do tej subtelności w widzeniu barw jeszcze wrócimy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24, ale panie doktorze, czy są typy daltonizmu, które równie często dotykają kobiet i mężczyzn, czy prawie zawsze to jest męska domena i od czego to zależy?
1: Tak naprawdę nie dotyczy to bardziej częściej mężczyzn, a rzadziej kobiet. Dotyczy częściej na pewno zaburzenia, dotyczą w obrębie osi czerwono-zielonej. Aha. Natomiast inne zaburzenia mogą występować tak samo u kobiet i u mężczyzn. Także trzeba też rozróżnić zaburzenia, które są chociażby obecne od dzieciństwa, od nowych, które mogą powstać za życia. Jeżeli ktoś przez całe życie miał trudności z odczytywaniem kolorowych tablic, to ta sytuacja jest stała i nie będzie ulegała zmianie. Jest to niezależne tutaj od innych czynników. Natomiast jeżeli osoba dorosła nagle zauważyła, że czerwony kubek wydaje się bledszy, a kolory w jednym oku są mniej żywe, to należy się po prostu zgłosić do okulisty i zbadać, co może być tego przyczyną. Natomiast częściej mężczyźni widzą zaburzenia w obrębie barw czerwono-zielonych, natomiast nie ma tak naprawdę typowych tutaj zaburzeń, które są charakterystyczne i występowały różnie dla obu płci.
0: Panie doktorze, czy z wiekiem widzenie barw może się zmieniać i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Może się zmieniać widzenie barw, ponieważ mogą tutaj dochodzić patologiczne procesy w postaci chorób, czy to siatkówki, czy nerwu wzrokowego, kiedy informacje będą odbierane przez mózg inaczej. Chociażby inna intensywność, te barwy mogą być bardziej wyblekłe i to jest informacja, kiedy należy się zgłosić do badania Także w ciągu życia chociażby rozwój zaćmy może spowodować to, że te barwy będą widziane inaczej niż w czasach chociażby młodości, tak? Mhm. Dlatego powinniśmy porównywać oczy jedno do drugiego, sprawdzać sobie naprzemiennie. W tym momencie bardzo często sami też jesteśmy w stanie wyłapać te różnice.
0: No to sprawdzamy w takim razie naprzemiennie jedno oko i drugie oko, a z nami na łączach zostaje pan dr Tomasz Tomczyk z kliniki Oko Test, okulista, a my wracamy do was już za chwilę.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Radio RMF 24 i wykład otwarty, jak zawsze w niedzielny wieczór. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki OKO.test. Dzisiaj pytamy m.in., dlaczego to panie widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory, dlaczego to mężczyźni są częściej z kolei daltonistami. Panie doktorze, badania pokazują, że kobiety średnio lepiej rozróżniają subtelne różnice kolorów. Pan doktor już o tym trochę wspominał. Szczególnie w zakresie czerwieni, zieleni i tego koloru niebieskiego. Z kolei mężczyźni mający tylko ten jeden chromosom X nie mogą mieć takiej przewagi. Co to właściwie znaczy, że kobieta... Jest takie pojęcie tetrachromatyka. Co to właściwie znaczy, panie doktorze, że kobieta jest tetrachromatką? I ile dodatkowych barw może teoretycznie rozróżniać w porównaniu z takim typowym mężczyzną?
1: Większość z nas korzysta z informacji, które biegną z trzech klas czopków. Czopki to takie komórki w siatkówce, które są odpowiedzialne za widzenie barw i te barwy rozpoznają, niosąc sygnały do mózgu. U niektórych kobiet mogą występować cztery klasy, które różnią się tą reakcją na światło, które do tej siatkówki trafia. Jeżeli mózg rzeczywiście wykorzystuje tą informację, która pochodzi z tej czwartych dodatkowych czopków, w tym momencie mówimy o tetrachromacji. Mhm. Wyobraźmy sobie dwa kawałki na przykład czerwonej tkaniny. Dla typowego obserwatora one są identyczne, ale powstały chociażby z innych barwników. Dlatego tetrachromatka ma większą jakby tutaj predyspozycję i możliwości do tego, że tą subtelną, niezauważalną dla większości osób różnicę w barwach będzie w stanie rozpoznać.
0: A czy da się w jakiś prosty sposób, panie doktorze, sprawdzić, czy ktoś ma tę zdolność, czy to wymaga jakichś bardzo specjalistycznych testów laboratoryjnych?
1: Nie ma tak naprawdę domowych, wiarygodnych sposobów, chociażby sposobu za pomocą jakiegoś internetowego testu, aby żeby to sprawdzić, czy sprawdzić tą funkcjonalną tetrachromację. Mhm. My na telefonie widzimy tak naprawdę cztery kolorowe kwadraty, które tworzą daną barwę, także ten obraz powstaje z innych barw. Jest to dowód na to, że nie będziemy w stanie rozróżnić tutaj całej palety odcieni na naszych monitorach, także na telefonach czy monitorach na pewno tego nie sprawdzimy. Oczywiście istnieją specjalistyczne testy, które już wykonają, jesteśmy w stanie właśnie badać tą tetrachromację funkcjonalną i wtedy jesteśmy w stanie wykonać jakby dokładne tutaj chociażby sygnały, które trafiają do mózgu czy siatkówki za pomocą elektrofizjologii. Także te sygnały, które trafiają z siatkówki u tetrachromatek troszeczkę się różnią. W domowych warunkach nie jest to możliwe do zrobienia. Także tutaj wymagana jest do tego specjalistyczna aparatura naukowa do badania tego typu zaburzeń.
0: A czy przewaga pań w rozróżnianiu kolorów to jest tylko kwestia genów, o których pan doktor mówił, czy to jest też, może to też mózg pań inaczej przetwarza informacje o barwach?
1: Na pewno informacje, które trafiają, to jedno. Natomiast całe życie tak naprawdę ilość tych kolorów, które do nas trafiają, a tak naprawdę informacji tego światła, my się uczymy tak naprawdę rozpoznawać kolory. Osoba, która chociażby dobiera te kolory w sposób zawodowo, będzie ich widziała więcej, dlatego że będzie zwracała różnice. Te różnice, które też mózg musi później wytworzyć i tak naprawdę zróżnicować. Dlatego kolorów się uczymy patrzeć przez całe życie, natomiast wiele osób po prostu będzie je widziało tak samo, ponieważ nie wykorzystują, nie mają też możliwości, nie docierają do nich wszystkie informacje, które są możliwe, ażeby wykształcić te nowe wzorce.
0: A czy widzenie kolorów zmienia się z wiekiem, panie doktorze, i u mężczyzn, i u kobiet?
1: Na pewno nie porównywałbym tego co do płci, że będzie się zmieniało u mężczyzn bardziej albo u kobiet bardziej. Natomiast może się zmieniać oczywiście w ciągu życia, chociażby jedno oko nagle może widzieć mniej intensywne barwy niż drugie. Tak naprawdę to jest czynnik, to jest sygnał, kiedy powinniśmy się udać do specjalisty, bo chociażby możemy w tym momencie mieć problemy z nerwem wzrokowym siatku, czy chociażby z najprostszą przyczyną zaćmą, kiedy to zaburzenie w barw również się jakby pojawia w momencie, kiedy rozwija się zmętnienie soczewki.
0: A jakie jeszcze są objawy zaćmy, panie doktorze?
1: Na pewno będzie to utrata kontrastu, spadek widzenia ostrości do dali bądź do bliży. U niektórych pacjentów chociażby może być polepszenie widzenia do bliży, pozorne, którego wcześniej nie mieli, bo musieli chociażby używać do tego okularów, ażeby czytać. Tych objawów zaćmy jest tak naprawdę dużo, tylko że trzeba sobie wziąć pod uwagę, że niestety one występują bardzo pomału. Także nie rozwijają się z dnia na dzień, nie są zauważalne z dnia na dzień, dlatego wielu pacjentów zaćmą myśli, że jest przekonany, że widzą dobrze w dalszym ciągu.
0: Jak najczęściej badać wzrok w takim razie, panie doktorze?
1: Myślę, że taka prosta reguła to porównujmy jedno do drugiego oka, zasłaniając to oko jedno z drugim naprzemiennie. To jest najprostszy sposób i w tym momencie wykazuje na pewno różnicę, czy widzimy tak samo, czy jednak w jednym oku może coś się dziać.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Zostańcie z nami, bo z nowymi informacjami wracamy do was już za kilka minut.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchacie wykładu otwartego, to jest Radio RMF24. Dzisiaj z panem Tomaszem Tomczykiem, okulistą z kliniki OkoTest, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego panie lepiej rozróżniają kolory, a dlaczego też mężczyźni są częściej daltonistami. Panie doktorze, jak już pan mówił, w siatkówce mamy trzy rodzaje czopków odpowiedzialnych za widzenie barw: czerwone, zielone i niebieskie. Jak najprościej wytłumaczyć, co się dzieje w oku daltonisty? Dlaczego niektóre kolory zaczynają się zlewać, a inne ciągle są dobrze widoczne?
1: Tak naprawdę oko rozpoznaje barwy, porównując te sygnały, które pochodzą z danych rodzajów czopków w siatkówce. Przy najczęstszym zaburzeniu te widzenia, barwy pomagające odróżnić czerwień od zieleni są zbyt podobne, to co mówiłem na początku. Tak. Wyobraźmy sobie, że są dwie czerwone truskawki wśród zielonych liści. Osoba z takim zaburzeniem widzi owoce i liście, ale te barwy są bardzo podobne i zlewają się, przez co nie może znaleźć chociażby tych truskawek. Oczywiście ta osoba będzie w tym momencie adaptować się do tego z tymi zaburzeniami, to oko daltonisty będzie zwracało i wykorzystywało zupełnie inne informacje. Także będzie zwracało uwagę na kształt, wielkość, a chociażby jasność. Także kolory nie znikają. Trudność dotyczy jakby wybranych zestawień kolorów. Także żółty znak na ciemnym tle będzie nadal bardzo dobrze, doskonale ale widoczny, natomiast niektóre po prostu odróżnienie niektórych barw od siebie będzie niemożliwe, dlatego daltoniści uczą się wykorzystywać jakby tych innych czynników, dzięki którym będą mogli rozpoznawać i uczą się dokładnie rozpoznawać codzienne przedmioty i radzą sobie w życiu.
0: Czy w takim razie są takie sytuacje, w których lepsze albo gorsze widzenie barw realnie zmienia to, jak ktoś odbiera świat? Na przykład w nauce, panie doktorze, w pracy, w codziennych zadaniach, gdzie kolory niosą informację ważną?
1: Ja myślę, że na pewno, dlatego że najczęściej to ma znaczenie wtedy, kiedy za pomocą kolorów przekazujemy ważne informacje. Uczeń może mieć chociażby problem z mapą, na której znajdują się dwie takie same linie. Pracownik może pomylić kontrolki, jeżeli nie ma wyraźnych różnic bądź nie ma kształtów. W tym momencie kierowca rozpoznaje oczywiście światła po ich położeniu, bo do tego jest przyzwyczajony. Natomiast sama na nieznanej tablicy przyrządów ta barwa ikon będzie dla niego jakby nierozpoznawalna. W codziennych sytuacjach domowych na przykład oceniamy świeżość owoców czy dojrzałość. Też jakby tutaj te różnice mogą wynikać z tego, jak widzimy te barwy. Dlatego nie powinniśmy jakby tutaj korzystać z bardzo podobnych barw, które mogą nieść informacje, które są bardzo ważne. Chociażby stację metra, oznaczenie dla osób z daltonizmem, to będzie zupełnie niewidoczne, dlatego muszą one pochodzić z dwóch jakby innych osi barw, które będą, nawet w przypadku istnienia takich zaburzeń widzenia barw daltonizmu, będą dla tych pacjentów widoczne.
0: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pań. Czy u kobiet z potencjalną tetrachromacją, o której pan doktor wspominał, mózg naprawdę widzi więcej kolorów, czy to jest raczej kwestia lepszego rozróżniania odcieni w ramach tego samego zakresu barw?
1: To nie jest na pewno tak, że taka osoba, która ma tetrachromację, nagle będzie widziała zdecydowanie większy zakres tych barw widzialnych, czy będzie chociażby widziała ultrafiolet. Ta osoba będzie miała większą możliwość, ażeby odróżniać jakby barwy w obrębie tych samych odcieni. Także będzie odróżniać odcienie w obrębie tych samych palet barw. Także nie będzie to jakby dodatkowe kolory, które my nie widzimy, ta osoba widzieć, tylko będzie rozróżniać po prostu więcej odcieni w obrębie poszczególnych barw.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj z gościem, okulistą, panem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OkoTest. Rozmawiamy o widzeniu barw, o tym, dlaczego panie lepiej te barwy rozróżniają, dlaczego to panowie są częściej daltonistami. I już za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia. Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, wykład otwarty wraz z okulistą, doktorem Tomaszem Tomczykiem z kliniki OKO.Test. Rozmawiamy o widzeniu barw. Panie doktorze, w badaniach psychologicznych panie o wiele częściej rozróżniają takie subtelne odcienie. Pan doktor już o tym trochę wspominał, na przykład między białym a ekri, beżem, kremowym. Z kolei mężczyźni częściej określają to po prostu jako kolor biały. No tak już po prostu mamy. Kobiety też szybciej i dokładniej identyfikują drobne różnice w nasyceniu i odcieniu, co przekłada się na taki, no, o wiele bogatszy słownik kolorystyczny i o wiele większą uwagę do detali barwnych. Z kolei daltonizm u mężczyzn może utrudniać, jak już pan doktor mówił przed chwilą, codzienne zadania, gdzie kluczowe jest rozróżnianie sygnałów kolorystycznych. Od ubrań, przez jedzenie, po wykresy, interfejsy i tak dalej, i tak dalej. Czy te różnice w percepcji kolorów, one się przekładają na codzienne sytuacje, na przykład wybór ubrań, kosmetyków, ocenę jedzenia? Czy to są raczej drobne niuanse? Pan doktor mówił również o tym, że ważne jest oznaczenie pewnych miejsc w naszym życiu codziennym.
1: Dokładnie tak. To zależy oczywiście od sytuacji, ponieważ może mężczyźni chociażby mogą pomylić odcienie dwóch skarpetek, które zakładają do garnituru. Natomiast te trudności w ocenie zależą tak jakby również od intensywności, od oświetlenia. Także wiele czynników jakby wpływa na to, w jaki sposób będą się te zaburzenia ujawniać. Myślę, że w codziennych czynnościach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, dlatego że uczymy się tych barw, tak naprawdę nazywać te barwy w ten sposób, jaki widzimy. Także będziemy być może wiedzieli, nie będziemy wiedzieli, czy to jest burgundowy, czy jest to żywo-czerwony, natomiast będziemy jakby wiedzieć, że jest to mimo wszystko w obrębie tej czerwieni. Także te zaburzenia zależą oczywiście od sytuacji, tak jak powiedziałem, sytuacja metra, oznaczenia, gdyby to były w tej samej osi. No nie będzie to widoczne do rozróżnienia możliwe, natomiast zazwyczaj w codziennym życiu absolutnie nie przeszkadza to aż tak pacjentom, bo nie ma takiej sytuacji, że pacjent widzi tylko i wyłącznie w odcieniach biało-czarnych, czyli w odcieniach szarości. Także świat nawet dla daltonisty jest kolorowy, ale te kolory są jego indywidualne.
0: Ewentualnie możemy mieć problemy w nazywaniu tych kolorów, bordowy, a burgund na przykład, prawda?
1: Dokładnie.
0: Panie doktorze, a mężczyźni z takim typowym widzeniem trichromatycznym i kobiety potencjalne tetrachromatki, czy mogą się różnić w odbiorze sztuki, designu, natury?
1: Myślę, że na odbiór, myślę, że wpływają zupełnie inne emocje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, które rozróżniamy, myślę, że to nie będzie miało wpływu na to, w jaki sposób odbieramy sztukę czy naturę. Może osoby, które właśnie mają tetrachromację, w tym momencie będą rozróżniać więcej odcieni podczas patrzenia na zielony tam krajobraz, będą tej zieleni widzieć więcej. Natomiast w dalszym ciągu wszyscy będziemy widzieć, że jest to zielone. Także myślę, że o odbiór i o emocje, to wchodzą tutaj zupełnie inne różnice i bodźce, które są wykształcane, myślę, indywidualnie podczas każdego życia.
0: A czy warto, żeby projektanci, marketerzy, twórcy stron, czy tam na przykład aplikacji brali pod uwagę, że kobiety i mężczyźni mogą dosłownie widzieć ten sam kolor zupełnie inaczej? I jakie byłyby takie praktyczne konsekwencje takiego podejścia, panie doktorze?
1: Myślę, że bardzo powinni brać twórcy reklam i chociażby treści, które są przedstawione, że każdy może te kolory widzieć inaczej albo nie każdy je widzi w ten sam sposób. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby przekaz danej informacji nie zawierał tego samego koloru. Jeżeli w aplikacji chociażby błędne pole będzie wyświetlone na czerwono, dodajmy napis, żeby chociażby poprawić to, co jest tym komunikatem błędu. Jeżeli na wykresie jedna linia jest zielona, a druga czerwona, to w tym momencie musimy podpisać je chociażby, czyli dodać jakby tutaj agendę do tego, co oznacza. To na pewno pomoże przy tworzeniu takich treści i na pewno spowoduje mniej tutaj nieporozumień w momencie, gdy dochodzi do odbioru tych treści przez osoby, które barwy mogą widzieć inaczej. Także nie trzeba tworzyć osobnego projektu czy projektów dla kobiet i dla mężczyzn. Warto stworzyć takie wzorce, które będą zrozumiane przez wszystkich tych, którzy widzą barwy prawidłowo i nie mają zaburzeń, ale też przez tych, którzy są dotknięci daltonizmem.
0: To już tak tytułem podsumowania, panie doktorze, jakie są najważniejsze fakty, a jakie mity dotyczące daltonizmu?
1: Myślę, że na pewno mitem jest to, że wszyscy daltoniści widzą tylko jakby w odcieniach szarości. Także to jest taki mit, wydaje mi się, najczęściej spotykany. Natomiast myślę, że tak naprawdę są coraz większe możliwości, chociażby stworzenie okularów, które blokują odpowiednie barwy światła, że daltoniści dzisiaj są w stanie widzieć te barwy. Także rozwój nauki, rozwój technologii sprawia to, że w dzisiejszym świecie jesteśmy również pomóc daltonistom w tym, ażeby odbierali kolory tak jak większość społeczeństwa.
0: Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj naszym gościem był pan dr Tomasz Tomczyk, okulista z kliniki Oko Test. Jeszcze raz dziękuję. Udanego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję. Dla państwa także. Także jesteśmy w stanie widzieć nasz świat piękny, kolorowy i tego państwu życzę. Natomiast zarówno daltoniści, jak i osoby, które nie są z tym problemem związane, widzą ten świat kolorowo, a nie w szarościach. Pozdrawiam.
2: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24. Już dziś po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić.

0: To jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
1: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
0: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
0: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach 19 jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
13: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
14: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy 2 kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
13: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20:00 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
13: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
15: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy teatr widzianej z równi krupowej, z fragmentów, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy.

0: wyjdziemy z równi.
1: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
2: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
3: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
4: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i ta kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
5: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Pietrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
8: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami naszej. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Nikola Grbicz.
9: Zespół i zawodnicy, z którymi ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
8: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego, potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
10: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
8: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie 2 latach. I na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek, 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się czwarta kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Słuchacie radia RMF 24. W niedzielny wieczór czas na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy w historii. Dziś przenosimy się na pustynię Atacama w Chile, gdzie w 2010 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych w historii górnictwa. Kuba Śliwiński, zapraszam. Piasek rozległej pustyni Atacama mieni się niczym złoto w upalnym słońcu północnego Chile. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Fala upału niesie się nad pasmem górskim. Na tle błękitnego nieba wyróżniają się jedynie szczyty wulkanów. Rozciągająca się na obszarze 100 tysięcy kilometrów kwadratowych pustynia Atacama to jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W niektórych jej rejonach sumarocznych opadów nie przekracza 1 mm. Jednocześnie ten pustynny teren o wulkanicznym krajobrazie znany jest z ogromnego bogactwa minerałów i metali. Od miedzi, złota i srebra przez rudy żelaza po lit. I właśnie z uwagi na to bogactwo, w drugiej połowie XIX wieku Atacama stała się obiektem sporu pomiędzy Chile a Boliwią i Peru. 5-letni konflikt, nazywany często wojną o Saletrę, zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem Chile i przejęciem przez ten kraj kontroli nad przeważającą częścią pustyni. Wygrana umożliwiła też rozpoczęcie budowy chilijskiego przemysłu wydobywczego. Gospodarka Chile rozkwita, a na pustyni zaczynają pojawiać się miasteczka. Jednym z nich jest Copiapó, stolica regionu Atacama. Miasto leży na skraju pustyni i obecnie liczy 130 tysięcy mieszkańców. Pomimo nieprzyjaznego klimatu, zabudowaniom towarzyszy duża ilość zieleni. Niezliczone drzewa rosnące wzdłuż ulic chronią przed niemiłosiernym skwarem. Copiapó przede wszystkim jednak jest regionalnym centrum przemysłu wydobywczego. W jego sąsiedztwie znajdują się dziesiątki kopalń, a większość mieszkańców pracuje właśnie w górnictwie. San José leży około godziny drogi na północ od Copiapó. To mała, prywatna kopalnia miedzi i złota, której tunele i szyby sięgają głębokości 700 metrów. Zakład działa od bardzo dawna i w przeszłości zdarzały się już tam wypadki. Problemem jest m.in. przepuszczalność gruntu i niestabilna struktura. W 2007 roku w wyniku wybuchu w San José zginął jeden z pracowników. Rząd zamknął wtedy kopalnię, jednak już rok później, po pozytywnych wynikach kontroli bezpieczeństwa, otwarto ją ponownie. Skargi na wentylację i procedury awaryjne jednak nie ustały. Pod koniec lipca 2010 roku górnicy z San José zaczynają odczuwać powtarzające się wstrząsy w podłożu skalnym. Dla 40-letniego operatora maszyn, Mario Sepulvedy, nie jest to nic nowego. Pracuje pod ziemią już ponad 16 lat i wiele widział. Każdego dnia liczy się z ryzykiem. Mario mieszka w Santiago, 10 godzin drogi od San José. Pracuje co drugi tydzień, z dala od żony Elwiry i dwójki dzieci. Tęskni za rodziną. Jednocześnie jest urodzonym liderem. Koledzy nazywają go El Loco, czyli szaleniec, bo często się śmieje, zarażając tym śmiechem innych. Nikt jeszcze nie wie, że właśnie ta niezwykła cecha niedługo stanie się jedną z niewielu rzeczy trzymających przy życiu 33 ludzi uwięzionych pod ziemią. Jest czwartek, 5 sierpnia 2010 roku. Mario powinien wracać do domu, jednak dowiaduje się, że zwolniono jednego z jego kolegów. W grafiku są braki, ktoś musi go zastąpić, tylko na ten jeden dzień. Mario zgadza się zostać. Przez ostatnie tygodnie podłoże skalne w San José wydaje niepokojące odgłosy. Wśród górników krążą opowieści, że kopalnia płacze. Kierownictwo San José ignoruje jednak te sygnały, co okaże się wkrótce dramatycznym w skutkach błędem. Wczesnym popołudniem Mario zaczyna odczuwać powtarzające się drgania. Wibracje narastają, aż w końcu ściany szybu wypełnia ogłuszający huk. Wszystko pokrywa chmura pyłu. Nic nie widać. Ciężko też oddychać. Mario wpada w panikę. Jest uwięziony pod ziemią, bez drogi ucieczki. Wydaje mu się, że to już koniec i że za chwilę zostanie pogrzebany żywcem. Drgania jednak ustają, a skały uspokajają się. Górnicy są pogrążeni w całkowitych ciemnościach. Wiedzą, że doszło do tąpnięcia. Zasilanie elektryczne zostało odcięte, więc muszą korzystać wyłącznie z latarek czołowych. Poruszają się podziemnymi tunelami, niemal po omacku. Wreszcie delikatne światło ukazuje im potężną szarą ścianę. To ogromny odłamek góry, który runął w sam środek labiryntu tuneli i odciął jedyną drogę na powierzchnię. Są uwięzieni na głębokości ponad 600 metrów. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Już za chwilę wrócimy do historii 33 górników uwięzionych w chilijskiej kopalni San Jose. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Po reklamie.

0: To jest niedzielny wieczór w radiu RMF24. Trwa program Czarne Skrzynki, a w nim wracamy do największych katastrof w historii. W 2010 roku 33 górników na prawie 70 dni zostało uwięzionych w kopalni miedzi i złota San Jose w Chile. Jednym z nich był 40-letni wówczas Mario Sepulveda. Po pierwszych chwilach paniki Mario odzyskuje zimną krew. Ostrożnie schodzi niżej, aż w końcu dociera do schronu ratunkowego, położonego niemal na samym dole kopalni. Panujące tam gorąco i wilgoć są nie do wytrzymania. Ale to najmniejszy z problemów Mario. Tymczasem górnicy jeden po drugim wchodzą do schronienia. Większość z nich jest w szoku, są poobijani, ich ciała pokrywa krew zmieszana z pyłem. W końcu w schronie zbiera się cała załoga. 33 mężczyzn. I już samo to graniczy z cudem. Górnicy przeszukują komorę, szukając apteczek, butli z tlenem i żywności. W pomieszczeniu o powierzchni 50 metrów kwadratowych znajdą puszki z tuńczykiem, kilka litrów wody i mleka oraz paczki sucharów. To racje żywnościowe przeznaczone dla 10 osób na 2 dni. Tyle, zgodnie z procedurami, powinna maksymalnie trwać akcja ratunkowa. Górnicy muszą jak najszybciej przekazać informacje o tym, że żyją na powierzchnię. W tym celu detonują dynamit, z nadzieją, że huk i dym dotrą przez szczeliny na górę. Na razie górnicy nie mają wyboru, muszą spędzić najbliższe godziny pod ziemią. Wzdłuż ścian komory rozkładają kartony, które mają posłużyć jako materace, choć kamienie nadal wbijają się mężczyznom w plecy. Po krótkim odpoczynku Mario wyrusza w głąb labiryntu tuneli w nadziei odnalezienia drogi ratunku. Mężczyzna znajduje jeden z szybów wentylacyjnych, których w podobnych wypadkach używa się do ewakuacji. Drabina w szybie wygląda jednak na spróchniałą. Mimo to Mario próbuje się wspiąć. W połowie drogi kamienie zaczynają sypać mu się na głowę. Mario zawraca i ponownie spogląda do wnętrza szybu. W ferworze chwili nie zauważył wcześniej kamieni blokujących drogę. To ślepy zaułek. Mario musi wrócić do schronienia. Tymczasem chilijski rząd przejmuje zwierzchnictwo nad planem uratowania górników. W przeszłości wypadki górnicze w Chile zamiatano pod dywan, ale wieść o 33 mężczyznach uwięzionych na głębokości ponad 600 metrów szybko obiega cały świat. Nie miną 2 dni od wypadku, a w San Jose osobiście pojawia się prezydent Chile, Sebastián Piñera, a wraz z nim dziennikarze. Teraz światła reflektorów padają na bliskich uwięzionych górników. Na środku żarzącej się Atakamy powstaje prowizoryczny obóz nazwany Campo Esperanza, czyli Obóz Nadziei. Rodziny organizują wspólne modlitwy, czuwania przy świecach i grupy wsparcia. Nie wiedzą, czy ich bliscy żyją. Wiedzą tylko, że muszą być w pobliżu. Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 roku. Górnicy są uwięzieni pod ziemią już 5. dobę. Skończyły się zapasy wody pitnej, dlatego teraz zmuszeni są pić wodę przeznaczoną do maszyn. Ta jednak jest mętna i ma posmak oleju. Kończą się także racje żywnościowe. Na każdego mężczyznę przypada nie więcej niż 100 kilokalorii dziennie. Głód sprawia, że stają się nerwowi. Mimo wszystko próbują się zorganizować i podtrzymywać wzajemnie na duchu. Dzielą się na mniejsze podgrupy, odpowiedzialne za podział jedzenia, porządek oraz higienę. Nieformalnym liderem zostaje Mario, który wspiera emocjonalnie towarzyszy. Jego energia i poczucie humoru rozluźniają atmosferę. Z kolejnymi dniami spędzonymi pod ziemią, nadzieja na ratunek zaczyna ich jednak opuszczać. Nikt na powierzchni nie wie, gdzie dokładnie szukać 33 uwięzionych górników, a całkowite wyczerpanie zapasów jest tylko kwestią czasu. Samopoczucie grupy także się pogarsza. Pozytywne nastawienie Mario to za mało, by przeciwdziałać gasnącej nadziei. Niedługo wybuchają pierwsze konflikty, grupy się rozpadają, a napięcia rosną. Po zaledwie tygodniu górnicy zaczynają odczuwać różne dolegliwości. Wielu cierpi na choroby płuc wynikające z wielu lat pracy w pyle, przez co ciężko im teraz oddychać w gęstym powietrzu komory. Inni dostają wysypek i owrzodzeń. Wysoka wilgotność w kopalni przyspiesza też rozwój grzybicy. Po mniej więcej 2 tygodniach kończą się resztki zapasów. Na tym etapie Mario przyzwyczaja się do nieustannego, rwącego bólu w brzuchu. Jednak nic nie jest w stanie przygotować go do grozy, która wiąże się z uczuciem potwornego głodu. Ze strachu przed śmiercią niektórzy jego towarzysze mają podobno nawet rozważać kanibalizm. Na szczęście ta historia tak się nie potoczy. 21 sierpnia 2010 roku, po 16 dniach izolacji, Mario słyszy przytłumiony, rytmiczny dźwięk odbijający się od ścian tuneli. Woła pozostałych mężczyzn, by przyłożyli uszy do skalnej powierzchni. Nie ma mowy o pomyłce. Narastający dźwięk to odgłos wiertnicy przebijającej się przez skały. Wybucha euforia, powraca nadzieja, a wraz z nią pomysły na to, jak nawiązać kontakt z ratownikami. Niektórzy zaczynają pisać listy z informacją, że wciąż żyją, inni uderzają metalowymi rurami o skały. Próbują wszystkiego, by sprawić, by ich obecność została zauważona. Dzień później wiertło przebija się do komory, w której schronili się górnicy. To już 17 dzień spędzany w ciemności, w głodzie, pragnieniu i strachu, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. Teraz jednak ratunek jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zanim wiertło wróci na powierzchnię, zostanie do niego przyczepiona kartka: mamy się dobrze, jesteśmy w schronie, jest nas 33. Słowa te stają się od tej pory symbolem akcji ratunkowej w kopalni San Jose. Jak dalej przebiegała akcja ratunkowa? O tym usłyszycie już za chwilę. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.
1: Tu radio RMF24.

0: jest program Czarne Skrzynki w niedzielny wieczór w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, witam ponownie i zapraszam. A dziś przypominamy historię niezwykłej akcji ratunkowej w kopalni San Jose na pustyni Atacama w Chile. W 2010 roku pod ziemią uwięzionych zostało 33 górników. Udało się z nimi nawiązać kontakt dopiero po 17 dniach od katastrofy. Kiedy informacja o cudzie pod ziemią dociera do obozu Campo Esperanza, na pustyni Atacama następuje eksplozja radości. Bliscy poszukiwanych górników płaczą, obejmują się, śpiewają pieśni. Dziennikarze dokumentują te sceny. Zdjęcia i nagrania natychmiast obiegają świat. Górnicy żyją. Ale przedsięwzięcie wydostania ich na powierzchnię dopiero się zaczyna. Niezwykle skomplikowanej, jak się wkrótce okaże, akcji ratunkowej zostanie nadana nazwa Operación San Lorenzo, Operacja Świętego Wawrzyńca, na cześć patrona górników. Otwór wiertniczy jest za wąski, żeby kogokolwiek przez niego wyciągnąć. Poszerzenie go ma zająć kolejne 4 miesiące. Ale od teraz życie uwięzionych w kopalni zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przez następne tygodnie ekipa ratunkowa zsyła górnikom małe pakunki z jedzeniem, wodą i lekami. Poza rzeczami niezbędnymi do przeżycia, mężczyźni otrzymują także listy od rodzin oraz kamery, dzięki którym będą mogli dokumentować życie pod ziemią. Mario, żartobliwie mianowany przez towarzyszy rzecznikiem prasowym grupy, nazywa ich obecne schronienie 5-gwiazdkowym hotelem. Mario zaraża optymizmem swoich kolegów i pokazuje całemu światu, że górnicy nie stracili woli życia. Rodziny po raz pierwszy od wielu tygodni mogą znów zobaczyć ich twarze. Są czarne od pyłu, ale najważniejsze jest to, że wszyscy żyją. Prace nad wydobyciem uwięzionych górników idą szybciej niż zakładano. 13 października, ponad 2 miesiące po tąpnięciu w kopalni, nadchodzi dzień powrotu na powierzchnię. Otwór jest już wystarczająco szeroki, by pomieścić metalową kapsułę. Ta zostaje nazwana Feniks 2 i waży prawie 0,5 tony. Jest wyposażona w maski tlenowe, monitory pracy serca, oświetlenie awaryjne, kamery oraz radio do łączności z ekipą na górze. Może zmieścić tylko jedną osobę. Niektórzy górnicy boją się, że kapsuła może stać się ich grobem. Tęsknota za wolnością okazuje się jednak znacznie silniejsza niż strach. Górnicy, jeden po drugim, są wywożeni na powierzchnię. Każdy ma założone okulary przeciwsłoneczne, aby po tygodniach spędzonych w całkowitych ciemnościach nie narazić wzroku na uszkodzenie. Podróż kapsuły na górę trwa kilkanaście minut. Kabina unosi się z prędkością 1 metr na sekundę. Operacja San Lorenzo trwa nieprzerwanie niemal dobę. Prezydent Piniera jest obecny przy wydobyciu każdego z 33 górników. Ci po opuszczeniu kapsuły wpadają najpierw w objęcia najbliższych, a zaraz potem zajmują się nimi lekarze. Wszystko to na żywo relacjonują media. Kiedy Mario wychodzi z kapsuły, szeroko się uśmiecha. 2 miesiące pod ziemią nie odebrały mu pogody ducha. Z kopalni zabrał ze sobą osobliwe pamiątki – kamienie. Wręcza je prezydentowi Chile, ratownikom i innym zgromadzonym w obozie. Ten symboliczny gest momentalnie zauważają dziennikarze. Opisując operację ratunkową w San Jose, będą nazywać charyzmatycznego lidera Super Mario. Ten pseudonim znany będzie wkrótce na całym świecie. Niedługo po zakończeniu akcji ratunkowej do górników zwracają się twórcy filmowi chcący opisać dramatyczne wydarzenia z kopalni. Wypadek był dokładnie relacjonowany przez media. Mario uświadamia sobie, że historia jego i jego towarzyszy będzie opowiedziana niezależnie od tego, czy wezmą w tym udział, czy nie. Wiedzą też, że współpraca z filmowcami może być jedyną szansą, żeby wyrwać się z biedy. Górnicy zgadzają się. Niedługo potem ich niezwykła historia trafia na wielkie i małe ekrany na całym świecie. Sława jednak nie wymazuje z ich psychiki tego, przez co przeszli. Latem 2015 roku, 5 lat po wypadku, wielu górników nadal mierzy się z potężną traumą. W sennych koszmarach wciąż wracają do wydarzeń z kopalni. Część z nich trauma towarzyszyć będzie do końca życia. Nawet zawsze uśmiechnięty Mario nosi w sobie ślad tamtych dni. Wiele lat później wciąż nie potrafi zasnąć bez leków. Sława ostatecznie nie przyniosła mu bogactwa. Super Mario musi wrócić do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Pomimo traumy wraca do kopalni. Świat szybko zapomina o historii 33 górników, którzy przeżyli piekło. Jednak Mario będzie o tym pamiętał aż do śmierci.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Anna Zjafar. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 21. Krakowski wieczór wyborczy. Bardzo ważny moment. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Tak jest. Koniec głosowania, koniec ciszy wyborczej, lokale zamknięte. Zatem, panie, panowie, karty na stół. Jeżeli potwierdzą się aktualne sondażowe wyniki, to w Krakowie za 2 tygodnie będziemy mieli drugą turę i prezydencką dogrywkę. Łukasz Gibała dziś zwycięzcą. Z Moniką Piątkowską walczyć będą o fotel, który po majowym referendum opuścić musiał Aleksander Miszalski. Zatem już wiemy, 11 października, powtórzę, Kraków raz jeszcze pójdzie głosować. Za 2 tygodnie druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w Faktach RMF FM teraz Krzysztof Berenda z pełnymi sondażowymi wynikami głosowania. Zatem Krzysztofie, jak głosował dziś Kraków? Bo już wiemy, postawił na Łukasza Gibałę, ale on jeszcze nie może przymierzać się do fotela prezydenta Krakowa.
2: Zdecydowanie nie może jeszcze przymierzać się. Będzie dogrywka. Za 2 tygodnie to już jest pewne. Mamy 2 sondaże przygotowane dla telewizji Polsat News. Jeden to jest ten exit poll szykowany dla Ipsosu, czy przez Ipsos, a drugi przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą. To, co najważniejsze w obu tych sondażach, rzeczywiście ta dwójka, która przychodzi do drugiej tury, to jest Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak to wygląda konkretnie? W Ipsosie Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4. Jeżeli chodzi o OGB, no to mamy 35,7, a Monika Piątkowska 28,4. Czyli widzimy, oni na pewno będą walczyć dalej. A o czyje głosy będą walczyć? Chyba tego najsmutniejszego człowieka, no bo jak widzimy, Michał Drewnicki, czyli kandydat PiSu, on ma 19,6 według Ipsosu lub 19,2 według OGB. Myślę, że całkiem ciekawym elektoratem będzie elektorat Aleksandry Owcy. Tu naprawdę wysoki wynik, trzeba przyznać. 8,7 według Ipsosu kontra 7,1 według OGB. Następne miejsce Daria Gosek-Popiołek, czyli jak widać, Aleksandra Owca swoją konkurentkę z Lewicy wyprzedziła.
1: Duże zaskoczenie.
2: Dokładnie, znacznie niżej jest Michał Klimek, 4,2, Sławomir Pietrzyk według jednego sondażu 0,4, według drugiego 0,3, ale najważniejsza informacja, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przychodzą do drugiej tury, Michał Drewnicki trzeci, to najsmutniejsze miejsce, brązowy medal, za które nagrody nie będzie.
1: Polityka lokalna w roli głównej w Faktach RMF FM na rok przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy, co słychać w sztabie zwycięzcy pierwszej tury. Królewska 67. Tam właśnie jest sztab tego, który według sondażu uzyskał największą liczbę głosów. To są oklaski dla Łukasza Gibały. Tam na miejscu Maciej Sołtys. Maćku, euforia czy umiarkowany jeszcze optymizm?
3: Wybuch radości, teraz już Łukasz Gibała przemawia, ale jego otoczenie zareagowało naprawdę entuzjastycznie. Jest tutaj wielu jego współpracowników, jest wielu dziennikarzy, ale jest też kilka znajomych twarzy, chociażby z Rady Miasta. Pojawił się tutaj m.in. Jan Hoffman, który wycofał się z wyścigu wyborczego w minionym tygodniu i poparł właśnie Łukasza Gibałę. Ten wynik Łukasza Gibały jest lepszy od tego, co osiągnął 2 lata temu w 2024 roku. No i teraz według tych sondażowych wyników ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
1: Łukasz Gibała jeszcze przed 50, rocznik 77, 17 dni po urodzinach, partyjnie zaczynał z Platformą Obywatelską, potem był Ruch Palikota, no i następca tego ruchu, czyli Twój Ruch, tak, była taka partia 12 lat temu. No teraz sztab Moniki Piątkowskiej, to z nią Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów. W sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL-u jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak słyszymy, też oklaski. Jak jeszcze tam zebrani reagują na ten wynik sondaży?
4: No w momencie, kiedy ten wynik został ogłoszony, były krzyki. Monika, Monika, zresztą takie krzyki przed chwilą także się pojawiły. Cały czas Monika Piątkowska aktualnie jest na scenie i przemawia do zgromadzonych gości, którzy tutaj tłumnie przybyli, aby kibicować, aby ten wynik był jak najlepszy. Jak słyszałem, no ta różnica, choć wydaje się być dosyć wielką, będzie walka przez najbliższe 2 tygodnie o to, aby ją odrobić, aby powalczyć o ten fotel prezydenta. Zatem te nastroje są wręcz doskonałe i tutaj obecni w sztabie Moniki Piątkowskiej na pewno liczą na to, że za 2 tygodnie też w tym miejscu będą mieli co świętować.
1: Paweł Konieczny, dziękuję bardzo. No a teraz miejsce, gdzie powinno być zdecydowanie ciszej. Przenieśmy się do sztabu trzeciego w tym prezydenckim rozdaniu w Krakowie. Według sondaży Michał Drewnicki na miejscu trzecim, kandydat popierany przez PiS. On nie wejdzie do drugiej tury. Tam nastroje na gorąco analizuje Kasper Wróblewski.
5: Dobry wieczór.
1: Kasprze, zatem to głośne Michał. Michał, czy jednak niezadowolenie?
5: Wielkiej niespodzianki nie ma, bo Michał Drewnicki wybory na prezydenta Krakowa kończy na pierwszej turze, jednak na jego twarzy i wśród polityków PiSu widać zadowolenie. Realnym celem było trzecie miejsce z dobrym wynikiem i taki wynik według tych wstępnych sondażowych danych.

0: Wydaje się, że został osiągnięty. Przypomnę, 19,6% to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywały ostatnie sondaże, a tego chcieli politycy PiS-u, z którymi rozmawiałem przed ogłoszeniem exit polu. Tu w hotelu Nowotel, tuż przy moście Dębnickim, Michał Drewnicki podziękował całemu sztabowi, zaproszonym gościom, którzy równo o 21:00 i przed chwilą skandowali, jak było słychać głośne Michał, Michał. Ze sztabu Michała Drewnickiego Kacper Wróblewski.
1: No to Kacper mówił o niezadowolonych. Z pewnością dotyczyć to określenie może także Darii Gosek-Popiołek. Przypominamy, kandydatka Lewicy wypadła słabiej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zatem krakowski Kazimierz w sztabie Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek. Marcinie, jak tam przyjęli rezultat kandydatki?
2: No, jak widzę, teraz wszyscy stoją i wpatrują się w wielki ekran, który teraz wyświetlany jest na jednej ze ścian. Przez kilkadziesiąt ostatnich minut, myślę, ciągle pojawiało się tu właściwie jedno zdanie. Jestem ciekawy tego wyniku. No i teraz wszystko jest już jasne. Daria Gosek-Popiołek dosłownie przed chwilą zaczęła swoje wystąpienie. Wynik przyjęto tu, to ciekawe, gromkimi brawami. Było też bardzo głośne skandowanie Daria, Daria, która teraz dziękuję swoim wyborcom. Ze sztabu Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek.
1: Wsłuchujemy się w te wystąpienia kandydatów, szczególnie tych, którzy walczyć będą w drugiej turze, bo trwa wystąpienie i Moniki Piątkowskiej, i Łukasza Gibały. A my oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie bez przyczyny, bo w opinii ekspertów to właśnie Nowa Huta i jej problemy są języczkiem uwagi w tym samorządowym rozdaniu. Przed NCK-iem jest reporter RMF FM Karol Żak.
3: Witam, dzień dobry.
1: Karolu, już wiemy, będzie druga tura, w niej zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowochucianie, z którymi rozmawiałeś, chyba nie są zaskoczeni.
3: Chyba nie do końca. Mamy te pierwsze wyniki. No to czas na pierwsze komentarze. Razem ze mną jest pan Jacek. No panie Jacku, jak pan ocenia te wstępne, na razie jeszcze sondażowe wyniki?
4: Zaskoczeń nie ma. Pierwsze dwa miejsca były takie jak w sondażach poprzednich. Myślę, że największą niespodzianką będzie teraz to, kogo poprą kandydaci, którzy dostali kolejne miejsca. Bo różnica jest na tyle nieduża, że to chyba zaważy nad wynikami drugiej tury.
3: No właśnie, ta druga tura, to jeszcze króciutko. Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała?
4: Mam nadzieję, że wygra lepszy kandydat, kandydatka i że przed drugą turą będzie rzetelna debata pomiędzy dwoma kandydatami, nawet na temat Nowej Huty czy innych dzielnic Krakowa.
3: Dziękuję bardzo, a my przed Nowochódzkim Centrum Kultury zostajemy i zbieramy kolejne komentarze.
1: Kraków wybiera, to jest hasło wieczoru wyborczego w informacyjnym radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Gospodarzem naszego wieczoru jest Piotr Salak. Piotrze, zatem twoja gorąca reakcja na te wstępne sondażowe wyniki?
5: Nie tyle moja, co moich gości. Razem z nami pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie ministrze.
6: Dzień dobry. Witam.
5: Pani poseł, pani reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki?
7: No ja nie będę chyba za bardzo oryginalna, podobnie jak tych moich przedmówców. No spodziewaliśmy się takich wyników, ale ja chciałabym pogratulować Michałowi Drewnickiemu, bo rzeczywiście bardzo ostro walczył, ambitnie, młody polityk, samorządowiec, który no wyrasta nam na takiego dobrego, przyszłościowego polityka i myślę, że tak będzie. Natomiast druga tura była chyba przewidywalna, no Kraków jest specyficzny. No zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wygra osoba, która naprawdę będzie osobą wiarygodną, przewidywalną, bo Kraków zasługuje na takiego prezydenta.
5: Rozczarowanie, panie ministrze, tymi pierwszymi sondażowymi wynikami, czy żadnego zaskoczenia nie ma w państwie?
6: Byliśmy przygotowani, jakby po tych sondażach można było sobie przewidywać pewne rzeczy, ale czekaliśmy na jakieś zaskoczenia. Tu zaskoczeń wielkich nie ma. Porównując z tym, co się działo 2 lata temu w wyborach tych w terminie, kiedy Aleksander Miszalski wygrywał batalię w Krakowie. W pierwszej turze tylko dokonana została mijanka. Podobny wynik do Aleksandra Miszalskiego z pierwszej tury osiągnął Łukasz Gibała, a jakby jego wynik z drugiej tury, czyli z pierwszej tury Łukasza Gibały osiągnęła Monika Piątkowska.
5: Ireneusz Raś, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 trwa.
1: Tam właśnie politycy związani z Krakowem, ale teraz częściej widziani w Warszawie. Powtórzmy, w Krakowie konieczna jest druga tura wyborów, tak wynika z sondaży i OGB, i PSOS-u dla Polsat News. O fotel prezydenta walczyć będą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ten radny miejski startujący po raz czwarty na urząd prezydenta uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4%. Gorące komentarze, jak słyszeliście w radiu RMF 24. To wszystko u nas w wyborczym programie radia RMF 24 na antenie tego informacyjnego radia do 23. Ja z faktami wracam punktualnie 21:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Saspora na kolejną odsłonę programu Dobry Wieczór Wrocław.
1: Dzisiaj będziemy mówić o komunikacji miejskiej we Wrocławiu, a konkretniej o, można powiedzieć, jej meandrach, kłopotach. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Chcę o taką rzecz zapytać, dlaczego wrocławskie tramwaje cały czas mają wakacje? Cały czas jeżdżą według wakacyjnego rozkładu jazdy.
2: Bo jest ich za dużo, chyba tak bym powiedział najprościej.
1: O co to chodzi? Znaczy, za dużo wozów mamy?
2: Za dużo wozów mamy w tym rozkładzie roboczym w stosunku do tego, jak wygląda przepustowość sieci, kiedy jest remontowana, a jest remontowana. Na peronowej i stawowej to są te miejsca newralgiczne, czyli koło dworca, tam wciąż trwa remont, a remont trwa dlatego, że skoordynowaliśmy to z PKP, który pracuje z kolei na wiadukcie, że pracować na wiadukcie trzeba wyłączyć sieć trakcyjną. Wyłączona sieć trakcyjna sprawia, że tramwaje pojechać nie mogą, ale też no, nie będę ukrywał, tam ten remont wciąż jeszcze trwa, bo wiedzieliśmy, że PKP będzie go przedłużać, więc o tydzień ten remont jest przedłużony, ponieważ...
1: Wtrącę się dlatego, że zaczęliście państwo, czy inaczej, tak naprawdę firma, która wykonuje remont, zaczęła to 2 tygodnie przed wakacjami, czyli jak zakładam, było to planowane. Remont przedłużył się, miał być do końca wakacji trwać. Trwał tydzień dłużej, miało się zacząć od poniedziałku normalne jeżdżenie. Nie zacznie się, to już wiadomo, więc czy to tak bardzo nieskoordynowane remonty? Weźmy pod uwagę, że aż 3 się opóźniają naraz, to nie robi tego ta sama firma. Co się takiego dzieje w takim razie?
2: No i jeszcze raz. Remont na wiadukcie, kolejowy remont na wiadukcie, PKP PLK tam prowadzi remont. Żeby móc prowadzić remont, nie może być napięcia w sieci tramwajowej.
1: To już zrozumieliśmy.
2: W związku z czym nie możemy tamtędy puścić tramwajów. Jeśli nie możemy puścić tramwajów, to oto kilka linii musi jechać inną trasą. Ta inna trasa oznacza, że wjadą po prostu na ulicę Piłsudskiego, gdzie i tak w normalnym ruchu miejskim, kiedy nie mamy remontu na peronowej, mamy tą trasę w szczycie wypełnioną pod korek. To znaczy, że już i tak mamy tam korki tramwajowe, podobnie jak na peronowej mamy korki tramwajowe i nie jesteśmy w stanie po prostu na tych szynach zmieścić więcej tramwajów, a tak by było, gdybyśmy je puszczali w tej większej częstotliwości, kiedy to jest częstotliwość robocza, czyli niewakacyjna. Drugim takim elementem, który też jakby nie ukrywamy, bo nie ma co ukrywać przed ludźmi, by żyjemy w świecie komunikacji nie tylko tramwajowej, autobusowej, ale też komunikacji społecznościowej i też nie ma co ściemiać, nie ma co ukrywać. Na ulicy Trzebnickiej także ten remont trwa. On nie trwa dłużej, ale mamy tam problemy takie, że wylaliśmy beton w czasie, kiedy były te największe upały. Po prostu za szybko wysechł, w związku z czym nie dostał odpowiedniej twardości i trzeba było go skuć i jeszcze raz go wylać, dlatego że kierownik budowy po prostu nie, czy inspektor budowlany nie przyjął tego, sprawdziliśmy obciążenia i trzeba było to zrobić na nowo.
1: Kiedy skończą się te remonty i dlaczego wszystkie 3 są opóźnione? To jakaś kumulacja nastąpiła.
2: Nie, znaczy znowu, jeszcze raz.
1: Pytam tylko o to. Czy pan wie, kiedy skończą
2: Oczywiście.
1: Się te remonty?
2: Tak, jak najbardziej. W przyszłym tygodniu, 26, czyli mamy tydzień opóźnienia, dlatego, że tydzień opóźnienia wobec tego, co komunikowaliśmy, czyli miało być 21, miało być już powrót do rozkładu roboczego, ponieważ kolejarze potrzebują jeszcze trochę czasu do pracy na wiadukcie. Musimy tam odciąć zasilanie, w związku z czym 26, czyli w kolejną sobotę. No, w sobotę są rozkłady weekendowe, więc od poniedziałku 28 rozkład roboczy. Czyli będziemy mogli wypuścić więcej tramwajów na linię, ponieważ peronowa będzie przejezdna.
1: Te remonty, które trwają 3, jak pan powiedział, zresztą wszyscy o tym wiemy, rzeczywiście bardzo mocno utrudniły, radykalnie utrudniły komunikację w pewnej części miasta, no ale druga część miasta, na przykład ta zachodnia, ulica Grabiszyńska, Leśnica i tak dalej, przez to ludzie stamtąd cierpią, dlatego że stamtąd tramwaje nie jadą normalnym rytmem, nie można by uruchomić jakiejś komunikacji tymczasowej, co często się we Wrocławiu robi. Na przykład specjalna linia, która by do centrum tylko kursowała, dowoziła.
2: Nie bardzo rozumiem.
1: Przez to, że są remonty w centrum Wrocławia, nie jeżdżą część
2: tramwajów. No tak, tylko że tramwaje z Grabiszyńskiej jadą przez centrum miasta, czyli jadą albo przez Piłsudskiego, albo przez Świdnicko, przez Kazimierza Wielkiego, ale też przez Świdnicką dojazdowo.
1: Czyli było to niewykonalne po prostu.
2: Po prostu nie mamy więcej przestrzeni na torach, najzwyczajniej w świecie.
1: widziałem.
2: Nie mamy więcej przestrzeni na torach, dlatego też, ponieważ mamy centryczny układ komunikacji i ten węzeł rzeczywiście jest w centrum miasta i te tramwaje z różnych kierunków przez centrum jadą, więc albo jadą tamtędy koło peronowej i ta trasa już jest zakorkowana tramwajami, które jadą objazdem peronowej, albo na przykład w ogóle tamtędy nie jadą, typu dziesiątka, bo jedzie przez centrum, ale na trasie Kazimierza Wielkiego pojawiły się dodatkowe tramwaje, które nie mogą pojechać obok peronowej, w związku z czym znowu ta przepustowość przez oś WZ jest zmniejszona, w związku z czym po prostu potrzebujemy na czas takiego dużego remontu w centrum mniejszą liczbę tramwajów w mieście.
1: Remonty, jak rozumiem, kończą się 26, wtedy wszystko wraca do normy, czy nie? Bo na Księży Mały, zdaje się, jeszcze tramwaje nie będą normalnie jeździły.
2: Oj, parę takich miejsc jest, na przykład pętla na Sępolnie w dalszym ciągu jest remontowana, więc 12 będzie jeździć bliżej, więc takich historii rzeczywiście parę jest. Trogutaj Krasińskiego się zakończy, tutaj dwójka, dziesiątka i trzynastka wrócą na swoje stałe trasy. Dwunastka, o której mówiłem, będzie kursowała tylko do Stadionu Olimpijskiego z powodu przebudowy Sępolna. Trójka i piątka w kierunku Księża pojadą przez Plac Społeczny i Kujawską, a do Placu Wróblewskiego wrócą na stałą trasę. No i w drugą stronę nadal będą korzystały z objazdu przez Kujawską, Plac Społeczny.
1: Ale pojawia się jeszcze jedna rzecz, która trochę była niespodziewana, trochę spodziewana, ulica Pomorska.
2: Tam, oj tak.
1: Tam się zrobił Armagedon lekki, czy właściwie zrobi się za chwileczkę, bo trzeba ją zamknąć. I trzeba będzie zrobić remontu. Czy to nie jest trochę kompromitacja wykonawcy tego, co zrobił? No bo po roku od remontu tam nawierzchnia między torami zaczęła się kompletnie sypać.
2: Tak,
1: trzeba to zrobić.
2: Jasne. Tak, to jest jeden z tych elementów, który mnie osobiście, jak i wiele osób wkurza. Po prostu wkurza. Dlatego, że mówiłem przed chwilką o remoncie Trzebnickiej. To jest ulica położona tuż obok, ulica wyjazdowa z
1: podobne
2: centrum.
1: Warunki.
2: Podobne warunki. Kamienice są obok. Tam możemy zrobić w torowisku i tak zrobiliśmy. Czyli wylewamy beton, odbijamy w nim kostkę. Polecam panu redaktorowi i słuchaczom RMF24 Wrocław przejść się i zobaczyć, jak wygląda ta kostka. Ona wygląda tak jak kostka normalna, ale co to znaczy? Ona jest spójna, bo to nie jest kostka, tylko to jest po prostu beton, w który pomiędzy nie wniknie woda.
1: Czyli technologia, która lepiej pasuje do tego miejsca, bardziej praktyczna.
2: Absolutnie tak.
1: To dlaczego tutaj tego nie można było zastosować?
2: Bo konserwator zabytków...
1: Wojewódzki?
2: Wojewódzki konserwator zabytków. Ja złośliwie żartuję, Daniel Kostka-Gipski. Trochę tak jak kostka Potocki. Mam wrażenie, że jakby rzeczywiście tkwi pan konserwator głową w jakichś historiach mocno historycznych. Powiedział, że tu musimy nie tylko położyć kostkę. Jakby kostkę to jest jedna rzecz, ale kostkę starożytną. Czyli musimy użyć tą kostkę, która była tutaj pierwotnie.
1: Po niemieckie trywializując.
2: Jak najbardziej. Co oznacza, że ona nie ma ostrych kantów. Co oznacza, że my ją musimy pomiędzy wypełniać różnego rodzaju spoinami, w które to spoiny nie będą spójne po jakimś czasie. Dlatego, że jeżdżą tam po ulicy Pomorskiej także autobusy elektryczne, które są po prostu ciężkie. Kiedy Niemcy układali kostkę, nie było tak ciężkich pojazdów, tak po prostu. W związku z czym ta kostka po prostu zaczyna pracować, wnika woda i jest to, co mamy. My znowu ułożymy, bo konserwator powiedział, że musimy tam ułożyć kostkę i ułożymy tą kostkę i pewnie za 2 lata znowu tam wrócimy. Na końcu będzie pewnie tak, że będziemy musieli usunąć stamtąd autobusy, bo autobusy będą musiały wtedy jechać tą asfaltową częścią. No to jest tak wkurzające,
1: A jest uzasadnienie. Wtrącę się panu. Jest uzasadnienie tego, że tam musi być kostka? Chodzi mi o uzasadnienie prawne jakieś.
2: No uzasadnienie jest takie, że konserwator mówi, który jest na prawie, mówi, ja chcę tutaj to i to. No dobrze, że nie chce, nie wiem, nawierzchni bez kocich ubów, bo gdyby chciał, to też mógłby zażądać tego i musielibyśmy ją zrobić.
1: Konserwatora zapytamy o to jeszcze, pana
2: świetnie.
1: Daniela Gipskiego.
2: Bo... Kostkę Gipskiego, poproszę.
1: To pan
2: znaczy,
1: mówi.
2: Ja tak
1: ale
2: mówię.
1: Nie, ja tylko...
2: Ale ja też jakby, przepraszam, bo jakby rzeczywiście jest we mnie wściekłość. Wściekłość polegająca na tym, że mamy mnóstwo takich punktów w mieście, gdzie ja w 100% rozumiem potrzebę konserwatora zadbania o historyczną spuściznę Wrocławia. Ale jak porównam sobie Wiedeń, który ma Śródmieście wpisane do UNESCO, czyli tam naprawdę...
1: Mają inna sytuacja. Tak.
2: Absolutnie inna sytuacja, ale mimo to mają normalne nawierzchnie, czy nawierzchnie albo bitumiczne, albo betonowo-bitumiczne.
1: To czym się różnimy, tak? O tym pan mówi?
2: A my mamy dalej kostkę. I dlaczego? Ja byłem w Wiedniu i specjalnie o tym rozmawiałem. Rozmawiałem z moimi odpowiednikami z Wiednia i oni mówią, to jest bardzo proste. Znaczy, musimy budować miasto tak, żeby móc tam w nim mieszkać. W związku z czym jest tak, że te ulice, po których tam jeżdżą, też autobusy elektryczne, one są z twardej nawierzchni, natomiast kostka jest tam użyta. Jest użyta do zatoczek parkingowych, gdzie nie wjeżdżają ciężkie autobusy i gdzie ludzie, jeśli wjeżdżają, to wjeżdżają z mniejszą prędkością, w związku z czym tam widać, co było pierwotnie, ale tylko w tych miejscach, gdzie mamy zatoczkę. Co jeszcze jest ważne, to jest to, że kostka jest po prostu głośna. Więc chodzi o to, że mieszkańcy, którzy mieszkają na Pomorskiej, na Trzebnickiej, na Kruczej i mnóstwo takich ulic we Wrocławiu mamy, żeby mogli w nocy spać po prostu. A konserwator mówi, nie, ważniejsze jest to, żeby była ta kostka. No szlak nie trafia.
1: Jeszcze jedno mocne słowo, jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, proszę, bo to oznacza zamknięcie ulicy Pomorskiej, etapami oczywiście. Jak to będzie wyglądało w skrócie, bo nie mam dużo czasu?
2: Wyglądać to tak będzie, że będziemy rzeczywiście, jeszcze w tym roku zaczniemy pracę, będziemy tam odcinkowo pracować, co niestety oznacza, ponieważ jest to praca zamknięcie. Na torowisku, zamknięcie torowiska. I będziemy to rzeczywiście objeżdżać już wyremontowaną Trzebnicką, więc tutaj będziemy nadkładać drogi tramwajowej, natomiast no już nie będzie tak, że będziemy musieli ograniczać kursy.
1: Czy tam będą jakaś komunikacja zastępcza będzie uruchomiona?
2: Tak, jak najbardziej. 74, 76 to są autobusy, które będą jeździć Osobowice, plac Staszica, plac Powstańców Wielkopolski, Słowiańskiej Jedności Narodowej, Kromera, Kowale i 76 z Krzyków przez Mosty Pomorskie, Popowicką na Pilczyce, więc jak najbardziej tak będzie komunikacja autobusowa zastępcza.
1: Panie dyrektorze, sakramentalne pytanie. Mamy za chwileczkę Wszystkich Świętych i to jest newralgiczny punkt kalendarza. Czy zdążycie to zrobić przed?
2: Zdążymy to zrobić w połowie, czyli robimy do Wszystkich Świętych. Na Wszystkich Świętych puścimy tam awaryjnie tramwaje po rozgrzebanym torowisku. Po Wszystkich Świętych znowu zamkniemy, żeby ciąg dalszy tego remontu prowadzić.
1: A czy nie można zrobić tak, żeby prace newralgiczne prowadzić też w weekend na przykład, a te, które nie są głośne w nocy?
2: I tak robimy.
1: Tak będzie robione, tak?
0: Do tego gorącego wrocławskiego remontu wracamy za kilka minut. Cały czas jednocześnie śledzimy doniesienia płynące z Krakowa, którego mieszkańcy wybierają dzisiaj prezydenta miasta. Wszystkie najświeższe doniesienia z tym związane usłyszycie w trwającym równolegle programie Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24.

0: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski, 21:30.
1: Już wiemy, w Krakowie będzie druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich, wyborów, które określone są mianem pojedynku politycznych kamikadze. Zaczynamy od sondażowych wyników OGB i PSOS-u dla Polsat News. Jeżeli potwierdzą się te dane, o fotel prezydenta zawalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A kto wygra drugą turę? Od odpowiedzi na to pytanie sondażowe. Zaczynamy Fakt o 21:30. Krzysztof Berenda ma te dane.
2: Zatem
1: Krzysztofie, co o politycznych nastrojach w Krakowie? Mówią teraz liczby.
2: No te liczby mówią, że będą zmiany. Mamy najnowszy sondaż, już powyborczy. To jest sondaż na drugą turę, czyli o tym, co ma się wydarzyć za dwa tygodnie. No i z tego sondażu wynika, że w tej drugiej turze Łukasz Gibała politycznie zmiażdży Monikę Piątkowską. W tej drugiej turze, która za dwa tygodnie, Łukasz Gibała może liczyć na aż 57,2%. Monika Piątkowska 38,4%. Łukasz Gibała przede wszystkim przejmie elektorat młodzieżowy do 40 roku życia. Oczywiście także elektorat Łukasza Drewnickiego. No i przede wszystkim elektorat Konfederacji, czyli ludzi, którzy w pierwszej turze nie głosowali, bo przypomnę, kandydat Konfederacji nie startował, ponieważ nie dał rady zebrać podpisów. Na kogo natomiast może liczyć Monika Piątkowska? Oczywiście na tych, którzy pójdą za szyldem Platformy, ale czy ktoś, kto poszedł za szyldem Lewicy, będzie głosował na Piątkowską? Co ciekawe, nie, bo ci ludzie nie chcą. Tak wynika z badania OGB dla Polsat News. Oni raczej nie są zainteresowani drugą turą. Przed Moniką Piątkowską więc bardzo wymagające dwa tygodnie. Przede wszystkim mobilizacja tych, co na dzisiejsze wybory nie poszli, bo przypomnę, dzisiaj w Krakowie frekwencja była bardzo niska. Według badania Exit Poll Ipsosu raptem 41,9.
1: Łukasz Gibała, radny miejsce, startuje w wyborach prezydenckich po raz czwarty. Dziś uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4% głosów. A my wracamy teraz na ulicę Krakowską 67 do biura Łukasza Gibały. Tam jest Maciej Sołtys. Maćku, zwycięzca pierwszej tury już zwrócił się do swoich wyborców. Na gorąco po zwycięstwie w pierwszej turze. Zatem co usłyszeliśmy od kandydata?
3: Przede wszystkim zapowiedział, że przez najbliższe dwa tygodnie będzie spotykał się z mieszkańcami Krakowa, ale też z wyborcami innych kandydatów i będzie ich przekonywał do swoich politycznych postulatów. Zapytałem go o meblowanie gabinetu w budynku magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Na razie wyklucza, że takie rozmowy są prowadzone, a zapytałem dlatego, że był tutaj Jan Hoffmann, który wycofał się z tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa i przekazał poparcie Gibale. Były takie podejrzenia, że za tym wycofaniem był po prostu polityczny ruch związany z obietnicą wiceprezydentury. Łukasz Gibała zapowiedział też, że w razie zwycięstwa w drugiej turze będzie podejmował trudne decyzje i będzie chciał przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Sołtys. Gibała zapowiedział też, że jutro o 6:45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Zatem co zrobi kontrkandydatka Monika Piątkowska? Sprawdzimy w Faktach o 22:00. A teraz przenieśmy się jeszcze do sztabu Michała Drewnickiego, który według sondaży zajął trzecie miejsce, zatem odpada z wyścigu do krakowskiej prezydentury. Wystąpienia polityka PiS wysłuchał Kacper Wróblewski. Kacper, co zatem usłyszeliśmy?
4: No, Michał Drewnicki podkreślił kilkukrotnie, że dzisiejszy wynik jest zdecydowanie wyższy niż wskazywały sondaże. Jednocześnie nie ogłosił jeszcze, kogo poprze przed drugą turą wyborów. Będzie pan chciał się spotkać z kandydatami teraz, przed tą drugą turą?
5: Być może to jest dobry pomysł, żeby z tymi kandydatami, którzy będą w drugiej turze, porozmawiać. Czy to może będzie debata, czy jakieś inne spotkanie. Być może tak, nie wykluczam takiej możliwości.
4: Usłyszałem od Michała Drewnickiego z hotelu Nowotel Kacper Wróblewski.
1: Kraków wybiera. Przypominam, to jest hasło wieczoru wyborczego w radiu RMF 24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ten wieczór w naszej internetowej stacji w sieci. A jak komentują aktualne wyniki politycy? Obiecuję, sprawdzimy w Faktach. One wracają punktualnie o 22:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław w radiu RMF24 Wrocław.
1: Nazywam się Maciej Sas, a rozmawiamy dzisiaj o remoncie ulicy Pomorskiej, dokładnie o remoncie, to jest bardzo skomplikowane, o remoncie nawierzchni w torowisku na ulicy Pomorskiej. A konkretnie jeszcze bardziej o remoncie remontu, bo ten na za chwileczkę czeka. Rok temu ten remont się skończył, niestety już nawierzchnia się rozsypała. Naszym gościem jest wojewódzki konserwator zabytków pan Daniel Gipski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa, witam panie redaktorze.
1: Specjalnie chciałem z panem rozmawiać, bo kiedy rozmawiałem z wicedyrektorem Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, z panem Tomaszem Sikorą, on wprost powiedział, że tak naprawdę te kłopoty, które są na ulicy Pomorskiej, to jest pańska wina. Dlatego, że pan nie zgodził się na inną technologię, która mogłaby tam być zastosowana, to z pańskiego polecenia jest tam stosowana kostka, stara kostka poniemiecka i tej kostki podobno nie da się ułożyć tak, żeby ona się nie rozsypała. Czyli za chwilkę rozpocznie się remont, ale ten remont skończy się kolejnym remontem za 2 lata, bo to się rozsypie. Z pana winy.
2: Oczywiście to hasło staje się coraz bardziej nośne. Ono brzmi wina konserwatora. Jeżeli mamy jakieś niepowodzenie, to warto go użyć. To oczywiście ironizuję na wstępie.
1: Nie dziwi się pan temu, co mówię.
2: Nie dziwię się. Ja tą narrację znam już od kilku lat. Przymierzamy się do remontu ulicy Pomorskiej. I przypomnę, może spróbujmy jakoś usystematyzować te fakty.
1: Będę wdzięczny.
2: Ten kompromis, z którym mamy już teraz do czynienia i na którego realizację ja również, jako wrocławianin, nieustająco oczekuję na prawidłową realizację tego kompromisu, on został zawarty między ówczesną panią Barbarą Nowak-Obelindą, która wtedy pełniła funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, a magistratem Wrocławia. Przypomnę, że tutaj pozwoliliśmy na zaasfaltowanie nawierzchni jezdni pod warunkiem, że zostawimy jakiegoś świadka w postaci torowiska, które będzie wypełnione kostką. Musielibyśmy sięgnąć do materiałów, ale nie upieram się, że to musi być kostka staroużyteczna. W każdym razie ten ślad granitowy historycznego traktu powinien tutaj pozostać. I od tego czasu ten temat raz po raz powraca, ponieważ moim zdaniem jest to albo zły projekt, albo złe wykonawstwo, być może te dwie rzeczy naraz. Z mojej perspektywy, ja to podkreślałem nieraz, wynika jasno i wyraźnie, że takie rozwiązania funkcjonują w Europie i są możliwe do wykonania.
1: Za chwilę będę pana o to pytał, ale najpierw proszę wyjaśnić jeszcze, dlaczego ta kostka tam musi być, bo zarówno z ekspertyzy, którą posługuje się Urząd Miejski, jak i z tego, co mówił mi pan dyrektor Sikora, tak naprawdę nie ma tam powodów jakichś prawnych, żeby kostka tutaj była, że można to zrobić odpowiednim betonem, odpowiednią technologią. Będzie to się utrzymywało przez lata, będzie cisze, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli spokojnie spać, na przykład w okolicy.
2: To, że kostka powinna być wykonana w nowoczesnej technologii, to wszyscy wiemy i to obserwujemy nie tylko może na tych przykładach, które podawałem, czyli Drezno, gdzie właśnie mamy ten problem. Niemcy mieli dokładnie to samo wyzwanie przed sobą i sobie z nim poradzili, więc te technologie funkcjonują. I tutaj absolutnie zaprzeczam temu, że jest to jakiś wymysł nie do wykonania, bo to był właśnie dokładnie ten sam problem, czyli torowisko, kostka i ciężki autobus, który po tym torowisku się porusza. Można to w sieci zupełnie spokojnie zajrzeć i te materiały są dostępne, które pokazują prosto, gdzie jak te siły się rozkładają i dlaczego należy zastosować chociażby taką technologię, która jest już opracowana, więc to jest do zrobienia.
1: Co więcej, zdaje się, że miasto Wrocław współdziała w jakiś sposób z Dreznem, więc można chyba się dowiedzieć tego łatwo, dzwoniąc czy wyjeżdżając tam z wizytą studyjną.
2: No tak mi się wydaje, ale te materiały są ogólnie dostępne, można zobaczyć te rejony centrum Drezna, gdzie autobus porusza się tą samą trasą, co tramwaj, jest to trasa torowiska wypełnionego kostką brukową, więc mamy to do zrobienia. Z niewiadomego dla mnie powodu we Wrocławiu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tutaj ja cieszę się z tego, co dyrektor Nowak powiedział, że mamy gwarancję wykonawstwa, tak, więc tutaj będziemy powracać i moim zdaniem tak to powinno być urządzone. Projekt, gwarancja i robimy prawidłową nawierzchnię, tak żeby ona funkcjonowała i żeby też była przyjazna dla mieszkańców, bo nie oszukujmy się, też zacząłem podawać przykłady warszawskie, mamy też dużo rejonów w Warszawie, które zostały wyremontowane i zastosowano tam nawierzchnię brukową, która jest idealna, nowoczesna, gładka, bez szwowa wręcz, tam fungi są minimalne i bardzo dobrze, a przede wszystkim cicho się po niej jeździ, więc to wszystko jest do zrobienia. Nie wiem, czemu wrocławscy inżynierowie nie chcą sięgać do już wykonanych, przetestowanych rozwiązań, które funkcjonują, które załatwiają te kwestie, które są nieustająco podnoszone, więc hałasu, obciążeń i tak dalej.
1: I tam to się nie rozpada, no bo tutaj taki zarzut z rozmowy z panem dyrektorem Sikorą pada, że to prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, opierając się na ekspertach, za 2 lata taki remont będzie musiał być powtarzany, no bo ta kostka w torowisku znowu się rozpadnie. Z tego, co pan mówi, to są miejsca, gdzie tak się nie dzieje.
2: Dokładnie tak, więc trudno mi tutaj z tym polemizować. Ja nie jestem wykonawcą, natomiast uważam, że trzeba po prostu założyć jak większe gwarancje, tak, obostrzenia dla projektu. Ja przypomnę tylko, żeby też wyprostować może tą narrację, że to konserwator narzucił technologię, absolutnie nie ma takiej możliwości prawnej wręcz, nie? Tak naprawdę, więc pamiętajmy, że na biurku konserwatora w pewnym momencie pojawił się projekt opracowany przez inżynierów drogowców, podpisany przez nich, więc wzięli odpowiedzialność, a ktoś, czyli firma, która no, dała rękojmię, że zrobi to prawidłowo, wykonała ten projekt. Jeżeli źle, no to przepraszam, należy dociągnąć tą sprawę do końca, wyciągnąć konsekwencje i zrobić to prawidłowo. No ja to mówię z perspektywy mojej, tylko ona jest może inna, ale nie wyobrażam sobie przyznawania środków publicznych na inwestycję, która będzie zrealizowana źle. No wtedy nie ma odbioru, tak, i robimy, poprawiamy do oporu.
0: Ale proszę wyjaśnić, jeżeli pan może oczywiście, dlaczego niezbędne jest ułożenie tutaj kostki? Ja się nie upieram, że tak ma być, tak ma nie być. Chcę się od pana dowiedzieć, z jakiego powodu taka decyzja zapadła, czy inaczej, pan sugeruje, że tutaj w tym torowisku musi być kostka. Wyjaśnijmy to mieszkańcom przede wszystkim.
2: Zacznijmy od tego, co to jest nawierzchnia urbanistyczna i dlaczego jest ona tak wartościowa. No w pewnych miejscach Wrocławia jest bardzo wartościowa i nie wyobrażam sobie, no gdyby nie remonty z drugiej połowy XX wieku, to właściwie byłaby w stanie idealnym. Mam na myśli Przedmieście Oławskie, niektóre rejony Nadodrza. Należałoby zostawić ją w spokoju. Wiem, że to bardzo karkołomne, bo przy remoncie sieci no, musimy jakoś się do nich dostać, więc to oznacza ułożenie, no, naruszenie tej nawierzchni i ułożenie jej na nowo. Ja patrzę też z perspektywy konserwatorskiej, gdybyśmy tak myśleli, no to po prostu pewne prace, jeśli chodzi o konserwację zabytków, byłyby niemożliwe do wykonania, bo te technologie, niektóre z nich pozanikały, ale po to właśnie wracamy do specjalistów, znajdujemy ludzi, którzy zajmują się na przykład obiektami drewnianymi i pokazują, jak rzemieślniczo to zrobić. Więc to jest do zrobienia, to jest oczywiście praca, którą należy wykonać. Ale wracając do pytania na wierzch...
0: Dlaczego kostka musi być?
2: Jak mówiłem,
0: Albo musi, czy są przepisy, czy to jest jakaś inna rzecz, która decyduje o tym?
2: To są przepisy wynikające z ochrony układu urbanistycznego, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Czasami mamy te zapisy wprost w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mówiąc o ochronie nawierzchni. To się zdarza w niektórych rejonach Wrocławia i to jest uchwała Rady Miejskiej i to jest prawo powszechnie obowiązujące na tym terenie. No nie mówiąc o terenach wpisanych do rejestru zabytków, a nie daj Boże o naszym miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie też, przypomnę, komisja zwróciła uwagę na nawierzchnię pod pergolą w najbliższej okolicy. Więc ustalmy sobie, jest to wartość jako część układu urbanistycznego. Ta technologia jest naprawdę bardzo dobra, to tak jak mówiliśmy przed chwilą, bardzo dobra i właściwie wieczna. Jak widzimy, to ponad 100 lat zupełnie spokojnie te nawierzchnie są w stanie przetrwać.
0: Jeżeli umie się to zrobić.
2: Tu obalamy też mity i też to trzeba na to patrzeć przez pryzmat wydatkowania środków publicznych, bo każdy inżynier powie, że nawierzchnia asfaltowa to jest gwarancja najwyżej 15 lat i wracamy i remontujemy, więc wydaje mi się, że dobrze wykonana nawierzchnia granitowa daje nam większą trwałość. Bardzo ważny element układu urbanistycznego, bardzo ciekawa forma. Przypomnę, wytyczne konserwatorskie ogólno obowiązujące z 2014 roku mówią właśnie o tym, jaką wartość ma nawierzchnia urbanistyczna, historyczna. No, mamy też artykuły a propos właśnie specjalistów z Politechniki, którzy analizowali te wrocławskie nawierzchnie, wskazując na ich wartości, ewidentne wartości jako części układu urbanistycznego. Przypomnę, że oczywiście możemy wszystko zalać asfaltem i możemy wyeliminować wszystkie nawierzchnie w Wrocławiu, ale jest to strata nieodwracalna.
0: A co, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, zapomniałem o niej wcześniej. Pan dyrektor Tomasz Sikora wspomina o tym, że on rozmawiał, był, widział, oglądał, patrzył w Śródmieściu Wiednia, gdzie podobne rozwiązania są robione i nie kostką, tylko właśnie betonem i właśnie dlatego, że tam ciężkie autobusy jeżdżą i że Wiedeń to zrobił, my tego nie możemy zrobić. Dlaczego?
2: Nie wiem, dlaczego Wiedeń to zrobi, nie wiem, dlaczego też Drezno mogło to zrobić i dlaczego my nie chcemy tego zrobić. Możemy się w ten sposób przepychać, tak jak się przez ostatnich kilka lat przepychamy, natomiast ja nakłaniałbym jednak do tego, żeby pochylić się nad tym wyzwaniem i znaleźć dla niego rozwiązanie. Chciałbym, żeby to też było jasne. Ustępstw i kompromisów konserwatorskich, podobnie jak ten, który został już zawarty i teraz dążeniem magistratu jest jego zniwelowanie kompletnie do zera, to też jest specyficzna sytuacja.
0: Czyli co, sugeruje pan, że to chcą spacyfikować decyzję konserwatora?
2: Z kompromisu zostanie nam po stronie konserwatora zero, to jakby trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast tych kompromisów jest bez liku. Oczywiście one nie są tak nośne, o nich się nie mówi, ale czy to ulica Gajowicka, Poznańska i tak dalej, no tam zostawiamy te tereny, które rzeczywiście mają jakiś kontekst historyczny, zostawiamy w kostce, a reszta zostanie zaasfaltowana dla dobra mieszkańców.
0: Ja w tym miejscu postawię kropkę, bo każdy wyciągnie chyba sobie wnioski z tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej i teraz z panem konserwatorem zabytków wojewódzkim, z panem Danielem Gipskim. Myślę, że więcej niczego nie trzeba dodawać. A sprawa pewnie jeszcze będzie wracać.
1: wracała, no i wtedy będziemy pytali pana konserwatora, co z tym kompromisem dalej też, podobnie jak zresztą Urząd Miejski.
0: A teraz pora na świeże doniesienia z Krakowa, którego mieszkańcy wybierają dzisiaj nowego prezydenta miasta. Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24, a w nim Piotr Salak i Maciej Sołtys dostarczają najnowszych informacji związanych z tym wydarzeniem.

0: Cała Polska tego wieczoru patrzy na Kraków. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Te o 22:00 ma dla nas Tomasz Staniszewski.
1: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
2: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
1: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków. 11 października w drugiej turze jest 22:00 punktualnie. Zapraszam na Fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22:00 otwiera Krzysztof Berenda.
3: Witam ponownie.
1: Krzysztofie, przypomnijmy.

0: Podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
1: Krzysztof, zanim odwiedzimy sztab wyborczy, mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne dwa tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
0: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu, mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
1: Pełne sondażowe wyniki te OGB i IPSOS-u są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Hawełka. W Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej, jest Paweł Konieczny. Pawle, emocje już pewnie opadły, zatem co teraz, co dalej?
2: No były tu niezwykłe, choć różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską nie jest mała. Teraz w Hawełce no już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
3: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Gibała, albo pani senator Piątkowska.
2: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Gibałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej, Paweł Konieczny.
1: Powtórzmy, Łukasz Gibała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Gibały przy Królewskiej.
4: Tak jest, witam ponownie.
1: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Gibała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
4: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Gibały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
5: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak, żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
4: Sztab Gibały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie, Maciej Sołtys.
1: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, według IPSOS-u i OGB, kandydatka lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami, ale co mówi ona sama?
6: No przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
1: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa. Na temat tych wyników sprzed godziny, Karolu, jak oceniają sondaże?
7: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. Ich zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
8: No myślę, że faworytem jest pan Gibała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
9: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. To nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
7: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
9: A, to ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
7: Druga tura wyborów za 2 tygodnie przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
1: Kraków w

0: Wybiera także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
1: I kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
2: W zasadzie dobry wieczór.
1: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
3: Dobry wieczór.
1: Panie Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
2: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
1: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
3: Chyba się od tego nie ucieknie, znaczy, bo jakbym powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznionym
1: krajem. Ale
3: Kraków
1: nie chciał polityki, jak słyszałem.
3: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich na skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
1: Nie było takich wyborów,
3: tak byli obserwowani. Ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów. Czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze jest. Ludzie chodzą, głosują.
1: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
2: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też... Zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać, ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak? Bo to są wybory, które są powiedzmy w takim ponadnormatywnym czasie wyborczym, czyli trochę...
1: To prawda, ale z drugiej strony...
2: To obniża temperaturę.
1: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii, Krakowianie chcieli zagłosować.
3: No, myślę, że dla większości Krakowców jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na 2 lata, ale
1: tak
3: też
1: jest.
3: Myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak, to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści za granicą.
1: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
0: Krakowskie wybory na rok przed wyborami parlamentarnymi, zatem wskaźnik dla politycznych partii, jakich ewentualnych błędów w kampanii unikać, jakie wpadki omijać. Polecam informacyjne radio RMF 24, polecam naszą stronę internetową, tam pełne sondażowe wyniki i OGB, i Ipsosu dla Polsatu News. Możecie je porównywać, możecie sprawdzić przewidywania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Ja z faktami wracam punktualnie o 22:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Maciej Sas w Radiu RMF 24 Wrocław. Słuchacie programu Dobry Wieczór Wrocław. Dzisiaj to program w wersji pancernej. Dlaczego? Dzisiaj opowiadamy o ważnej rocznicy. Równo 60 lat temu swoją telewizyjną premierę miał pierwszy sezon znanego serialu Cztery Pancerni Pies. 8 odcinków tej pierwszej serii wyprodukowała, co bardzo ważne, wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. A naszym gościem jest Marek Łazarz, autor książki monograficznej Cztery Pancerni Pies, przewodnik po serialu i okolicach, ale też dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, co jest ważne dla naszej rozmowy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim cię zapytam o te wrocławskie i dolnośląskie związki pancernych, wyjaśnij jedną rzecz. Ile tych rocznic było? Była jedna w maju, drugą obchodziliście, bo to była duża grupa ludzi, w lipcu przy muzeum, którego jesteś dyrektorem, a trzecia jest teraz we wrześniu, pod koniec września. Skąd się to bierze? To taka troistość dziwna.
1: Otóż w zamyśle twórców serialu ten pierwszy odcinek pilotażowy, pierwszy odcinek pod tytułem Załoga, wypuszczono w Dzień Zwycięstwa, czyli 9 maja 1966 roku, no żeby zaakcentować ten właśnie Dzień Zwycięstwa tak naprawdę, więc miało to taki troszeczkę wydźwięk, może można by powiedzieć nawet trochę polityczny, może nawet trochę propagandowy. Faktem jest, że rzeczywiście 9 maja po raz pierwszy widzowie obejrzeli, ale tylko pierwszy odcinek, odcinek Załoga. Dopiero we wrześniu, 25 września, puszczono jeszcze raz ten odcinek pierwszy Załoga i dopiero całą resztę pozostałych odcinków. Mówimy oczywiście o pierwszym sezonie tej tak zwanej pierwszej serii, czyli o pierwszych 8 odcinkach. My z naszą załogą, z fanami serialu tutaj w muzeum w Żaganiu i z wszystkimi tutaj ludźmi dobrego serca postanowiliśmy wypośrodkować i stworzyliśmy uroczystość, imprezę, którą zorganizowaliśmy w lipcu, łącząc te dwie premiery w jedno.
0: Tak naprawdę o tych związkach, bo to świętowanie odbywało się w Żaganiu, wytwórnia filmów wrocławska to robiła, dlaczego tak było, zaraz opowiemy, ale poruszyłeś ważny wątek o tym, że to 9 maja odbywało się to wasze świętowanie, wasze się nie odbywało później. 9 maja była premiera pierwszego odcinka. To właściwie jest taki kamyk, który rzucają często przeciwnicy serialu, którzy mówią, dobrze, no ale to był właśnie taki serial propagandowy, propaganda socjalistyczna, właściwie nie warto na niego zwracać uwagę. Gdyby się tej daty trzymać, no to tak jest.
1: No oczywiście, że tak. No pamiętajmy, pamiętajmy przede wszystkim, w jakich czasach powstał ten serial. No lata 60. 65 rok.
0: Zaczęły być kręcone zdjęcia.
1: W 65 roku rozpoczęto realizację. Premierę mamy w roku 66, więc w specyficznych czasach też ten film powstał. I rzeczywiście, co ciekawe, te zarzuty zaczynały się pojawiać tak naprawdę dopiero po wielu, wielu, wielu latach. No te zarzuty propagandowe, ja myślę, że to są troszeczkę takie zbyt duże armaty wytoczone przeciwko tej produkcji, bo przede wszystkim w założeniu to nie miał być serial historyczny, dokumentalny, tylko to miała być historia przygodowa dla dzieci i młodzieży, co jest ważne, bo docelowym odbiorcą tej produkcji były dzieciaki tak naprawdę. Ten film powstał w charakterystycznym momencie, w telewizji wtedy leciał serial Zorro, który był strasznie popularny i twórcy wpadli na pomysł, żeby stworzyć coś analogicznego, ale dziejącego się w naszym klimacie.
0: Z naszymi bohaterami.
1: Te tematy drugowojenne były ciągle aktywne, one były ciągle aktualne. Przecież pamiętajmy, że weterani II wojny wtedy mieli po 40 lat. Więc ktoś wpadł na pomysł, żeby z tej niewielkiej książeczki Janusza Przymanowskiego o czterech pancernych stworzyć serial przygodowy dla młodzieży. Nie historyczny, ale przygodowy.
0: No a co ważne dla naszej rozmowy, ten serial, jak się okazało, miała kręcić wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli tworzyć właściwie ludzie stąd. Tych wątków związanych z naszym miastem jest całe mnóstwo, a to, że za produkcję odpowiadała wrocławska wytwórnia, jest tylko jednym z nich, no bo przecież było tego, ludzie byli z Wrocławia, żołnierze, którzy mieli znaczny udział w produkcji filmu też byli z Wrocławia albo z okolic.
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać, jaką rolę wrocławska wytwórnia filmów fabularnych wtedy odgrywała w filmie polskim. Największe nazwiska: Haas, Wajda, Popiół i Diament. Przecież to jest Wrocław wszystko. To są filmy, które powstawały w Wrocławiu i wtedy, w tamtych czasach, był bardzo mocny nacisk na to, żeby rzeczywiście ten Wrocław pokazywać, tę wrocławską wytwórnię. I z tego też między innymi powodu produkcję serialu, realizację zlecono rzeczywiście wrocławskiej wytwórni. I to właśnie wrocławska wytwórnia, kierownictwo produkcji, zwróciło się do wojska, czyli konkretnie do dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, zwróciło się o pomoc, wsparcie logistyczne i zabezpieczenie realizacji serialu.
0: Co to oznacza? No bo to zabezpieczenie realizacji, czyli żołnierze, sprzęt.
1: Właśnie, co to oznacza? Serial Cztery Pancerni i Pies to jest masa batalistyki, masa czołgów, żołnierzy, wojska, sceny wojenne i chodziło o zabezpieczenie tego typu scen, a tego typu sceny to przede wszystkim żołnierze i sprzęt, a sprzęt to czołgi oczywiście, no bo głównym bohaterem tego przecież filmu jest czołg tak naprawdę. I to zadanie Śląski Okręg Wojskowy postawił największemu garnizonowi pancernemu w okolicy, czyli Żaganiowi,
0: który podlegał Wrocławiowi.
1: Ale rzeczywiście, pod każdym względem Żagań podlegał Wrocławiowi. Wtedy już to było województwo zielonogórskie, ale jeszcze parę lat wcześniej Żagań to było województwo wrocławskie przecież. Żagań, Zielona Góra to są miasta dolnośląskie. Tu dzisiaj oczywiście po tylu latach niewiele osób o tym pamięta, ale pamiętajmy o tym, że Żagań to jest miasto dolnośląskie.
0: Więc tak naprawdę wszystkie te impulsy, wszystkie decyzje zapadały we Wrocławiu. Realizacja miała być robiona tutaj, bo administracyjnie, jeżeli chodzi o administrację wojskową, Żagań podlegał Wrocławiowi.
1: I tak też właśnie się stało. Otóż dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego postawiło tak naprawdę zadanie wsparcia tego filmu dwóm jednostkom wojskowym. Była to nasza żagańska 11. Dywizja Pancerna oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych, gdzie, no we Wrocławiu przecież rzeczywiście, nasze dzisiejsze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Akademia Wojsk Lądowych przede wszystkim, AWL Wrocławski. I to są dwie jednostki, które dostały zadanie wsparcia realizacji scen. Co to oznacza? Część scen batalistycznych, część tych zdjęć realizowano właśnie u nas w Żaganiu w oparciu o sprzęt żołnierzy, czołgi żagańskiej dywizji.
0: I poligon.
1: I przede wszystkim poligon, no bo to są olbrzymie tereny poligonowe. Także tereny miejskie, zniszczony powojenny Żagań był idealną scenerią, ale także Wrocław. I
0: no właśnie ten Wrocław i te klimaty, te miejsca, krajobrazy, plenery, które miały być wykorzystane, ich było sporo. Dzisiaj nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę.
1: Zgadza się. Wspomnieliśmy o bohaterze, czyli o czołgu. Dwa czołgi z wrocławskiego, ówczesnego zmechu, czyli z AWL-u dzisiejszego, tak naprawdę zagrały rolę Rudego 102. I to były sceny, które były realizowane na przykład na drodze z Wrocławia do Trzebnicy, między Psarami a Krynicznem. To były sceny kręcone także na dwóch cmentarzach wrocławskich, czyli na cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej. Bardzo duża scena z odcinka, w którym załoga zdobywa warszawską Pragę, została nakręcona tuż przy placu Grunwaldzkim. I co dalej? I rzeczywiście jest kilka scen także przy słynnej kapliczce przed Trzebnicą. Warto dodać, bo przecież Wajda kręcił przy tej samej kapliczce sceny otwierające Popiół i Diament. Taki obiekt bardzo charakterystyczny. No i to są wszystko tak naprawdę lokalizacje wrocławskie.
0: A przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Marek Łasarz. To jest jedna sprawa, plenery. Ale też poza wytwórnią, poza plenerami, ludzie. Bo na przykład wszyscy, którzy brali udział w realizacji filmu, pracownicy wytwórni, w większości też byli stąd, od nas.
1: No przede wszystkim cały pion realizatorski, techniczny, pracownia budowy dekoracji, to jest oczywiście Wrocław. Wielu aktorów wrocławskich zagrało przecież role epizodyczne, role drugoplanowe.
0: I zaraz do tego wrócimy, jeżeli pozwolisz. Ale realizatorzy to wrocławska wytwórnia, ludzie stąd.
1: No tak. Asystenci operatora obrazu, reżyser Konrad Nałęcki był z Warszawy, operator Romuald Kropaty z Łodzi, Jerzy Nitecki, kierownik produkcji z Łodzi, ale pozostały pion realizatorski to są pracownicy wrocławskiej wytwórni, ale przede wszystkim charakteryzatorzy, kostiumy,
0: oświetleniowcy,
1: ale przede wszystkim cały pion budowy dekoracji, bo przecież należy pamiętać, że tak naprawdę jeden z czołgów czołgów, bo przepraszam, dwa czołgi Rudy zostały wybudowane także w pracowni dekoracji w wytwórni naszej wrocławskiej. A przecież niemieckie czołgi, które zagrały w tym serialu, przecież też stworzyli pracownicy wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Więc tutaj tych wątków jest naprawdę bardzo dużo.
0: Jak słyszymy, bez Wrocławia nie byłoby jednego z najbardziej znanych polskich seriali, a chyba większość z was zna go doskonale, tak myślę. Intrygujących historii związanych z tym telewizyjnym hitem jest znacznie więcej. Wrócimy do nich już za chwil kilka. Cały czas trwa też krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i Radiu RMF 24. Świeże doniesienia płynące ze sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Krakowa przekazują Piotr Salak, Maciej Sołtys, Wojciech Konieczny i Tomasz Staniszewski.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Wyborczej 22.30 zaczynamy Fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Pełne wyniki wyborów w Krakowie powinniśmy poznać dopiero jutro rano, koło 6:00, dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper w tej chwili przed krakowskim magistratem, zatem plac Wszystkich Świętych 3x4. Tam właśnie zaparkował nasz wóz satelitarny. Kacper, rozmawiałeś z urzędnikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
2: No, w systemie teleinformatycznym pojawiły się już raporty z pierwszych komisji, jednak to głosy oddane m.in. w szpitalach, więc tych przeliczonych głosów nie ma na razie zbyt wiele. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że dopiero 10 z 454 komisji zdało elektroniczny raport. Jak usłyszałem, najwcześniej o 6 rano poznamy pełne wyniki, jeśli przeliczanie i raportowanie głosów odbędzie się bez problemów. Urzędnicy podkreślają, że z pewnością w magistracie spędzą całą noc.
1: A Kraków stoi przed pytaniem, kto wygra drugą turę. Przypominam, dzisiejsze rozstrzygnięcia pierwszej tury w przedterminowych wyborach prezydenckich. Tutaj rozstrzygnięcie nie zapadło, żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów uprawnionych. Zwycięzcą w dwóch sondażach i OGB i Ipsosu Łukasz Gibała. Kandydat Krakowa dla Mieszkańców uzyskał 35,7% głosów w badaniu OGB, 36,6% głosów w badaniu Ipsosu. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, 28,4% oraz drugi sondaż 24,4%. Największym przegranym, trzecie miejsce, nie wejdzie do drugiej tury, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości w obu sondażach powyżej 19% głosów. Jego komentarz, jego ocena szans prawicy na przykład na wybory parlamentarne za rok. W faktach o 23. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
3: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe 2 tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibały, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te 2 tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numer 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
4: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać, to jest po prostu spadek, to duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
3: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
1: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
5: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
1: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal 2 razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF 24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik. Przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF 24, a pełne wydanie Faktów RMF FM o 23.00 już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i my tych rozmów też...

0: Czterej Pancerni i Pies towarzyszą nam dzisiaj w programie Dobry Wieczór Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, ruszamy. Dzisiaj jesteśmy w filmowym i pancernym nastroju, bo rozmawiamy o 60. rocznicy premiery kultowego polskiego serialu Czterej Pancerni i Pies, którego pierwszy sezon, a więc 8 odcinków, w całości wyprodukowała wrocławska wytwórnia filmów fabularnych. A naszym przewodnikiem po losach bohaterów filmu jest Marek Łazarz, autor książki Czterej Pancerni i Pies, przewodnik po serialu i okolicach i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Marku, serial produkowała wrocławska wytwórnia, ale zanim na planie padł pierwszy klaps, aktorzy musieli przecież przejść jakieś krótkie przeszkolenie. Oni musieli się nauczyć, jak postępować przy maszynach wojskowych, z bronią. I to przeszkolenie przeszli pod okiem wrocławskich żołnierzy.
1: Zgadza się, to jest przeszkolenie wojskowe, to może troszeczkę na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście taki kilkudniowy, intensywny trening przeprowadzono na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.
0: Czego ich uczono?
1: Przede wszystkim każdego z aktorów uczono odpowiednio czynności, które będą wykonywali w filmie, czyli dowódcę czołgu Romana Wilhelmiego, jak podawać komendy, jakie te komendy mają być, jak one mają brzmieć, czy też Włodzimierza Presa, który miał grać kierowcę czołgu, te podstawowe czynności, które kierowca wykonuje.
0: Grigoria.
1: Oczywiście, Grigor, mówimy o Grzesiu Saakaszwili. Czy Janka Kosa, który jest tym, powiedzmy, naszym wtedy radiotelegrafistą, czy Gustlika Ładowniczego. Ale też chyba najfajniejsze, bo to, że przede wszystkim tak naprawdę ci żołnierze wrocławscy, oni tak naprawdę uczyli aktorów wsiadania i wysiadania z czołgu, bo wbrew pozorom nie jest to proste, a trzeba to zrobić profesjonalnie i sprawnie i szybko i przede wszystkim zrobić to tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast Włodzimierza Presa i Janusza Gajosa faktycznie nauczono prowadzić czołg.
0: Oni mieli to robić? Nie potrzebowali żadnych dublerów do tego?
1: Oni potrafili to robić, rzeczywiście. Oczywiście nie mówimy o jakimś skomplikowanym jeżdżeniu, ale te podstawowe, nie wiem, ruszenie do przodu, do tyłu i tak dalej, oni to mieli opanowane. I rzeczywiście w większości scen, oczywiście tych takich na dalszych planach, te czołgi prowadzą zawodowi żołnierze z służby zasadniczej, ale jest kilka ujęć, w których rzeczywiście widać, że to Włodzimierz Pres prowadzi czołg, albo Janusz Gajos uruchamia silnik, więc oni te podstawowe czynności z obsługi czołgu mieli opanowane, no żeby po prostu wyglądało to wszystko wiarygodnie. Gustlik, czyli Franciszek Pieczka, umiał załadować armatę czołgową i tak dalej, więc te podstawowe czynności oni musieli opanować, żeby te role po prostu wyglądały wiarygodnie.
0: W takim razie nie wszystko poszło tak, jak powinno pójść, no bo jednak na planie doszło do wypadku. Janusz Gajos był poszkodowany. Nie wiem, czy to wynikało akurat z tego, że coś zaniedbano. Natomiast tak czy inaczej ucierpiał, trafił do szpitala, we Wrocławiu zresztą. No ale mimo tego, że trafił do szpitala, dalej zdjęcia z jego udziałem kręcono.
1: No to była dosyć skomplikowana sytuacja, bo pamiętajmy, że w środku zdjęć główny aktor nagle odpada z gry, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: A co mu się stało, wyjaśnisz?
1: Tak naprawdę podczas przerwy w zdjęciach na poligonie w Żaganiu aktora, krótko mówiąc, to przejechała ciężarówka wojskowa. Na szczęście to nie był bardzo poważny wypadek. Aktor leżał, no drzemał po prostu.
0: Odpoczywał
1: w przerwie między zdjęciami, między ujęciami, gdzieś w jakiejś bruździe, w jakimś rowie, przykryty wojskową kurtką. I kierowca, który miał, dostał zadanie, żeby wykonać jakiś manewr, gdzieś przejechać, po prostu manewrował, nawracał i na szczęście przejechał aktora przed nim kołem i to w dodatku odciążonym. To koło niejako było w powietrzu, więc w zasadzie ten samochód nie najechał na aktora, tylko w zasadzie go tak trochę przeturlał w tej bruździe.
0: A więc poturbował trochę.
1: Poturbował go, natomiast na tyle poważnie, że Janusz Gajos miał poważny uraz miednicy, który wyłączył go tak naprawdę ze zdjęć.
0: Gips. Dużo gipsu.
1: Opatrunki, na pewno hospitalizacja i z poligonu zawieziono go do Zielonej Góry najpierw samą karetką wojskową, a później z Zielonej Góry pogotowiem lotniczym został przewieziony do Wrocławia. I leżał w szpitalu we Wrocławiu. A zdjęcia trwają.
0: I kosztują.
1: I przede wszystkim kosztują. W produkcję już zainwestowano ogromne pieniądze. Główny aktor odpada z gry. No i teraz wybrnięto z tej sytuacji w taki dosyć, no w sumie prosty sposób, bo należy pamiętać, jak jest ustawiony harmonogram zdjęć. Zdjęcia, które rozgrywają się, sceny, które rozgrywają się we wnętrzach, w pomieszczeniach, one z reguły są realizowane zimą, jesienią.
0: W pomieszczeniach wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu.
1: Oczywiście, w pomieszczeniach atelier. Natomiast sceny plenerowe są kręcone wiosną, latem. I teraz te sceny szpitalne, one rzeczywiście były przewidziane, bo rzeczywiście zgodnie ze scenariuszem ta załoga trafia do szpitala. Natomiast te sceny szpitalne miały być kręcone w listopadzie. A tu mamy sierpień i aktor odpada z gry, więc po prostu przeorganizowano harmonogram zdjęć i Janusza Gajosa ze szpitala przywożono na plan karetką, układano go na łóżku, dostawiano mu taki sztuczny gips, żeby to wyglądało dramatycznie, bo w rzeczywistości nie miał tego gipsu pod szyją, tak jak pamiętamy to z filmu. I po prostu w okresie hospitalizacji on po prostu grał te sceny szpitalne.
0: Zresztą to pomieszczenie, w którym te sceny były grane, jak mówił mi dyrektor wytwórni Robert Banasiak, odbywało się w pomieszczeniu tuż obok jego gabinetu, gdzie zorganizowano po prostu salę szpitalną. Tak ona wyglądała.
1: Tak, dokładnie. To jest okna z tego pomieszczenia wychodzą na wejście do wytwórni. To jest ta oczywiście fikcja filmowa. W każdym razie aktorzy przyjeżdżali na plan, przyjeżdżali do wytwórni, ale jednocześnie trwają też zdjęcia plenerowe. Aktor w szpitalu, więc też jeszcze zastosowano pewien zabieg. Zatrudniono na kilka scen aktora dublera, który zastępował Janusza Gajosa i tak naprawdę niewiele osób o tym wie, a jest to zasługą też filmowców, którzy zrobili to tak sprytnie, że tego tak naprawdę w filmie nie widać, że Janusza Gajosa zastępował aktor krakowski Henryk Matwiszyn, który był rzeczywiście łudząco podobny, dodatkowo jeszcze kilka zabiegów charakteryzatorskich upodobniło go do Gajosa, ale oczywiście my widzimy tego dublera albo w dalekich planach, albo tyłem, albo lekko bokiem.
0: Prawda filmowa.
1: To jest prawda filmowa, natomiast rzeczywiście Henryk Matwiszyn zastępował Gajosa podczas wrocławskich scen tak naprawdę na cmentarzach i cmentarzu na Sępolnie oraz na cmentarzu żydowskim na Ślężnej. W tych scenach gra dubler i uważny widz zauważy, że tak naprawdę główny aktor Janusz Gajos tak naprawdę cały czas jest gdzieś albo z tyłu, albo z boku, albo zasłonięty przez drugiego aktora. I jeszcze jedna scena została zrealizowana z udziałem dublera, otóż sceny nad morzem, już w momencie, kiedy załoga dociera do Bałtyku, Janek odnajduje, rozpoznaje swojego ojca. W tych dalszych planach widać też dublera. Natomiast oczywiście w zbliżeniach mamy duble dograne gdzieś już później, kiedy autor był już nie był hospitalizowany. To jest ta magia i to oszustwo filmowe.
0: Niuanse filmowej magii objaśnia nam Marek Łazarz, autor książki i monografii poświęconej filmowi Cztery pancerni i pies. Wspomnieliśmy o tych głównych aktorach, ale też, jak już mówiłeś przed chwileczką, wśród tych ról drugo-trzecioplanowych znajdowali się też aktorzy z Wrocławia. Kto to był na przykład?
1: No przede wszystkim główne role w zasadzie zostały obsadzone aktorami łódzkimi, warszawskimi, ale no jedna z głównych ról tak naprawdę Czterech Pancernych to jest przede wszystkim Witold Pyrkosz, czyli aktor wrocławski, prawda? Bolesław Abart.
0: Pyrkosz, zdaje się, w trochę przypadkowy sposób stał się jedną z głównych postaci.
1: Zgodnie z scenariuszem pierwszej serii rzeczywiście ta postać kierowcy Franka Wichury jest postacią, no nie jest pierwszoplanową postacią, natomiast Witold Pyrkosz tak ją swoim warsztatem aktorskim pięknie ubogacił, tak ją ładnie stworzył, że rzeczywiście w późniejszych odcinkach ta postać bardzo mocno ewoluowała i w zasadzie, zresztą niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie Witold Pyrkosz staje się członkiem załogi Rudego 102, bo po utracie starego czołgu na poligonie doświadczalnym ta dramatyczna scena, gdzie Rudy traci wieżę i ostatecznie jest zniszczony całkowicie, załoga dostaje nowy czołg i jest to już wtedy czołg T-34-85, którego załogę stanowiło 5 ludzi.
0: Potrzebny był piąty i to właśnie on.
1: I to był właśnie Franek Wichura, który przez pewien czas pełni rolę piątego pancernego tak naprawdę. Musimy o tym pamiętać. I to jest nasz aktor wrocławski Witold Pyrkosz.
0: No dobrze, jak mówimy o najważniejszych aktorach, nie możemy zapomnieć o jednym, czyli o Szariku. I chciałem już nakręcony tym wszystkim powiedzieć, że Szarik też był psem od nas, ale to chyba nie do końca prawda. Zresztą tę postać grało kilka psów. A pojawił się nawet taki dziwny wątek, gdzieś wyczytałem, że Szarika, no 100% samca grała suka.
1: No to jest legenda, ale wracając do Szarika, rzeczywiście jeden z Szarików był wrocławskim pieskiem. I to musimy podkreślić.
0: A jednak.
1: No, oczywiście, że tak. Otóż głównego aktora, głównego szarika zagrał jeden pies. Służbowy pies milicyjny ze szkoły policyjnej, milicyjnej wtedy w Sułkowicach. To takie centrum szkolenia psów służbowych. Ten pies miał na imię Trymer. I ten dorosły owczarek miał dwóch dublerów na pewnych różnych okresach realizacji filmu. Tak naprawdę trzy dorosłe owczarki zagrały szarika. Ale szarika poznajemy jako szczeniaczka. I teraz tak, część zdjęć realizowano w Międzygórzu.
2: To te syberyjskie.
1: To są te sceny syberyjskie z pierwszego odcinka. I tam poznajemy szczeniaczka małego szarika. Tego pieska zagrał piesek kogoś z mieszkańców z Międzygórza tak naprawdę. Z tego co udało mi się ustalić, był to malutki jamnik szorstkowłosy. Ale teraz mamy dalszą część. Część zdjęć rozgrywających się na Syberii rozgrywa się w plenerze, ale druga część rozgrywa się w chacie tego Jefima Semionycza, myśliwego, u którego mieszka Janek. I te zdjęcia realizowano już we Wrocławiu w wytwórni. Chata, wnętrze chaty tego myśliwego to jest Wrocław. Ale te zdjęcia są realizowane pół roku później, bo one są realizowane jesienią już 65 roku.
2: Kiedy szczeniaczek zdążył podrosnąć.
1: Prawdopodobnie ten jamnik szorstkowłosy z Międzygórza już dawno był dorosłym psem. No i teraz jest potrzeba znalezienia drugiego pieska. I tym pieskiem był właśnie szczeniaczek, kundelek, który należał do jednego z pracowników wytwórni we Wrocławiu. Więc mamy pięć piesków razem, prawda? Trzy dorosłe owczarki i dwa szczeniaczki. I teraz tak, skąd się wzięła cała ta historia z tym mitem o tym, że szarik to była suka w ogóle? Wracamy do pierwszego odcinka. W pierwszym odcinku poznajemy malutkiego szarika szczeniaczka, kuleczkę, i poznajemy jego matkę, którą oczywiście wszyscy fani serialu wiedzą, miała na imię Mura. I tę sukę Murę, tę matkę szarikę, swoją matkę zagrał właśnie dorosły szarik. Jeśli to nie jest zbyt skomplikowane w tym momencie.
2: Trochę to wygląda jak moda na sukces, taki amerykański serial. Nikt nie wie, co się dzieje, oglądając tysięczny odcinek, co się działo w pierwszym odcinku, ale brzmi dobrze, filmowo bardzo.
0: Cztery pancerni i pies też zjeżdżają już do swoich koszar, ale nie kończy się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Tu usłyszycie wszystkie najświeższe doniesienia związane z odbywającymi się dzisiaj wyborami na prezydenta.
3: RMF 24 Wrocław.

0: poranny wieczór wyborczy, a my teraz przenosimy się do redakcji Faktów RMF FM. Najbardziej aktualne fakty właśnie teraz dla was o 23:00. Tomasz Stańszewski.
1: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Late Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23:00, mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakty otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Late Poll, wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
2: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na...
1: Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
2: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował...

0: wyższe rzeczywistości. To jest Lejtpol pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos, no a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Tym żyje Kraków.
2: Oddajemy teraz w faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biuro ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
3: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski. Współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
4: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
3: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
2: Jak mówiliśmy już w faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszemu reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce przy rynku głównym niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
5: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na 4 miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
6: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czułabym, jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
5: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
2: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
7: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
2: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Czy ten pomysł ma lewica? No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek, dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo, co Michał Klimek, kandydat z Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według Late Pollu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
8: Rozczarowanie?
9: A dlaczego? Zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić. To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i który chciałabym budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
2: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, późno, 5 minut po 23. Co słyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
10: Niekoniecznie. Większość krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
11: To można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
10: Widział pan wyniki?
12: Widziałem.
10: Zadowolony jest pan?
12: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za tym, co wygrał.
10: Frekwencja ponad 40%.
11: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, a

0: ale w drugiej turze na pewno się więcej ludzi zjadł.
1: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
2: A to był Wieczór Wyborczy w RMF FM i radio informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu LatePoll OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek, a na końcu staw Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterzy RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7, Łukasz Gibała o 8 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dyżur przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się już północ, to oznacza czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znamy już wyniki Ipsos Late Poll z Krakowa. Gibała nadal przed piątkowską. Ostateczne wyniki nad ranem. Kiedy sprawdzimy, czy nasze dane wyciekły podczas ostatniego cyberataku? Wkrótce ma zapaść decyzja. Podwójny rocznik uderza w akademiki. Studentów jest więcej niż dostępnych miejsc. Poznaliśmy już najnowsze sondażowe wyniki Ipsos Late Poll wyborów na prezydenta Krakowa. Najwięcej głosów, 36,1%, zdobywał Łukasz Gibała. Na drugim miejscu Monika Piątkowska z wynikiem 28,1%. Dalej są Michał Drewnicki, 17,8%, Aleksandra Owca, 7,8%, Daria Gosek-Popiołek, tu 5,5% i Michał Klimek, 4,3%. Sławomir Trzych ma niecałe 0,5% poparcia. Frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Pełne i ostateczne wyniki mamy poznać nad ranem. Podamy je oczywiście w Faktach. Kraków oczekuje na ostateczne wyniki. Jak te dotychczasowe oceniają mieszkańcy Nowej Huty? Jakich zmian potrzebuje Kraków? O to pytał Karol Żak.
1: No myślę, że to było zgodne z prognozami, z przewidywaniami, także tutaj nie ma niespodzianki.
2: Pana zdaniem w pierwszej kolejności co powinno zostać zmienione w Krakowie?
1: Kraków bardzo dobrze się rozwija. Uważam, że ostatnie właściwie 20 lat, kiedy pan prezydent Jacek Majchrowski był prezydentem miasta Krakowa, Kraków się bardzo znacznie rozwinął i należy kontynuować.
3: Myślę, że największą niespodzianką będzie to, w jaki sposób zachowają się kandydaci z kolejnych miejsc i kogo poprą w drugiej turze.
4: Nie głosowałam na żadną z tych osób, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli Łukasz Gibała
3: poprą w drugiej turze.
4: Nie głosowałam na żadną z tych osób, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli

0: Widać?
1: To już widać, już u nas już tak. Ja tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
2: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy, bo tam brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje 100. urodziny.
3: Sir David Attenborough. 10, 9.
4: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i habaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
2: To, o czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To pytanie, które zadaliśmy wam w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. To kolejna rewolucja przemysłowa, nie powinno się jej spowalniać. Nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. To tylko niektóre z waszych głosów. Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuką z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Panie profesorze, czy powinniśmy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji?
7: Słyszymy takie postulaty, najczęściej one padają z ust szefów dużych firm technologicznych, co na pewno bardzo dziwi, więc my sami też możemy się zastanowić, co leży u podstaw takich stwierdzeń i takich postulatów, dlaczego mielibyśmy zwolnić ten postęp. I można patrzeć na to na dwa sposoby. Po pierwsze, takie spojrzenie życzeniowe. Ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy trochę bardziej rozważnie rozwijali te narzędzia, gdyż one obecnie idą w kierunku jak najbardziej dużych, szybkich, zasobożernych, które potrzebują niesamowicie dużych ilości zasobów, centrów danych, które może za chwilę postawione zostaną na naszym podwórku dosłownie i w przenośni. Będą korzystały z wody, z prądu, co powoduje duże zakłócenia dla lokalnych społeczności. Więc z tego punktu widzenia patrząc, przyhamowanie tego rozwoju i ciągły pęd za tym, żeby były coraz to większe inwestycje w ten biznes, byłoby to uzasadnione, to spowolnienie. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie uważam, żeby to było realne, dlatego że chociaż te stwierdzenia padają z ust szefów firm, to nie wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym, który teraz jest elementem takiego trochę naprawienia złego PR-u, który powstał po niedawnych incydentach, o których mówi się, że jakoby chmara agentów napędzanych algorytmem AI włamała się na jakiś serwer albo uciekła z tak zwanego sandboxa, czyli piaskownicy, w których miała być wyizolowana i tam testowana, że wyrwała się z tego środowiska testowego. I ta historia również nie jest do końca prawdziwa, bo taka sztuczna inteligencja nigdzie się nie ukryła przed człowiekiem, nie uciekła i nie ukryła się, nie skopiowała się na żaden inny serwer, nie zawłaszczyła sobie czegoś materialnego, tylko korzystała z możliwości przesyłania komunikatów w internecie, odczytywania tego, co w tym internecie jest i wysyłania różnych rzeczy, co zostało szumnie nazwane wielką ucieczką sztucznej inteligencji.
6: Filmowo to brzmi.
7: Filmowo oczywiście i to podbudza nastroje na przykład inwestorów, bo firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp, że jest ciągły rozwój, że mamy niesamowite przewagi nad naszymi konkurentami, więc tym bardziej dziwi ten apel, jakoby wszyscy mieliby teraz zastopować i wszyscy się ze sobą zgadzają i tak jak w piosence elektryczny gitar, będzie nadal tak jak jest.
6: Ale trwa też dyskusja na takiej płaszczyźnie dotycząca tego, że sztuczna inteligencja może zabierać pracę ludziom, może ograniczać rynek pracy? Czy to jest coś, o co naprawdę powinniśmy się martwić?
7: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudnić.

0: zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania, mówiąc tak trochę antropomorfizując ją. Jednak ona oferowana jest jako produkt, który miałby zastąpić dużą liczbę zadań, które robimy jako zawodowcy. Nawet ja, jako naukowiec i dydaktyk, też spotykam się z takimi przykładami, że AI teraz rozwiązuje problemy matematyczne, dowodzi jakichś twierdzeń sprzed nierozwiązanych przez ostatnie 100 lat i tak dalej, co buduje takie poczucie zagrożenia i znowu tej wielkości i wyższości AI nad człowiekiem, która ma rzekomo być taka wydajna, niesamowita, nieomylna, szybsza od człowieka i równie jak on, albo jeszcze bardziej uzdolniona. I to znów jest PR. Rozwiązanie problemu matematycznego Navier-Stokesa związanego z dynamiką płynów i tak dalej, coś o czym można było usłyszeć w mediach tydzień czy dwa tygodnie temu, pochłonęło koszty obliczeń, aby wygenerować i sprawdzić to, ten dowód, pochłonęły 20 milionów dolarów ponad. A tymczasem jest to oferowane matematykom i naukowcom jako problem milenialny, za rozwiązanie którego jest przewidziana nagroda 1 milion dolarów. Więc tutaj można oczywiście wkładać niesamowicie duże środki finansowe w to, żeby zrobić rozwiązanie AI, ale ono będzie póki co zawsze o wiele bardziej kosztowne niż praca ludzka. To jedna rzecz. A druga rzecz, że takie narzędzie dostarcza pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne polegające na tym, że człowiek, który miał zweryfikować jakość takiego materiału, jego poprawność, coś przeoczył i zrobił to zbyt pobieżnie i szybko i taki raport ukazał się publicznie. W naszym kraju mieliśmy tego przykład też około 2-3 tygodnie temu. Raport o marce Polska, pełen błędów i wyhalucynowanych informacji, ale takie rzeczy na świecie również się zdarzały. Firma Deloitte dla rządu Australii przygotowywała raport, potem z części swojego wynagrodzenia musiała oddać pewną karę za to, że ten raport był wypełniony błędami. I to oczywiście powoduje zmniejszenie wizerunku tego kogoś, kto dostarczył taki błędny materiał. W takim razie, czy chcielibyśmy takie omylne AI, nie gwarantujące nam jakości, włączyć do naszego zespołu jako pracownika, albo cały zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją się ze sobą dogadać, zastąpić jednym takim algorytmem, którego nikt może nie rozumie, któremu nikt nie umie wytłumaczyć, a potem sprawdzony materiał i tak trzeba przez długie, długie godziny weryfikować.
1: Czyli tak naprawdę rozwój sztucznej inteligencji nie powinien nas martwić. To jest coś naturalnego, jeżeli chodzi o to narzędzie.
0: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją. Czyli z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne. Więc nasze zawody nie są zagrożone, one będą się zmieniały i ta technologia również będzie się rozwijała, tak samo jak wiele innych technologii przez lata. Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez na przykład zasilane urządzenia, czy komunikujące się drogą radiową, jak istnieją normy dotyczące hałasu w miejscu pracy i można tak wymieniać ich dużo. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI i wraz z tym dynamicznym rozwojem technologii, jej adopcja, czyli włączanie jej w swój warsztat, musi być obwarowane sensownymi regulacjami.
2: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Na ten temat z profesorem Piotrem Szczuko z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Już niemal godzina druga. W RMF FM to czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kraków czeka na oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy do urn pójdą ponownie. Papież Leon XIV apelował we francuskim sanktuarium o wstrzymanie wojen i pojednanie narodów. To była wyjątkowa okazja dla fanów oryginalnych strojów. Teatr Muzyczny w Łodzi zorganizował wyprzedaż kostiumów ze spektakli. W Krakowie wszystko wskazuje na drugą turę wyborów prezydenta miasta. Według najnowszego lightpolu Ipsos do decydującego starcia mają wyjść Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Gibała ma około 37% głosów, Piątkowska 29%. Teraz trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki. Protokoły z komisji są liczone i spływają do Miejskiej Komisji Wyborczej. To ona ogłosi oficjalne rezultaty, które następnie zostaną opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Według zapowiedzi bardzo wcześnie rano. Jeśli potwierdzi się obecny układ, druga tura odbędzie się 11 października. Do urn krakowianie pójdą więc ponownie za 2 tygodnie. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
1: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia.
0: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Głodysz. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bardzo zdobione, a wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi zorganizował wyprzedaż kostiumów ze spektakli. Było ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka nie mogła się oprzeć takiej okazji i rozmawiała również z innymi kupującymi.
2: Widzę, że zakupy się udały.
3: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam dwa fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
2: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo, że to jest trzeci dzień, jest w czym wybierać.
4: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
5: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
2: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
5: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę podziemnych parkingów z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i być miejscem, do których mieszkańcy będą mogli zejść w przypadku ataków z powietrza. Budowa takich obiektów na Ursynowie jest konieczna.